jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

Uznałaś mnie naczelnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę

0: Tragiczny wypadek. W kopalni Murcki Staszic zginął górnik przygnieciony kamienną bryłą. Nie wiedziałem o istnieniu pokoju dla VIP-ów, mówi nam burmistrz Ursynowa, który zasiadał w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Sprzęt ratunkowy i wyszkoleni ludzie. Nowosądecki WOPR gotowy do sezonu letniego. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Górnik przygnieciony bryłą kamienia, na początek tragiczny wypadek w kopalni Murcki Staszic. Zginął 45-letni pracownik, który znajdował się w przodku chodnika odstawczego. Mimo natychmiastowej pomocy nie udało się go uratować. Do tragedii doszło wieczorem, był to 5. w tym roku wypadek śmiertelny w całym polskim górnictwie. Nie wiedziałem o istnieniu pokoju dla VIP-ów ani o sposobie odbywania dyżurów przez koordynatora SOR-u, mówi naszemu reporterowi Robert Kępa, burmistrz dzielnicy Ursynów, który zasiadał w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił wczoraj nowy skład tego gremium, którego członkowie są spoza środowisk politycznych. Ze szczegółami Mateusz Chłystun. Powiedz, jak do afery w placówce odnosi się twój rozmówca.
1: Robert Kępa, który pobierał 3400 zł wynagrodzenia za członkostwo w Radzie, przekonuje, że wiedzę o nieprawidłowościach, w tym obsłudze polityków poza kolejnością, mógł mieć wyłącznie zarząd szpitala.
2: Trudno też oczekiwać od członka Rady Nadzorczej, żeby znał każde pomieszczenie w szpitalu i w jaki sposób jest wykorzystywane, jeśli my jako Rada Nadzorcza przebywamy w tym szpitalu kilkanaście godzin w miesiącu.
1: Powiedział mi burmistrz Ursynowa, były już członek Rady Nadzorczej. W nowej Radzie będą zasiadać Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i profesor Mariusz Bidziński, czyli prawniczka, urzędniczka i lekarz, co, jak napisał Rafał Trzaskowski, gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji.
0: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Spędził za kratami ponad 20 lat, skazany na dożywocie za zabójstwo kobiety w Monachium. Wczoraj Piotr Pytel opuścił rzeszowskie więzienie. Kilka dni temu minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował o ponownym uruchomieniu wobec niego procedury ułaskawieniowej.
3: Teraz Piotr Pytel będzie na wolności oczekiwał na decyzję w sprawie ułaskawienia przez prezydenta.
0: Mówiła Agnieszka Kłos, rzeczniczka dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie. Piotr Pytel od lat utrzymuje, że jest niewinny, a jego obrońcy podkreślają, że inny mężczyzna przyznał się do tej zbrodni już kilkanaście lat temu. Sprzedawał przeterminowaną żywność, grożą mu 3 lata więzienia. 59-latek z powiatu kaliskiego usłyszał zarzuty.
4: Dokonywał na różnych giełdach internetowych zakupów artykułów spożywczych o upływającym terminie ważności, a następnie zlecał usuwanie oryginalnych znaków identyfikacyjnych w postaci zalecanych dat do spożycia na etykietach produktów spożywczych, w miejsce których nanoszono, dokonując do nich nadruków maszynowych, fikcyjne daty przydatności, numery partii.
0: A potem te produkty sprzedawał na targowisku w Kaliszu, mówi Maciej Meller z ostrowskiej prokuratury. 59-latek ma zakaz handlowania żywnością i dozór policji. Musiał też zapłacić 100 tysięcy złotych poręczenia. W jego magazynie zabezpieczono kilkanaście ton przeterminowanych ciastek, zup i napojów, także 2 maszyny do druku etykiet. Swoje postępowanie w tej sprawie prowadzi także sanepid.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Ratownicy gotowi do letniego sezonu. Załoga WOPR-u z Nowego Sącza będzie stacjonować przede wszystkim nad jeziorem Rożnowskim, ale także nad rzekami i stawami rekreacyjnymi w regionie. W gotowości już czeka sprzęt ratunkowy i wyszkoleni ludzie.
6: Jesteśmy gotowi do działania. Tak naprawdę już jesteśmy cały czas na obiekcie i jesteśmy gotowi do działań prewencyjnych, takiej profilaktyki. Głównie zabezpieczamy jezioro Rożnowskie, ale mamy grupę interwencyjną. Jeżeli jest potrzeba, to jesteśmy wszędzie. Łodzie, skutery, mamy też samochody transportowe.
0: Mówił Jarosław Pogwist z Nowosądeckiego WOPR-u. Nad małopolskimi jeziorami będą też działać sezonowe posterunki Policji Wodnej. Część już ruszyła.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: My też już jesteśmy na obiekcie. Dzień dobry, o poranku, wtorek, 23 czerwca.
8: Dzień dobry, nawet obchód był kuchni w poszukiwaniu kawy. Kasia Kozimor,
7: Tomek Waroszczyk
0: i Justyna Bieniek.
7: A jeżeli chodzi o zbiorniki wodne, ciao Sicilian.

0: Dangerous Rockset na antenie Radia Plus, 12 minut po godzinie 6. To jest poranny program Radia Plus, to rano wstaje, a my wstajemy i zaglądamy do kalendarza. Cóż to my dzisiaj mamy? Dzień Ojca, 23 dzień czerwca. To jest wiadomość dzisiejszego dnia.
1: Dziękuję bardzo. Imieniny obchodzą Anna, Jan, Józef, Maria, Sydonia, Wanda, Zenon i Zenona. Także niektórzy panowie z tej listy to mają podwójną dzisiaj okazję.
0: Ciekawa jestem, co dostaniesz, bo kolega, już wiem, dostanie klapki. Tam z studia obok. Dobrze, proszę dalej, bo ja tu nic nie widzę.
1: Klapki, przydałyby się. No. Frances McDormand, amerykańska aktorka, obchodzi dzisiaj urodziny, mam dalej czytać.
0: Tak, proszę.
1: Wokalista i muzyk Zenon Martyniuk, a także aktor i kabareciarz Maciej Sztur. Wszystkiego najlepszego tym, którzy dzisiaj świętują.
0: Tak jest, a za chwilę na naszej antenie czas na Ewangelię, a potem kolejne przeboje z nutą nostalgii. Na dzień dobry będzie Gumba i Dance Band i Son of Jamaica.
2: Jezus powiedział do swoich uczniów: nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami i obróciwszy się nie poszarpały was samych. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota prawa i proroków. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują.
3: W dzisiejszym słowie słyszymy bardzo ciężkie i pouczające zdania Pana Jezusa. Jednak te słowa paradoksalnie mogą być pewną nadzieją. Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami i obróciwszy się nie poszarpały was samych. Jakie pocieszenie mogą dawać te słowa w sytuacji, kiedy bardzo zabiegamy o to, żeby kogoś nawrócić, żeby ktoś przyjął orędzie Ewangelii, żeby ktoś otworzył się na działanie Słowa Bożego. Te słowa naprawdę są nadzieją i wcale nie dyskredytują tych osób, które są na razie zamknięte na Ewangelię, ale dają pocieszenie. Na razie tego nie róbcie, bo to nie czas. Ci ludzie nie doszli jeszcze do takiego rozumienia, jakie ja mam. Jeszcze nie czas. Może kiedyś będzie można z misją do tych ludzi wrócić. Dlatego niech ewangelizatorzy dzisiaj się nie zniechęcają. Niech w tych ciężkich i dosyć pouczających słowach Jezusa widzą perspektywę nadziei, że teraz jeszcze nie czas, ale to nie oznacza, że ten czas nie nadejdzie.
4: Radio Plus, Zielona Góra.
5: Reklama.
6: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
7: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
6: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
7: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
8: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w galerii Glogowia.
9: Po reklamie.

0: Cruel Summer, okrutne lato. Nie ma okrutnego
1: będzie
0: lata.
1: Będzie w
0: lato
1: weekend.
0: Jest cudowne.
1: Poczekaj chwilkę, będzie okrutny upał w weekend właśnie. Sobota, niedziela.
0: Trzeba się dobrze przygotować i wtedy pójdzie jak spłatka, a może nawet będzie radocha z tego upału. 25,5 minuty po godzinie 6 poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Czy ty wiesz, że ponad 200 lat leżał w bibliotece rękopis Mozarta i nikt nie wiedział, że to rękopis Mozarta? Dopiero pewien jakiś specjalista, przeglądając, zwrócił uwagę na specjalny taki sposób pisania, wiedział, że to on, i po nitce do kłębka okazało się, że to prawda. Ale czyli warto czasem posprzątać, albo coś przejrzeć.
1: Co słowami
0: papiery.
1: Coś napisał, czy nutami? Bo
0: nie,
1: może
0: no, nuty
1: jakiś...
0: to były, tak.
1: No to świetnie, kompozycje. To jakiś nowy utwór będziemy mieć chyba.
0: Mam nadzieję. Trzeba kto go teraz zagra?
1: Rozszyfrować, przepisać, no na pewno no, jakiś wirtuos.
0: To się ręce trzęsą zaraz.
1: Niby nie? Tak, no ale...
0: Jest to wyzwanie.
1: Doświadczony ten konduktor, jak on tam, ten dyrygent. No.
0: Konduktor to nie po naszemu.
1: No dobrze, ale próbowałem sobie przypomnieć. Dyrygent, orkiestra symfoniczna, jakaś najznamienitsza i proszę bardzo, Lang nie przyjedzie i tam na fortepianie zagra.
0: Komuś tutaj podróże w głowie. Dobrze, to teraz dzieci wybiegły ze szkoły, bo to chyba dzisiaj końcówka, tak? Jakoś, tak?
1: Czy no, kiedy? Dzisiaj to nie, ale w tym tygodniu do piątku rozdanie świadectw. Tak, ostatni tydzień szkoły.
0: To dzisiaj dzieci wybiegły ze szkoły, żeby złożyć ojcom życzenia, bo dzisiaj Dzień Ojca przypominamy i będziemy o tym mówić.

0: Poranny program Radia Plus, to rano wstaje 28 minut po godzinie 6, a my z radością budzimy się do życia, bo noc dało się przespać.
1: Dało się, ale trzeba było się odkryć trochę.
0: Dokładnie tak. No to co, dzień przed nami, sprawdźmy co dzieje się wokół nas.

0: czas na najnowsze wiadomości.
1: Dorośli wesoło wybiegli do pracy.
2: Radio Plus, Zielona Góra.
3: Reklama.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Express Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. I od razu zaglądamy na drogi. Uwaga, kierowcy, utrudnienia na Krajowej 70 Trójce w Małopolsce. W Smęgorzewie samochód osobowy zderzył się z ciężarowym, jedna osoba jest ranna. Do wypadku doszło na odcinku Szczucin-Dąbrowa-Tarnowska i w tym właśnie miejscu trasa jest zablokowana. W wiadomościach Podkarpacie 70 razy interweniowali tamtejsi strażacy po burzach, które przeszły wczoraj nad regionem. W Stalowej Woli zalane zostały ulice, pomieszczone huty i ZUS-u. Najtrudniejsza sytuacja była m.in. na Ken, Okulickiego i skrzyżowaniu z Przemysłową, gdzie w tunelu woda zalała auto po dach. W Grodzisku Dolnym prawdopodobnie od uderzenia pioruna zapaliło się poszycie dachu prywatnego przedszkola. 6 dzieci i 4 dorosłych opuściło budynek jeszcze przed przyjazdem strażaków. Kolejne reprezentacje zapewniły sobie awans do 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Udało się to Argentynie, która 2-0 wygrała z Austrią. Dwa trafienia zaliczył Messi, który został samodzielnym rekordzistą strzelców w historii turnieju. A z awansem także Francja, która 3-0 pokonała Irak. Pewna gry w fazie pucharowej jest też Norwegia, która 3-2 wygrała z Senegalem. W trwającym teraz spotkaniu Jordania prowadzi z Algierią 1-0.
2: Dorota Gucy, witam. Czas na wiadomości Zielonej Góry i regionu. Przed nami wakacje i cykl spotkań autorskich. Odwiedzi nas Marcel Moss, mówi Żaneta Cierach, wicedyrektor Biblioteki Norwida.
3: Będzie Marcel Moss i to po raz pierwszy w Zielonej Górze. Bardzo, bardzo poczytny, bardzo popularny autor. Także przyjedzie do nas ze swoimi licznymi książkami, więc będzie można i zakupić te książki, porozmawiać o tej najnowszej, ale i o całej twórczości oczywiście. Także to jest jedna z propozycji.
2: Pełna lista autorów jest na naszym Facebooku Radia Plus Zielona Góra. Policjanci z Zielonej Góry ostrzegają przed internetowymi oszustwami inwestycyjnymi. Ofiarą przestępców upadła mieszkanka miasta, która straciła ponad 107 tysięcy złotych. Kobieta natrafiła w sieci na reklamę obiecującą szybkie i bezpieczne pomnażanie oszczędności. Po wypełnieniu formularza skontaktował się z nią rzekomy doradca finansowy, który namówił ją do instalacji specjalnego programu i kolejnych wpłat. Kiedy chciała wypłacić pieniądze, usłyszała, że musi dopłacić jeszcze podatek od zysków. Dopiero wtedy zorientowała się, że została oszukana. Policja apeluje, by nie ufać internetowym reklamom gwarantującym szybki zarobek i nigdy nie instalować oprogramowania wskazanego przez nieznajome osoby. Według synoptyków przed nami kolejny słoneczny i ciepły dzień w Zielonej Górze. Termometry w naszym mieście wskażą maksymalnie 27 stopni, a temperatura odczuwalna będzie nieco wyższa. Przez cały dzień przeważać będzie niewielkie zachmurzenie. Powieje przeważnie z kierunku północno-zachodniego, a siła wiatru wzrośnie po południu do 11 km na godzinę. Do południa warunki atmosferyczne będą korzystne.
0: Z Radiem Plus.
4: Baza Mundialu została zaktualizowana.
5: Tak jest.
4: Algieria strzeliła, jest 1-1.
5: Dzień dobry, witajcie. O czym myśli Tomek od samego rana?
4: O czym ja myślę już sobie? A, już wiem, o tych orderach, co to przesyłają, odsyłają i w ogóle o kryzysie w stosunku.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał już Order Orła Białego do Warszawy. Zaraz po nim zrobili to byli prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko. Ciekawe, czy poszli po kosztach i nadali jedną paczkę. Trochę strach, gdyby miała zginąć. Z pocztą nigdy nie wiadomo. Dlatego też, mimo że byłoby najszybciej, nie poszło kurierem. No, taki rzuciłby paczkę pod Pałac Prezydencki i pojechał. A nawet jakby zapukał, to prezydenta i tak nie ma, bo właśnie pojechał gdzieś z wizytą. Dlatego chyba najlepiej będzie pocztą. Kontakty między Polską a Ukrainą są priorytetowe, więc naklejamy priorytet, a wtedy na pewno będzie szło i szło. Ale to dobrze, może przez ten czas stosunki między nami się poprawią i nie będzie trzeba ani z wizą, ani z awizą.
0: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Do nieba wszystko, czego dziś chce Izabela Trojanowska, a my teraz przekonajmy się, co się działo 23 czerwca. O tej głównej okazji to Kasia już wspominała.
1: Tak, ale co dorzuci Artur Moczarski, posłuchajmy już teraz.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 23 czerwca 1818 roku na Wawelu odbył się uroczysty pogrzeb Tadeusza Kościuszki, którego szczątki sprowadzono ze Szwajcarii i złożono w królewskich kryptach. Tego dnia w roku 1894 w Paryżu powołano do życia Międzynarodowy Komitet Olimpijski. A 23 czerwca 1860 roku zmarł Józef Cafasso, nazywany perłą kleru Italii. Był trzecim z czworga rodzeństwa. Święcenia przyjął w roku 1833, a potem został profesorem teologii moralnej i rektorem instytutu. Wychowywał m.in. świętego Jana Bosko, którego wspierał także przy zakładaniu Zgromadzenia Salezjanów. Jan Bosko zapamiętał go jako człowieka pełnego spokoju, przenikliwości i roztropności. Jak święty Jan Maria Wianney, długie godziny spędzał w konfesjonale, gdzie przychodzili do niego zarówno biskupi i kapłani, jak i zwykli wierni. Jak podkreślał potem Benedykt XVI, potrafił każdemu ofiarować potrzebny czas, a jego nauczanie wypływało z żywego doświadczenia Bożego Miłosierdzia. W roku 1948 papież Pius XII ogłosił go patronem włoskich więzień. Cafasso często odwiedzał bowiem więźniów i towarzyszył skazanym na śmierć, nazywając ich świętymi szubienicy.

0: Za dwie minuty będzie godzina siódma. Nieśmiertelny mem na naszym profilu facebookowym. Jest dziewczynka, jest śrubokręt, jest samochód i jest piękny napis I love my dad.
1: Oczywiście, że tak. Przypominamy, że miłość jest taka, że no, po prostu
0: wybaczy.
1: Trzeba, tak, wybaczy i trzeba ją okazać też.
0: Ja to bym z dumą jeździł takim samochodem.
1: No pewnie, że no. Tak.
0: Dzisiaj Dzień Ojca. Przypominamy, 23 czerwca.
1: Zapraszamy, bądźcie z nami. Mamy dla tatów, dla ojców.
0: Dla tatów, no.
1: Nie dla tatów. Dla tatów?
0: No nie, ale może być.
1: Mamy oczywiście upominki. Będziemy je dzisiaj rozdawać cały dzień. Zapraszamy. A za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, prognoza pogody.
2: Radio Plus. Zielona Góra.
3: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Przyjazd prezydenta Zełenskiego do Polski nadal pod znakiem zapytania. Sprawa jest cały czas analizowana, mówi strona ukraińska. Ulice jak rwące rzeki, przez Podhale przeszły błyskawiczne nawałnice. O szczegółach powiemy za chwilę. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przyjazd Wołodymyra Zełenskiego do Polski nadal niepewny. Ta kwestia jest analizowana, przekazała Kancelaria Prezydenta. Zełenski miał w czwartek przyjechać do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. Pytanie, czy się pojawi po tym, jak Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego, a ten odznaczenie odesłał pocztą. O narastającym napięciu na linii Warszawa-Kijów Michał Rawa.
2: W telewizyjnym wywiadzie Wołodymyr Zełenski powiedział, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do Polski miał proponować Karolowi Nawrockiemu spotkanie. Prezydencki minister Marcin Przydacz potwierdził, że takie negocjacje rzeczywiście były, ale to strona ukraińska najpierw wycofała się z telefonicznej rozmowy prezydentów, a potem odkładała spotkanie w cztery oczy.
3: Więc pałac prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do kontaktu, doprowadzić do rozmowy, tylko po prostu jest to klasyczna gra na czas.
2: Prezydent Ukrainy stwierdził też, że Karol Nawrocki swoimi decyzjami walczy o pozycję swojej partii wobec premiera Tuska i to wewnętrzna sprawa Polski, na co polski prezydent odpowiedział, że spór dotyczy kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie ma akceptacji dla banderowskiej flagi.
1: A spór, przypomnijmy, dotyczy nadania jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA, o czym zdecydował prezydent Zełenski. Teraz powódź błyskawiczna w Białym Dunajcu. Ulice dosłownie zamieniły się w rwące potoki. Pod wodą znalazły się domy i budynki gospodarcze. W rejonie Białego Dunajca, Suchego i Zakopanego tworzyły się wczoraj ogromne korki. Ulewa spowodowała też utrudnienia w Poroninie, gdzie zalana została stacja PKP i główna droga prowadząca przez miasto.
4: No takim przyszła taka pompa strasno. Ludzie porobili się małe rółeczki, odpływy i te rosiczko zapchało, zadużyło i wyszło na drogę, idzie ulicami.
5: Krzysztof Leja, Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem. Woda napływająca od strony Skarpy, zza Zakopianki, zalała nam wszystko, budynki zalane, piwnice. Na szczęście nie mamy żadnych informacji o tym, żeby jakieś osoby ucierpiały.
6: Anita Żaglań, wójt gminy Poronin. Zalewało okolice stacji PKP, okolice ośrodka zdrowia.
5: Jeden z budynków lekko uszkodzony, podmyte.
4: Nie mogą, no to pompują, nie dadzą rady siczki go od razu ogarnąć.
1: Na miejscu z mieszkańcami i lokalnymi służbami rozmawiał Łukasz Bobek. A dziś sytuacja pogodowa w Białym Dunajcu będzie się stabilizować w kolejnych dniach już bez deszczu. To dopiero część tego, co mam do powiedzenia, mówił po wyjściu z sali rozpraw poseł PiSu Dariusz Matecki. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie odbyła się pierwsza rozprawa dotycząca Funduszu Sprawiedliwości. Na Mateckim ciążą też zarzuty fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych.
7: Gdybym nie pracował w Lasach Państwowych, to bym nie miał o czym mówić. To jest po prostu odpowiedź na zarzuty, które kieruje prokurator Ślepokura. Moim zdaniem całkowicie niezasadne, tak samo jak w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Nie tyle niezasadne, co tam są ordynarne też kłamstwa, ale do tego przejdę w swoim czasie.
1: Mówił poseł PiSu. Jak dodaje obrońca Kacper Stukan, jego klient jest gotowy na długotrwały proces.
8: Taka jest specyfika tego, że jeżeli zarzuty są tak rozpisane i braki są tak poważne, no to trzeba mówić dużo, niestety. Czy ten proces potrwa długo? Myślę, że bardzo długo.
1: Mateckiemu grozi 10 lat więzienia. Węgierski premier Peter Madziar nie zwalnia tempa, zapowiada, że jego kraj będzie miał nowego prezydenta do 20 sierpnia. Kadencja obecnego przywódcy Tamasa Sulvoka upływa za niecałe 3 lata. Rządząca partia chce go odwołać poprzez zmianę konstytucji. W węgierskim parlamencie partia Madziara dysponuje wystarczającą większością. Ma 141 ze 199 deputowanych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ponad 3000 kilometrów, 10 europejskich państw i 2 motocykle z bogatą historią. Takie wyzwanie podjął Kamil Ślusarczyk, funkcjonariusz Straży Granicznej z Podkarpacia, który razem z żoną wyruszył w niezwykłą podróż przez Europę. Starszy chorąży przemierza trasę na legendarnej WSK i zabytkowej Hondzie, która przed laty służyła w ochronie granicy państwowej. Wyprawa ma nie tylko motocyklowy charakter, ale też wymiar patriotyczny.
9: Podróżnicy mają 2 główne cele. Będzie to włoska przełęcz Paso dello Stelvio oraz dotarcie do Monte Cassino na polskim cmentarzu wojennym. Złożą kwiaty, a do Muzeum Pamięci II Korpusu Polskiego na Monte Cassino przekażą symboliczny ringraf. To złota odznaka pamiątkowa Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
1: Mówił Piotr Zakielarz z Bieszczadzkiego Oddziału Straży w Przemyślu. A to nie pierwsza taka wyprawa Kamila Ślusarczyka. W ubiegłym roku na wiekowym motocyklu przejechał trasę wzdłuż polskich granic. Już teraz w Radiu Plus informacje pogodowe na dziś.
10: Dziś można planować popołudniowe spacery. Według synoptyków przez cały dzień przeważać będzie niewielkie zachmurzenie. Temperatura odczuwalna wzrośnie do około 28 stopni i na podobnym poziomie utrzyma się ta wskazywana przez termometry. Przez cały dzień powieje przeważnie z kierunku północno-zachodniego, a siła wiatru będzie powoli rosła. Ciśnienie za to pod wieczór może zmaleć.
0: Wstaje. Poranek z Radiem Plus.
11: Chciałem złożyć gratulacje mojej żonie, która znów w domowym obstawianiu trafiła wynik. Wczoraj też, no.
12: Jak to wy w domu obstawiacie wyniki?
11: Cały rok nie ogląda piłki nożnej, a tu nagle trafia wszystko. Nie, bo chciałem dodać, że 2-1 Algieria wygrała z Jordanią.
12: No dobrze, za chwilę Abba, Super Trooper, teraz Alphaville i Forever Young. 7 minut po 7, dzień dobry, witajcie, do 9 was zapraszamy, Kasia Kozimor.
11: Tomek Waloszczyk. No chciałem dodać, że kto wygra, ten wymyśla wycieczkę.
12: A.

0: Samba, super trooper, kwadrans po siódmej.
1: Przepraszam, czy mogę zapytać o rzeczy prywatne?
0: Proszę.
1: Czyli o twoje kotki?
0: O kotki
1: czy
0: żyją.
1: Czy ty tam przygarnęła? A no to do...
0: Nie. Wiadomo. Jeden przyjechał z Łodzi, no. Od adopciaków, a drugi został znaleziony przez koleżankę w rowie przy drożnym.
1: A, widzisz.
0: No, także wszystkie są kochane, przytulone.
1: Ale mają przejścia.
0: Mają przejścia. No.
1: Jak
0: ale już
1: tam...
0: zapomniały.
1: A to dobrze, bo Szczęśliwe się zastanawiam, jak to jest, jak kot ma co chwilę nowego właściciela.
0: Nie, nie, one mają już...
1: Do ciebie to mają, już tak, już trochę tak, ale myślę o kocie Larrym.
0: A Larry to no. Ten z tego?
1: Z Downing Street.
0: Downing.
1: Wyobraź sobie, że już 7 premier w ciągu ostatnich 10 lat. Ja nie wiem, co tam się na wyspach dzieje. Te wyspy jakoś sobie pływają, jest wszystko spokojnie, ale premierzy się zmieniają co sekundę. Keir Starmer wczoraj poinformował, że podaje się do dymisji, będzie nowy premier, a kot Larry jak był, tak jest.
0: No i ważne, żeby miał co łapać.
1: Ale, ale 7 już właściciela, to przecież to rozkapryszone może być strasznie.
0: Wiesz co, ja nie wiem, na ile tam jest kontakt z tym premierem. Czy on po prostu tak sobie przechodzi, bardziej obsługa się zajmuje kotkiem, czy...
1: Być może, ale podobno jak przywódcy...
0: jest całkiem dużo.
1: Jak przywódcy przyjeżdżają różnie odwiedzić premiera Wielkiej Brytanii, to on tam się łasi, więc on już w ogóle tyle osób poznał.
0: Słuchaj.
1: Znaczy on nie ma pojęcia, czy to ważny ktoś, czy nieważny, ale ile osób w ogóle, ile
0: każdy
1: zapachów i innych.
0: Każdy mądry kot się łasi, bo liczy na pakiet all inclusive. Jak już kogoś złapie, to taki pakiet ma i potem to już co chce dostaje.
1: Ale że pakiet, że co, że częstują?
0: Nie, no tak.
1: Przekąskami?
0: Tak, kot zawsze znajdzie takiego słabe ogniwo w rodzinie, które zawsze coś tam podrzuci. 16 minut po 7 w Radio Plus. Za chwilę Murray Head, One Night in Bangkok.
2: Radio Plus, Zielona Góra.

0: 27,5 minuty po godzinie 7 poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Czasem mnie ktoś pyta, skąd ja to wiem, a ja mówię, tata mnie nauczył.
1: O, pięknie.
0: No. I to są fajne historie.
1: I tata mi pokazał, tak. Albo nawet jeśli nie chciał pokazać i nie chciał nauczyć, to patrzyliśmy, podpatrywaliśmy i sami coś tam wyciągnęliśmy, jakieś
0: też
1: wnioski.
0: Tak bywało.
1: No napiszcie, co wam dał wasz tata. 691 141 141. Mamy upominki.
0: Tak.
1: Czy to tylko było tak, że gdzie mi świecisz?
0: Świeć tu, a nie...
1: A właśnie, mamy latarkę.
0: No mamy, no, także, żeby sobie tata sam poświecił.
1: No, albo żeby dobrze mu w końcu poświecić.
0: Tak,
1: no.
0: Ale oprócz tego fajna koszulka jest też i kubek od Radia Plus.
1: 691 141 141. Jak pamiętacie swojego tatę albo patrzycie na niego dzisiaj, no co wam dał, czego was nauczył? Co wyciągnęliście z kontaktu ze swoim ojcem?
0: Napiszcie nam o tym. Czekamy na te SMS-y, a za chwilę najnowsze wiadomości i prognoza pogody w Radio Plus. Mamy wtorek, 23 dzień czerwca.
2: Radio Plus, Zielona Góra.
3: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką.

0: kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
1: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
2: Mnie też.
1: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
2: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
1: E-learningu?
2: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach: oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
1: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
2: Więcej na studiuj w Zielonej Górze.pl.
1: E-learning, to ci się opłaci. Studiuj w Zielonej Górze.pl.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Jest 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek duże utrudnienia dla kierowców w Małopolsce, w Smęgorzewie na Krajowej 70 Trójce. Auto osobowe zderzyło się z tirem, ucierpieli kierowca i pasażerowie osobówki.
2: W wyniku czego 4 osoby trafiły do szpitala w celu dalszej diagnostyki.
1: Mówił Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Policja wyznaczyła objazdy, ale utrudnienia na drodze krajowej mają się niedługo skończyć. Dwie kolejne osoby aresztowane w związku z planem ataku podczas gali UFC przy Białym Domu. Z ustaleń śledczych wynika, że zakładał przeprowadzenie ataku dronami, co miałoby wywołać panikę. Wcześniej w związku z tą sprawą postawiono zarzuty 5 osobom. Rozważania kardynała Grzegorza Rysia otworzą pierwszą sesję konsystorza. Metropolita Krakowski otworzy zgromadzenie kardynałów, które zwołał papież. Nadzwyczajny konsystorz z udziałem kardynałów z całego świata zainauguruje w piątek rano msza święta w Bazylice Świętego Piotra, której będzie przewodniczyć Leon XIV. Pierwsza sesja prac odbędzie się pod hasłem „W jakim świecie jesteśmy wezwani głosić Ewangelię?”.
3: Dorota Gutę, witam. Czas na wiadomości z Zielonej Góry i regionu. Wiosną i latem balkony stają się dodatkowym pokojem na świeżym powietrzu. Strażacy przypominają, że niektóre działania mogą stwarzać zagrożenie pożarowe.
4: Często ludzie wychodzą na balkon zapalić papierosa, to należy uczulić wszystkich, że ten pozorny niedopałek papierosa nie zgaszony skutecznie w popielniczce, tylko lądujący na przykład na balkonie u sąsiada piętro niżej może spowodować pożar na tym balkonie, jeżeli ten sąsiad na przykład ma jakieś elementy, które są drewniane.
3: Mówi Piotr Kowalski, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze. Balkon jest częścią naszego mieszkania, ale korzystając z niego trzeba pamiętać zarówno o przepisach prawa, zasadach bezpieczeństwa, jak i o regulaminach obowiązujących w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych. W sobotę w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie odbędzie się pierwsze diecezjalne forum inicjatyw duszpasterskich kobiet. W godzinach od 10 do 13 spotkają się liderki oraz przedstawicielki kobiecych środowisk działających w diecezji. W programie znalazła się także modlitwa. W wydarzeniu weźmie udział biskup Adrian Put.
5: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca książki Anny Sankowskiej-Dobrowolskiej. Zmiana zaczyna się w głowie. Leczenie otyłości.
3: Dziś w Zielonej Górze nie będziemy narzekać na brak słońca. Przeważać będzie niewielkie zachmurzenie.
5: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca książki Anny Sankowskiej-Dobrowolskiej. Zmiana zaczyna się w głowie. Leczenie otyłości.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: To my o poranku za 27 minut będzie godzina 8.
7: Dzień dobry, witajcie. Zapraszamy was do godziny 9. Kasia
6: i Tomek.
7: Los Lobos za chwilę. La Bamba. A teraz Take That Back for Good.

0: Los Lobos La Bamba, 20 minut zostało nam do godziny 8. Przypominamy, wszem i wobec, 23 dzień czerwca, dzisiaj w kalendarzu, wtorek to dzień taty.
1: I dostaliśmy taki SMS na przykład, że mój tata nauczył mnie bycia pszczelarzem, czyli przekazał te swoje hobby, zajęcie, umiejętności, więc bardzo fajnie, że to tradycja skontynuowana. Jurek z Gdyni napisał, mój tata był bardzo cierpliwy, gdy byłem mały, to naprawiał drobne rzeczy w domu, radio, telewizję, pralkę. Jako mały chłopiec nie miałem tyle cierpliwości, ale teraz jako dorosły widzę, że odziedziczyłem po nim tę cierpliwość. No w różnych sytuacjach, w pracy albo w domu.
0: W młodości to jest tak, że chłopaki często chętnie coś rozkręcają, ale potem skręcić już troszeczkę.
1: Przepraszam, ja jestem dorosły, to lubię, jak coś naprawiam, rozkręcić aż za bardzo. O jeden krok za daleko idę i później już trzeba wzywać pomoc.
0: No właśnie. No dobrze, napisała Agnieszka do nas. Mojego taty niestety nie ma już z nami, ale pamiętam, że jak była potrzeba, to gotował obiad, sam prasował sobie koszulę i zawsze miał pięknie wypastowane buty. Nauczył mnie więc tego, że mężczyzna nie musi być cały czas twardy i że jak pomaga w domu, to jest to wielką zaletą, a nie słabością.
1: Ale z pomocą w domu to też trzeba być czasem twardym, żeby to wszystko ogarnąć. Agnieszko, dla ciebie wysyłamy nagrody.
0: Zestaw, tak. Mhm. Takich nagród, które przygotowaliśmy dzisiaj z okazji Dnia Ojca.
1: Latarka, koszulka, kubek, to wszystko w jednej paczce.
0: Tak, wysyłamy do ciebie, dziękujemy za ten SMS. A za chwilę w Radiu Plus Tina Turner, będzie też Kombi i Kochać cię za późno.
2: Radio Plus, Zielona Góra.
3: Reklama. Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
4: A co mamy do wyboru?
3: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
4: A gdzie ty jesteś, skarbie?
3: Jestem w Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Castorama!
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
19: Tak?
18: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Marzysz o słońcu? Z lotniska Zielona Góra Babimost polecisz prosto do Antalii, Enfidi, Tirany i Marsa Alam. Wybierz kierunek i zacznij wakacje. Nie czekaj, już dziś leć po wspomnienia z lotniska Zielona Góra Babimost. Sprawdź atrakcyjne oferty biur podróży i linii lotniczych.
21: Po reklamie.
22: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
20: Czesław Niemel.

0: Kombi, kochać cię za późno, za 3-6 minut będzie godzina 8. Nucisz, czy mi się wydaje?
1: Nucę, ale gdy włączyłaś mikrofon, czerwona lampka się zapaliła, to w mojej głowie też i postanowiłem przestać.
0: Nastąpiła blokada, dobrze. Niech ptaki śpiewają.
2: Twój zielony zakątek.
1: Blokada maszyny nucącej została zwolniona. Dobrze, twój zielony zakątek, jak słyszycie, cały czas czekamy na wasze fantastyczne zdjęcia. Nawet czasem, gdy nie chcecie pokazać całego otoczenia, bo na przykład jest mikroskopijne, to wysyłacie do nas wyhodowane kwiaty, które też są piękne. Czekamy na to, co się dzieje w waszych ogrodach, na waszych balkonach, na działkach, no i czasem też w domach.
0: Formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej www.radioplus.pl.
1: Poczekaj, ja mam swój formularz. My mamy swój, gdzie wchodzimy.
0: Podglądamy zdjęcia, tak.
1: I oglądamy i wybieramy. Niestety musimy coś wybrać. No, trudny bardzo
0: zielono,
1: wybór.
0: I tu zielono.
1: Zielona nam, a czasem jest bardzo kolorowa. No. Czasem tylko zieleń, a czasem kwiaty.
0: A tu chyba chlupie jeszcze woda? Nie, to nie była woda.
1: Tak, gdzie tu? To?
0: Nie, wyżej, ale to jednak chyba beton. O, tu jest pięknie. No. Jest lawenda. Jest lawenda, kwitnie albo czosnek, albo cebula taka ozdobna.
1: Gdzie tam?
0: Fioletowy kwiat.
1: Mi się w tle podoba ton do skakania.
0: A, trampolina.
1: I zjeżdżalnia. Dobrze, wysyłajcie nam zdjęcia radioplus.pl. My mamy dla was koszulki z hasłem Czasami przesadzam, a już w piątek wielki finał i 5000 zł na upiększenie tego wszystkiego, o co tak bardzo dbacie.
0: Zapraszamy do wzięcia udziału w tej zabawie. Za chwilę Eruption, One Way Ticket za 5 minut 8.
2: Twój zielony zakon.

0: I Love My Dad na samochodzie zrobione śrubokrętem. Napis, piękny napis, no.
1: Wyryty.
0: Tak. W sercu
1: jak
0: też.
1: W sercu.
0: Tak, aha. Katarzyna napisała: dzień dobry, tak to się bawiła raczej moja siostra, ja byłam grzeczna. No i się odezwała osoba: masz dwie siostry, niech zgadnę, która się tak bawiła. Pyta Magda, a Kasia odpisuje: ta, co się pyta. Doskonałe dialogi na naszym profilu facebookowym
1: dzisiaj. Tak,
0: jest to
1: dzisiaj. Tylko u nas, zachęcamy i zapraszamy. Dzień taty na antenie Radia Plus.
0: A teraz już dla wszystkich wiadomości, prognoza pogody, nadal wysokie temperatury będą jeszcze wyższe.
2: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Pod lupą oszustwa finansowe, ścieżka VIP i nieodpowiedni nadzór. Są dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego. Przesłuchanie i prawdopodobnie jeszcze dziś zarzuty dla byłego policjanta podejrzewanego o zabicie teścia. Za nami noc rekordów na piłkarskich mistrzostwach świata i o tym będzie na koniec. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwa prokuratorskie śledztwa w sprawie warszawskiego Szpitala Południowego. Śledczy wezmą pod lupę oszustwa finansowe byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka, tak zwaną ścieżkę VIP w placówce dla polityków Koalicji Obywatelskiej i brak właściwego nadzoru nad oddziałem. Ze szczegółami Michał Rawa, który był w prokuraturze okręgowej.
2: Zgadza się. Dzień dobry. Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba przekazał, że pierwsze śledztwo dotyczy przedkładania nierzetelnych faktur przez Dawida Kacprzyka, co doprowadziło do strat w kwocie nie mniejszej niż ponad 558 tysięcy złotych. Drugie śledztwo, dużo bardziej wielowątkowe, dotyczy niewłaściwego nadzoru nad szpitalem. Chodzi o kwestie klasyfikacji pacjentów na SOR-ze oraz finansowe.
3: Przede wszystkim niedopełnieniu obowiązków funkcjonariuszy publicznych z warszawskiego ratusza.
2: Prokuratura podkreśla, że przesłuchanych zostanie kilkudziesięciu świadków, w tym lekarze, personel szpitala, ale i prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.
1: Były już członek koalicji i radny warszawskiego Ursusa Dawid Kacprzyk zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych z pracy koordynatora SOR-u Szpitala Południowego. Miał też utworzyć tam specjalną ścieżkę VIP dla polityków. Przesłuchanie i zarzuty prawdopodobnie dziś. Policja zdradza także kulisy zatrzymania 49-letniego Dariusza R., podejrzewanego o zbrodnie w Mierzawie. Były policjant miał zabić swojego 80-letniego teścia i ciężko zranić jego żonę. Został zatrzymany wczoraj.
4: Czy coś mówił? Tak. Przyznał się też do tego zdarzenia, do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
1: Mówił komendant wojewódzkiej policji w Kielcach Zbigniew Nowak. W czterodniowej akcji poszukiwawczej brało udział prawie 300 funkcjonariuszy, Straż Leśna oraz jednostki policji z sąsiednich województw wspierane przez Komendę Główną. Jesteśmy gotowi na ekstremalną pogodę, zapewniają strażacy. Silny wiatr, burze, susza i pożary. Tego się spodziewają. Mają jednak nadzieję, że nie powtórzy się jedna z najbardziej niszczycielskich nawałnic w historii Polski, która 9 lat temu szczególnie mocno dotknęła Kujawy, Pomorze i Bory Tucholskie.
5: To był sierpień, czyli też piękny wakacyjny okres, gdzie nawiedziła nas wtedy do dziś największa nawałnica w historii ostatnich tak naprawdę kilkunastu lat. Pierwszej doby przyjęliśmy niemal 1000 zgłoszeń. Także patrząc na tamtą skalę, cały czas musimy zakładać, że takie warunki mogą u nas wystąpić. My oczywiście pozostajemy w nieustannej gotowości bojowej.
1: Przyznaje Karol Smasz ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Podczas nawałnicy zginęło wtedy 6 osób. Zniszczenia w lasach były ogromne. Na ekstremalną pogodę przygotowani są też harcerze, zapewnia komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP Beata Barcińska.
6: W tym roku jest przewidywane bardzo dużo upały, w związku z tym dużo sytuacji zapewne burzowych, które mogą przede wszystkim przerazić dzieci, więc musimy zadbać przede wszystkim o to, żeby one czuły się bezpiecznie, ale też żeby bezpiecznie je ewentualnie ewakuować. Takie ćwiczenia robimy, przygotowujemy już nasze dzieci do tego, że jak jest gwizdek, jest alarm, to po prostu w kilka minut wychodzą.
1: W regionie z różnych form wypoczynku skorzysta około 5000 harcerzy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Noc rekordów na piłkarskich mistrzostwach świata w rolach głównych strzelcy wyborowi. Norwegia pokonała Senegal 3-2, a dwie bramki strzelił Erling Haaland, który pobił mundialowy rekord swojego kraju. Wyczyn Norwega został jednak szybko przyćmiony, bo swoje mecze wygrała również Francja i Argentyna. Mateusz Gołębiewski.
7: Norweski napastnik Manchesteru City jest pierwszym Norwegiem, który strzelił dwie bramki w dwóch kolejnych meczach na mistrzostwach globu. Kończąca się kolejka spotkań należała jednak do Leo Messiego. Argentyna pokonała w drugim meczu Austrię 2-0, a kapitan Albiceleste strzelił oba gole. Mógł nawet ustrzelić hat-tricka, lecz nie wykorzystał rzutu karnego. Na mundialach Messi ma już 18 bramek i jest samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców w historii rozgrywek. Goni go Francuz Kylian Mbappe, który w nocy również ustrzelił dublet i ma już 16 bramek na mistrzostwach. A francuscy dziennikarze przypominają, że jest o 11 lat młodszy od Messiego.
1: A dziś spotkania w kolejnych grupach. W grupie K Portugalia o 19 zagra z Uzbekistanem. W nocy w tej grupie Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, za to w grupie L Anglia o 22 zagra z Ganą, a potem meczu Panama zmierzy się z Chorwacją. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
8: Pogoda. Według synoptyków przed nami kolejny słoneczny i ciepły dzień w Zielonej Górze. Termometry w naszym mieście wskażą maksymalnie 27 stopni, a temperatura odczuwalna będzie nieco wyższa. Przez cały dzień przeważać będzie niewielkie zachmurzenie. Powieje przeważnie z kierunku północno-zachodniego, a siła wiatru wzrośnie po południu do 11 km na godzinę.
0: Z Radiem Plus.
2: Wstajemy wyspani, rzecz jasna, 6 minut po godzinie 8, chyba że ktoś te mundiale ogląda.
9: Wyspani i rozradowani, bo to nowy dzień przed nami. Kasia Kozimor,
2: Tomek Walaszczyk.
9: Zapraszamy do 9 teraz. Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. Do taty można zadzwonić,
2: trzeba nawet,
9: jeżeli nie możemy być osobiście.

0: twój zielony zakątek.
1: No to zaglądamy do zakątka Andrzeja. Andrzej wysłał nam zdjęcie. Dzień dobry, Andrzeju, witamy serdecznie w Radio Plus.
2: Dzień dobry.
3: Kasia, to od razu swoim okiem znawcy zorientowałeś się, że to lawenda, ale u mnie lawenda się jakoś tak rozrosła, bardziej w słupki takie, nie w kule. To lawenda jest?
2: Tak, lawenda.
3: Mhm. Dobrze, no to będzie pachnieć.
1: O, a jakby będzie, się dobrze będzie. Pszczółka zakręciła nie jedna, to by jej miód lawendowy mógł być. Ale rozumiem, że Uli nie ma, bo są dzieciaczki, skoro jest wielka trampolina i chyba coś na kształt zjeżdżalni.
2: Oj tak, jest dużo, jest zjeżdżalnia, jest nawet i bramka.
3: Ojej, to ja się zastanawiam, czy da się ten ogródek pogodzić z właśnie aktywnością dzieciaków, bo to kopną, zniszczą, biegną.
1: A tam zaraz zniszczą.
2: No nie, tego co niszczą nie widać akurat na zdjęciu.
1: Tata naprawi zaraz.
2: A tak, tata naprawi.
1: No, tu odrośnie i będzie dobrze.
3: No dobrze, zdjęcie też dzisiaj bardziej poetyckie byśmy powiedzieli, a nie pokazujące wszystko dookoła, ale domyślamy się, że wspaniale jest czas i miejsce na odpoczynek po pracy albo w weekendy.
2: Dokładnie tak jest. Jest nawet moment czasem nawet, gdzie popracować.
1: O, no tak.
2: Więc tak.
1: Piękne miejsce, dziękujemy za to zdjęcie. Oczywiście przekazujemy do naszego, że tak powiem, worka z finałowego i z tego worka finałowego losowanie nagrody głównej już w najbliższy piątek, więc proszę być z nami. A dzisiaj wysyłamy ci, Andrzeju, fajną koszulkę. Będzie można sobie w tej koszulce albo popracować, albo kawkę w ogrodzie wypić.
2: Serdecznie dziękuję.
3: Zdjęć bardzo dużo cały czas. Czekamy po godzinie 9, po godzinie 13. U Agnieszki, później u Janka również kolejne mini finały w drodze do tego wielkiego finału 5000 zł w piątek.
1: A zgłoszenia na stronie internetowej www.radioplus.pl.
0: Zielony zakątek. Radio Plus. Zielona Góra.
4: Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
5: jest fresh. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
10: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Lubsko, ulica Reja 22. Po reklamie.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: usuwasz.
1: Dzień taty, dzień taty.
2: Dzień taty, dzień taty.
1: Czym kupić mu kwiaty? Może nie, no, latał się bardziej ucieszy ze skarpetek, z krawata.
2: O, proszę.
1: Nie, najbardziej to chyba ze słodyczy. Tak? No zależy jaki tata, który tata. No.
2: To już macie ściągę, drogę dzieci. Działajcie.
1: Nie, każdy zna swojego ojca i wie, co mu przyjemność sprawi. Oczywiście też wspominamy swoich ojców, nie wszyscy są z nami. Mhm. Pamiętajmy o tym, że dzisiaj 23 czerwca.
2: Tak jest. Za chwilę wiadomości w skrócie i prognoza
1: Emilia
2: pogody.
1: Napisała, mogę?
2: Tak, proszę.
1: Mojego taty już nie ma. Zawdzięczam mu miłość do czytania i słuchania radia.
2: O, pięknie. Mhm. Za chwilę wiadomości na antenie Radio Plus.
3: Radio Plus Zielona Góra.
4: Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
7: Mnie też.
6: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
7: Nie.

0: gdzie możemy studiować w systemie e-learningu.
1: E-learningu?
0: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
1: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
0: Więcej na studiujwzielonejgorze.pl.
1: E-learning to ci się opłaci. Studiujwzielonejgorze.pl.
2: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus, Zielona Góra.
3: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś szczyt z udziałem premierów Polski, Węgier, Czech i Słowacji w Godollo, niedaleko Budapesztu. Spotkają się Donald Tusk, Peter Madziar, Andrzej Babisz i Robert Fico. Będzie to pierwszy szczyt Grupy Wyszehradzkiej na poziomie szefów rządów od ponad 2 lat. Ma służyć wzmocnieniu tego formatu współpracy. Poruszone zostaną m.in. kwestie unijne i te związane z bezpieczeństwem. Przed Siedleckim Sądem rusza dziś proces w sprawie pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. 39-letniemu Aleksandrowi B. i 35-letniemu Rafałowi G. grozi ponad 7 lat więzienia. Prokuratura oskarżyła mężczyzn o atak na Niedzielskiego. Oskarżenie obejmuje też kierowanie wobec byłego ministra gruźb pozbawienia życia. Dziś 10. rocznica referendum brexitowego w Wielkiej Brytanii. Wzięło w nim udział ponad 72% uprawnionych do głosowania. Za opuszczeniem Unii Europejskiej opowiedziało się 51,9% z nich, za pozostaniem 48,1%. Zwolennicy brexitu uzyskali większość w Anglii i Walii, przeciwnicy w Szkocji i Irlandii Północnej. Wynik referendum był zaskoczeniem dla większości obserwatorów i polityków, w tym dla konserwatywnego premiera Davida Camerona, który 3 tygodnie później złożył rezygnację.
5: Przy mikrofonie Dorota Guty, witam. Czas na wiadomości z Zielonej Góry regionu. Wakacje w mieście nie muszą być nudne. Biblioteka pana Kleksa zaprasza w swoje progi.
6: Przez 2 miesiące spotykamy się na różnych warsztatach. Motywem przewodnim są takie hity, które rządzą wśród dzieci i młodzieży, więc będzie dużo ulubionych książek, jak Muminki, jak Smurfy, jak Pszczółka Maja, ale też ulubione gry, jak Minecraft. Będziemy mogli się zamienić w influencera, będziemy tworzyć plastycznie. Będą też co piątek pokazy filmowe w Mediatece Góra Mediów.
5: Mówi Natalia Dyjasa-Szatkowska z biblioteki. Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy, szczegóły na stronie biblioteki. Ponad 107 tysięcy złotych straciła zielonogórzanka, która uwierzyła w obietnicę łatwego zarobku w internecie. Wszystko zaczęło się od reklamy zachęcającej do inwestowania pieniędzy. Kobieta podała numer telefonu, a później pod wpływem rozmowy z fałszywym doradcą instalowała program umożliwiający zdalny dostęp do komputera i przelewała kolejne kwoty. Widząc fikcyjne zyski na swoim koncie, straciła czujność. Problemy pojawiły się, gdy próbowała wypłacić pieniądze.
7: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca książki Anny Stankowskiej-Dobrowolskiej. Zmiana zaczyna się w głowie. Leczenie otyłości.
5: Przed nami kolejny ciepły dzień. Termometry w Zielonej Górze po południu wskażą około 27 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca książki Anny Sankowskiej-Dobrowolskiej. Zmiana zaczyna się w głowie. Leczenie otyłości.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: Wtorkowy poranek coraz bliżej. Co?
9: Nie, bo widzę, że dzieci wyszły, bo był dzień dziecka i dzień ojca wszedł.
8: No tak, ściano, scenografia się zmieniła.
9: Dzień dobry, Kasia Kozimor.
8: Tomek Waloszczyk, ale żeby był ojcem, ktoś musi mieć dzieci, tak?
9: No,
8: wszystko
9: tak,
8: się łączy.
9: Wszystko się łączy, jak najbardziej. Trubadurzy za chwilę, teraz status quo in the Army Now w Radiu Plus.

0: Trubadurzy, trubadurzy, niech nas upał dziś nie odurzy.
1: Albo nie
0: tak
1: znuży.
0: Sobie skleciłam. Albo nie znuży, jeszcze tak. Lepiej.
1: No, czy tam upał coś nam wróży. Coś no, miałem no, powiedzieć, czy ty?
0: Nie, ty miałeś coś
1: dobrze.
0: Powiedzieć, czy nie?
1: No mogę powiedzieć,
0: proszę,
1: no, że sytuacja była kuriozalna, dziwna, ale to dla bezpieczeństwa. W nocy dzisiaj na mundialu, ja tak się czasem budzę w nocy. No budzę tam.
0: A kto się nie budzi?
1: Pójdę do toalet, no. Ale zresztą gorąco było. Jak się budzę, to co ja robię? Ja przepraszam, bo nie powinno się spać. Patrz, z telefonem.
0: A
1: sprawdzam te wyniki w nocy.
0: No nie, no
1: tych
0: wariat,
1: meczów.
0: Wariat.
1: No ale grają,
0: wariat.
1: To grają, tam sprawdzam.
0: No,
1: no i patrzę i przy meczu Francja.
0: Francja elegancja.
1: Iran, Irak. Nie, przepraszam, bo nie przygotowałem się trochę. Ale Francja grała i sprawdziłem wyniki, patrzę, INT jest napisane. I to nie znaczy INT? International, tylko że interrupt, że przerwany.
0: Interrupt.
1: Tak.
0: Interrupt.
1: No
0: tak.
1: Wszystko jedno, w każdym razie przerwali mecz na 2 godziny, bo ulewa była, bo burza w pobliżu, a tam w Stanach mają takie przepisy, że jak w promieniu 13 kilometrów jest burza, błyskawice, odgłosy, grzmoty,
0: to zamykamy.
1: To jest dla względu bezpieczeństwa.
0: A nóż jakiś doleci.
1: Przerywamy mecz i za pół godziny możecie wrócić. Ciekawe, że kibiców też wyprosili. Znaczy, kibice sami sobie wyszli, bo przecież tam niezadaszony stadion. Oni cali zmokli byli. Gdzie oni się tam pomieścili?
0: Jak te kury.
1: Ja wiem, że tam zmokłe kurki. Wiem, że tam pewnie po jakieś kurczaki może stali też.
0: Ale
1: to dla wszystkich nie starczyło, jak wszyscy nagle poszli.
0: Tak to jest z tymi imprezami letnimi. Nigdy nie wiadomo, jaka pogoda będzie do końca i czasami nastawiamy się na jakąś imprezę, a tu pogoda wszystko pokrzyżuje.
1: Czytałem komentarze, ktoś napisał, że w gorszą pogodę on do szkoły chodził, a tutaj ci grać nie mogą za duże pieniądze.
0: Za chwilę, na naszej antenie, ale to wszystko kwestie bezpieczeństwa, przypominamy. Deszcz nie przeszkadza, ale burze to już jest poważna sprawa. CC Catch, za chwilę Heartbreak Hotel, będzie też Gypsy Kings i Volare Cantare i tak dalej, i tak dalej.
2: Radio Plus, Zielona Góra.
3: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
3: Po reklamie.

0: Volare, kantare, Gypsy Kings na antenie Radia Plus. Za 6 minut będzie godzina 9.
1: Volare, zegarek, patrzymy właśnie, że czas na koniec naszego poranka. Pobudziliśmy wszystkich, mamy nadzieję, a dalej już Agnieszka Morawska zaprasza na przeboje z notą nostalgii.
0: A teraz zabieramy was na tam leśna polana w lesie, czy ja nie pamiętam dokładnie, ale posłuchajmy wspólnie Manam, kocham cię, kochanie moje. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, wracamy jutro po 6.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Czy prezydent Zełenski przyjedzie na konferencję do Gdańska? Decyzja w tej sprawie ma zapaść dziś w Kijowie. Rzucił półrocznym dzieckiem, a podłoga grozi mu dożywocie. Są zarzuty dla 27-latka z powiatu augustowskiego. Na Podkarpaciu obrączkowanie młodych orłów, praca przyrodników trwa. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od doniesień z dróg. Po zderzeniu autobusu i samochodu osobowego nieprzejezdna jest trasa S8 w stronę Warszawy. To w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego. Poszkodowany został 16-letni pasażer osobówki. Autobus miał zabrać dzieci. W środku znajdowali się tylko kierowca i opiekunka. Nic im się nie stało. Policja wyznaczyła objazdy. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Jeszcze dziś w Kijowie decyzja w sprawie ewentualnego przyjazdu Wołodymyra Zełenskiego do Polski. Wizyta ukraińskiego prezydenta na gdańskiej konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy stoi pod znakiem zapytania. Nad relacjami Warszawa-Kijów pojawił się cień, gdy Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. Ten naraził się stronie polskiej, gdy nadał ukraińskiej jednostce imię bohaterów UPA.
2: Nowym elementem sporu jest fakt, że prezydent Nawrocki, jak twierdzi jego kancelaria, nie został zaproszony na gdańską konferencję, a Polskę reprezentować ma premier Donald Tusk.
3: Nie wybiera się prezydent na imprezę, na którą nie został zaproszony. Nie wybiera się też żaden z podległych mu urzędników.
2: Mówi Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta. Ważnym kontekstem jest też to, że wczoraj wieczorem do pałacu dotarł order Orła Białego, odebrany prezydentowi Zełenskiemu przez Karola Nawrockiego. Mimo wszystko ukraińskie media apelują do prezydenta Ukrainy o przyjazd, argumentując, że konferencja ma kluczowe znaczenie dla przyszłej odbudowy kraju po wojnie. Media zaznaczają również, że decyzja nie została jeszcze podjęta i jest analizowana po specjalnej naradzie z udziałem prezydenta.
1: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Zarzut usiłowania zabójstwa 6-miesięcznego dziecka dla 27-latka z powiatu augustowskiego. Mężczyzna rzucił niemowlęciem o podłogę. Pogotowi wezwała matka dziecka.
4: 27-letni ojciec dziecka rzucił nim o podłogę. Po interwencji matki, która wezwała pogotowie ratunkowe, poszkodowane niemowlę w ciężkim stanie zostało przetransportowane do szpitala.
1: Mówił rzecznik prokuratury w Suwałkach Wojciech Piktel. Mężczyzna na 3 miesiące trafił do aresztu, grozi mu dożywocie. 146 milionów złotych, tyle ma kosztować wylanie fundamentów pod terminal pasażerski Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ministerstwo Infrastruktury podpisało wczoraj umowę z wykonawcą. To przejście od etapu projektowania do namacalnych prac, tłumaczy Dariusz Klimczak.
5: Już jesienią rozpocznie się fizyczna praca, wbijanie tak zwanych pali, co będzie symbolicznym początkiem budowy nowego, najnowocześniejszego lotniska w Europie, jakie powstanie między Łodzią a Warszawą.
1: Spółka CPK rozważa zwiększenie początkowej przepustowości lotniska do 44 milionów pasażerów rocznie. Tym samym finansowanie musi pójść w górę, dodaje członek zarządu Dariusz Kuś.
6: To powiększenie dotyczy budowy pirsu E, który do tej pory na planach był tylko zarysowany. Jak zorganizować finansowanie tak, żeby było bezpieczne dla projektu?
1: A prace przy budowie CPK mają ruszyć we wrześniu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec Podkarpacie zakończyło się obrączkowanie młodych orłów przednich. Przyrodnicy sprawdzili już wszystkie znane stanowiska lęgowe i zaobrączkowali łącznie 13 młodych osobników. Najwięcej par z gniazdami odnotowano w Karpatach oraz w górach sanocko-turczańskich. Pojedyncze osobniki zauważono też w Bieszczadach i na Pogórzu Przemyskim. Trwają jeszcze kontrole miejsc, w których orły mogły przenieść swoje gniazda, mówi Marian Stój, podkarpacki koordynator Komitetu Ochrony Orłów.
7: Kontrolujemy jeszcze te gniazda, gdzie mogły zmienić miejsce gniazdowania, czyli stare gniazdo nie było zajęte i wtedy trzeba z terenu otwartego śledzić, gdzie ptaki lądują do lasu i będziemy jeszcze weryfikować właśnie takie miejsca do końca czerwca.
1: Przyrodnicy szacują, że w Polsce gniazduje około 35 par orłów przednich, a większość z nich występuje właśnie w Karpatach.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Prawie 5 minut po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Benny King i Stand By Me w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 19 minut po 9 na zegarze. 23 dzień czerwca w kalendarzu. Data wyjątkowa. Dzień ojca i będzie prezent dla taty, ale nie zapominamy także o zielonym zakątku, bo czasu na zgłoszenia coraz mniej, a te, przypominam, przesyłamy za pośrednictwem naszej strony internetowej radioplus.pl.
1: Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
4: Kto zwalcza ból?
5: Fundary!
4: Kto?
5: Fundary!
6: Fundary!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
9: Marzysz o słońcu? Z lotniska Zielona Góra Babimost polecisz prosto do Antalii, Enfidi, Tirany i Marsa Alam. Wybierz kierunek i zacznij wakacje. Nie czekaj, już dziś leć po wspomnienia z lotniska Zielona Góra Babimost. Sprawdź atrakcyjne oferty biur podróży i linii lotniczych.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł.
11: MediaMarkt.
2: Po reklamie.

Maria i Blondie w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 10. 23 dzień czerwca w kalendarzu, tak jak wspominałam, Dzień Ojca. I dzisiaj hasło tata jest takie bardzo, bardzo obszerne i pytam was o ulubione powiedzenie waszego taty, o to, co można z tatą, czego nie można z mamą. Bardzo szeroko traktujemy temat ojca i czekam na wasze SMS-y. 691-141-141. Można pisać, a do oddania mam koszulkę Przecudnej Urody Radia Plus, taką, która przeniesie nas wspomnieniami do czasów, gdy woda z saturatora smakowała najlepiej, i do tego jeszcze kubek od Radia Plus. 691-141-141. Ulubione powiedzenie waszego taty albo co można z tatą, czego nie da się z mamą. Modern Talking, Brother Louie, teraz w Radiu Plus.

0: To nie ja, to wy stworzyliście przepiękne zielone zakątki i pora się nimi pochwalić. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Czekamy na zdjęcia waszych zielonych zakątków, czyli ogródków, balkonów, tego wszystkiego, co wam się udało stworzyć własnymi rękami i jesteście z tego dumni. Pokażcie nam to. 5000 zł do zdobycia, nagroda główna to w finale w piątek, już najbliższy piątek, a jeszcze dzisiaj do zdobycia koszulka, czasem przesadzam, od Radia Plus. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
1: Radio Plus Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Gastorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
2: Po reklamie.

0: Gaduj Saragossa, będę w Radiu Plus w Przebojach z nutą nostalgii. 3 minuty tylko do 10:00, za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Jeszcze dziś może usłyszeć zarzuty. Były policjant podejrzany o zabójstwo teścia. Na początek wrócimy do zbrodni w Świętokrzyskiem. W Natarciu ekstremalne upały, nawet 40 stopni pokażą termometry w Polsce. Powiemy, gdzie będzie tak gorąco. To ich dzień. Dziś świętują ojcowie. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prawdopodobnie dziś przesłuchanie i zarzuty. Chodzi o Dariusza R., byłego policjanta. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo swojego 80-letniego teścia i ciężkie zranienie jego żony. Przypomnijmy, został zatrzymany wczoraj niedaleko miejsca zbrodni w Świętokrzyskiej Mierzawie. Policja szukała go 4 doby.
2: Standardowe procedury wymagają, żeby po zatrzymaniu podejrzany był poddany badaniu lekarskiemu i prokurator wtedy będzie podejmował decyzję, co dalej.
1: Mówił Tomasz Rurasz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Przesłuchanie prawdopodobnie rozpocznie się dopiero po zaplanowanej na dziś sekcji zwłok zabitego 80-latka.
2: Być może po sekcji zwłok prokurator wróci do Jędrzejowa i będzie przesłuchiwał podejrzanego.
1: Sąd zastosował wobec zatrzymanego 2-tygodniowy areszt. Prokuratura będzie wnioskowała o przedłużenie do 3 miesięcy. Nadciąga tropikalny upał. Miejscami słupki rtęci pokażą nawet 40 stopni. I nie chodzi o południową Europę, a południową i zachodnią Polskę. Według prognoz IMGW apogeum wysokich temperatur przypadnie na najbliższą niedzielę i poniedziałek. O szczegółach już teraz Mateusz Gołębiewski.
3: Już pod koniec tego tygodnia temperatury zaczną szybko rosnąć, a w weekend nad Bałtykiem mogą sięgnąć nawet 38 stopni Celsjusza. Najgoręcej ma być na Dolnym Śląsku, w rejonie Zgorzelca i Jeleniej Góry, gdzie prognozowane jest nawet 40 stopni w cieniu. Podobne temperatury prognozowane są na zachodzie kraju w poniedziałek i we wtorek. Fala gorąca obejmuje również znaczną część Europy. We Francji czerwony alert obowiązuje już w ponad połowie departamentów, a w kilku miastach odnotowano ponad 43 stopnie. Z kolei we Włoszech najwyższy stopień alarmu wprowadzono m.in. w Rzymie, Mediolanie i Florencji, gdzie służby apelują o ograniczenie aktywności na zewnątrz i unikanie przebywania na słońcu w najgorętszych godzinach dnia.
1: A ekstremalne gorąco nadciąga też nad południowo-zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych z temperaturą przekraczającą 38 kresek. Pogoda zagraża milionom mieszkańców aglomeracji Los Angeles i kibicom Mundialu. Wydane przez synoptyków ostrzeżenia obejmują w sumie ponad 10 milionów ludzi. To ich dzień. Dziś świętują ojcowie. Okazuje się, że panowie coraz chętniej angażują się w opiekę nad dziećmi na urlopie rodzicielskim. Tak wynika z danych ZUS-u opublikowanych właśnie z okazji Dnia Ojca. A impulsem do większego zaangażowania była m.in. zmiana prawa w kwietniu 2023.
4: Wydłużenie urlopu rodzicielskiego skutecznie zmobilizowało część ojców do tego, żeby z niego skorzystać. Przypomnę, że od 3 lat każdy z rodziców ma po 9 tygodni urlopu rodzicielskiego tylko dla siebie. Nie da się go przenieść, a niewykorzystana część przepada. Kiedyś tata na rodzicielskim był rzadkością, a teraz coraz częściej panowie korzystają ze swoich uprawnień.
1: Wyjaśniała Małgorzata Korba z lubelskiego ZUS-u. Poradnik dla ojców, jak skorzystać z takiego właśnie urlopu na zus.pl.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Mówiliśmy o ekstremalnej pogodzie, upałach, które męczą nie tylko w Europie. Wróćmy jeszcze do tematu. Jeśli na zewnątrz skwar, zapomnijmy o wysiłku fizycznym. Gdy temperatury rosną, warto ograniczyć treningi na dworze, apeluje lekarz internista Paweł Banaś ze Szpitala Wojewódzkiego w Sosnowcu.
5: Powinniśmy zwrócić uwagę na to, żeby ten wysiłek fizyczny nie był podejmowany między godziną 10 a 16. Można trening spokojnie wykonać w godzinach porannych czy wieczornych.
1: W czasie upałów warto trenować pod dachem w klimatyzowanym pomieszczeniu, gdzie nie ma ryzyka przegrzania.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: 4:50 na zegarze. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Frozen i Madonna na ochłodzenie na początek.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją

0: It Will Be Kind of Love i Phil Collins w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 21 minut po 10 teraz na zegarze. A ja pytam o wasze ulubione powiedzenia waszych ojców i bardzo często pojawia się tylko nie mówcie mamie, tylko nie mów mamie. Jest jeszcze sobie świecisz czymś i to, co można robić z tatą, czego nie można robić z mamą, najczęściej na razie pojawia się noszenie na barana. 691-141-141. Ojcowie mają dziś swoje święto, a ja pytam o to, co można z tatą, czego nie można z mamą, albo właśnie, jak jest ulubione powiedzenie waszego taty. Na SMS-y czekam jeszcze około 5 minut, a później dzwonię. A do oddania mam koszulkę Radia Plus, idealną dla taty, do tego jeszcze kubek. 691-141-141, SMS-owy numer dla was.
1: Radio Plus. Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
10: Marzysz o słońcu? Z lotniska Zielona Góra Babimost polecisz prosto do Antalii, Enfidi, Tirany i Marsa Alam. Wybierz kierunek i zacznij wakacje. Nie czekaj, już dziś leć po wspomnienia z lotniska Zielona Góra Babimost. Sprawdź atrakcyjne oferty biur podróży i linii lotniczych.
11: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
12: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
13: Marek, szefowa cię prosi.
14: Potem.
13: A teraz co robisz?
14: Walczę z potem.
13: Zrób to skutecznie.
14: Ale jak?
13: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
15: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
16: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
17: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Po reklamie.

0: Dozwolone do lat 18 i czerwone gitary w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a dzisiaj dzień wyjątkowy, 23 dzień czerwca, czyli Dzień Ojca. I o tych swoich ojcach troszeczkę opowiadacie. Artur jest z nami, dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry.
0: Arturze, napisałeś, że to, co nie można było z mamą, ale zawsze można było z tatą, to wszystko, co się klasycznie kończy na tylko nie mówcie mamie. A najlepsze dokładnie zawsze były walki i zapasy, a teraz wspólne oglądanie meczów żużlowych. To jest taki twój czas, twój i taty właśnie, te mecze?
1: To jest taki czas, który jest, można powiedzieć, z pokolenia na pokolenie przekazywany, bo poniekąd mój wcześniejszy zostałem takiego zamiłowania do sportu i do spędzenia tego czasu gdzieś tam z tatą i przekazuję też to swoim dzieciom i wydaje mi się, że to są takie chwile, które jakby łączą te pokolenia. A doskonale właśnie to powiedzenie takie, tylko nie mówcie mamie, to też pokazuje właśnie czas i takie łączenie pokoleń, bo to samo, co się kiedyś kończyło u mnie, to też się kończy w tym momencie między mną a moimi synami, więc często jak jest coś takiego troszeczkę bardziej ekstrem, to zawsze się kończy, tylko nie mówcie mamie.
0: No tak, bo mama zawsze się za chwilkę martwić będzie, tak, że coś tak się wydarzyło. Prezent mam dla twojego taty. Jak ma tata na imię?
1: Marek.
0: Dla Marka koszulka oraz kubek. I też pytanie, komu kibicujecie, jeśli chodzi o żużel?
1: Ogólnie kibicujemy wszystkim, bo jesteśmy z Krakowa, więc najbardziej właśnie nam do teraz Speedway Kraków, ale prawda, jeżeli jest tylko możliwość, to oglądamy wszystko, oglądamy co możemy, gdzie jest takie zamiłowanie i ta pasja właśnie jest też wielopokoleniowa.
0: Pięknie.
1: To jest takie fajne, ten czas taki spędzony, to jest coś, co robimy razem, a nie robiliśmy tego nigdy z mamą, prawda, z żoną czy coś, tylko to jest takie nasze.
0: To życzę wam tych chwil jak najwięcej, żebyście mieli dużo, dużo czasu za sobą jeszcze. Wszystkiego
1: super,
0: dobrego.
1: Dziękuję. Wszystkiego dobrego, ja również dziękuję, do widzenia.
0: Lady in Red i Chris DeBarque teraz w Radio Plus.

My Cold Pink i Maggie Rainey to France w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Zdecydowanie wolę dzisiaj Polskę, bo trochę niższe temperatury, a jeśli jeszcze mamy do dyspozycji ogród, działkę albo zacieniony balkon ukwiecony, to od razu przyjemniej czas się spędza. I na zdjęcia waszych balkonów, działek, ogródków czekam. Radioplus.pl, twój zielony zakątek, wybieramy ten zakątek najpiękniejszy. W piątek już finał, więc czasu na zgłoszenia coraz mniej, a dzisiaj do oddania mam koszulkę, czasem przesadzam i za moment dzwonię do kogoś z was, do kogoś, kto już się do nas zgłosił.

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Tina Turner na koniec 10:03 minuty do 11:00. Za chwilę wiadomości w Radio Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Kaufland jest fresh.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Kaufland jest fresh.
5: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz 2 pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy!
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Wielkie sprzątanie na Podhalu po powodzi błyskawicznej. Rozważania kardynała Grzegorza Rysia otworzą pierwszą sesję konsystorza w Watykanie. Sprawa pobicia byłego ministra zdrowia idzie do mediacji. Jest 11. Marcin Bartnik. Wielkie sprzątanie w Białym Dunajcu i liczenie strat po powodzi błyskawicznej na Podhalu. Wystarczyło 20 minut intensywnego deszczu, aby rzeka wylała i zatopiła całą ulicę Miłośników Podhala. W szczytowym momencie było na niej wczoraj pół metra wody, informuje Krzysztof Leja z Zakopiańskiej Straży Pożarnej.
2: Łącznie około 140 strażaków brało udział w działaniach, 35 pojazdów Straży Pożarnej.
3: Jeśli chodzi o szacowanie strat, w tym momencie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej chodzą od domu do domu, sprawdzają, czy jest zalana piwnica, czy jest zalana posesja. Służby gminne również są w terenie, fotografują i dokumentują straty, jeśli chodzi o przede wszystkim drogi rolnicze, bo tak to wygląda, że te drogi rolnicze całkowicie porwało.
1: Dodawał Marcin Gandera, wójt gminy Biały Dunajec. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać. 26 i 27 czerwca w Watykanie odbędzie się drugi konsystorz nadzwyczajny zwołany przez papieża Leona XIV. Tym razem purpuraci będą dyskutować nad sytuacją międzynarodową, kwestią pokoju, papieską encykliką o sztucznej inteligencji i realizacją postanowień synodu. Aneta Paszko.
4: Zgodnie z programem oraz informacjami przekazanymi przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, obrady zostaną podzielone na 4 sesje, zorganizowane według metody synodalnej. Obejmie ona dyskusję, modlitwę, chwilę ciszy, osobistą refleksję oraz wspólne dzielenie się przemyśleniami podczas sesji plenarnych. Podobnie jak podczas pierwszego konsystorza w styczniu, kardynałowie zostali poproszeni o zachowanie poufności. Jedną z medytacji wokół pytania, w jakim świecie jesteśmy dziś powołani do głoszenia Ewangelii, wygłosi polski kardynał Grzegorz Ryś. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: W styczniowym konsystorzu wzięło udział 170 kardynałów. Sprawa pobicia Adama Niedzielskiego idzie do mediacji. W Siedlcach ruszył dziś proces dotyczący ataku na byłego ministra zdrowia. Dwóm oskarżonym grozi do 7,5 roku więzienia. Obrona wniosła właśnie o mediację.
5: Jest to osoba niezwykle empatyczna i ten uniwersalny światopogląd, który prezentuje, wymaga wręcz podejścia chrześcijańskiego do drugiej osoby, której się po prostu powinęła noga.
1: Argumentował mecenas Andrzej Ważny. Przypomnijmy, pod koniec sierpnia ubiegłego roku były szef resortu zdrowia został pobity przez mężczyzn, gdy wyszedł z restauracji w Siedlcach. Napastnicy uciekli, ale jeszcze tego samego dnia zgłosili się na policję. Obaj byli pijani, mieli ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Po protestach rolników w województwie zachodniopomorskim czas na Podkarpacie. Przedstawiciele Stowarzyszenia Podkarpacka Oszukana Wieś zapowiadają złożenie do wójta gminy Medyka wniosku o zgodę na protest przy polsko-ukraińskiej granicy. Plantatorzy domagają się m.in. dopłat do paliwa i nawozów oraz wsparcia dla gospodarstw.
6: Sytuacja jest bardzo ciężka, najgorsza od wielu, wielu, wielu lat. Nikt nas nie wspomaga, nikt nas nie chce wysłuchać. Pan minister nas ignoruje, no ale my walczymy o swoje. Daje nam to prawo Konstytucja Rzeczypospolitej. Mamy te prawa do protestów, do wyrażania swojego niezadowolenia z postępowania rządu i Ministerstwa Rolnictwa.
1: Mówił Roman Kondrów, lider Stowarzyszenia Podkarpacka Oszukana Wieś. Rolnicy zapowiadają, że jeśli nie otrzymają zgody na protest, będą się odwoływać.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś Dzień Ojca, z okazji ich święta zapytaliśmy młodych mieszkańców Zielonej Góry, czego życzą swoim tatom.
7: Mało pracy, dużo materiału do oglądania i dużo zdrowia i dużo szczęścia.
8: Żeby fajnie mu się jeździło autobusem swoim i żeby lepiej mu się pracowało.
9: Pokoju i pieniędzy.
10: Życzę mojemu tacie dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, bardzo dużo relaksu w wakacje.
1: O życzenia w Dzień Ojca pytała Ola Kanoniak.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: Prawie 5 minut po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Twój zielony zakątek.
1: Wspaniałe są te wasze zielone zakątki, chociaż czasami trudno je dostrzec, ponieważ bardzo się cieszymy, że was widzimy na zdjęciach, ale wtedy, gdy widzimy was, to nie widzimy zielonego zakątka i trudno nam sprawdzić to, o co w tym wszystkim chodzi, czyli szukamy tego najpiękniejszego zielonego zakątka, który sami stworzyliście. Balkon, to może być ogródek, działka. radioplus.pl, twój zielony zakątek, tam czekamy na wasze zgłoszenia, a ja już za momencik dosłownie dzwonię do kogoś, kto już zgłoszenie wysłał.
0: Twój zielony zakątek. Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Marzysz o słońcu? Z lotniska Zielona Góra Babimost polecisz prosto do Antalii, Enfidii, Tirany i Marsa Alam. Wybierz kierunek i zacznij wakacje. Nie czekaj, już dziś leć po wspomnienia z lotniska Zielona Góra Babimost. Sprawdź atrakcyjne oferty biur podróży i linii lotniczych. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Zielony zakątek.
1: Dzisiaj to zielony zakątek Anny. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Anno, twój zielony zakątek to nie taki zakątek, tylko kawał ogrodu i mnóstwo pracy włożonej w to wszystko.
2: Tak, dokładnie. To nie tylko tak jak było widoczne na zdjęciu taras, ale również właśnie ogród, który pielęgnuję i w którym spędzam bardzo dużo swojego wolnego czasu.
1: Przyznam, że

0: trawnik wygląda imponująco, ale nie tylko trawnik. Zdaję sobie sprawę z tego, żeby trawnik wyglądał pięknie, to naprawdę trzeba się mocno napracować, ale są też i kwiaty, jest ich mnóstwo, opowiadaj. Tak.
1: Dokładnie. No, na tarasie przewaga koloru różowego. Są to rośliny jednoroczne. Są to supertunie wisty w kolorze bubblegum. Są to niecierpek. Są to pelargonie w odmianie Big Easy, które bardzo lubię. Jest również laurowiśnia. A cały ogród, który tak naprawdę dopiero się przygotowuje do takiego swojego punktu, w którym będzie najlepiej, najpiękniej wyglądał, to przewaga hortensji bukietowych, ogrodowych, traw, lilii, jeżówek. Jakby jest bardzo różnorodny, tak? Mam też drzewa. Ogród jest zlokalizowany w centrum miasta, stąd też jakby chciałabym, żeby tej zieleni, tych drzew było jak najwięcej i stworzyć sobie takie miejsce do wypoczynku i do chwili wytchnienia.
0: Ach, wygląda to wspaniale. Ale rozumiem, że ta chwila wytchnienia po tej pracy w ogrodzie się znajduje.
1: Tak, znajduje się. Także jest czas i na pracę. No nie ukrywam, że pochłania to sporo czasu, żeby go jakby w takim stanie utrzymać i wypielęgnować, ale znajduje się też czas na to, żeby posiedzieć w fotelu, na meblach tarasowych czy w hamaku.
0: Wspaniale to wygląda. Prezent mam dla ciebie, koszulka. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Pozdrawiam całą swoją rodzinę, dzieci, Ignasia, Marysię, Zosię, męża, rodziców i jak mam możliwość, to chciałabym też złożyć życzenia swojemu tacie. Dzisiaj jest jego święto, także pewnie mnie nie słucha, ale chciałam mu życzyć wszystkiego, co najlepsze.
0: Na pewno poczuję. Jak ma na imię tato?
1: Sławomir.
0: To dla taty Sławomira. Wszystkiego najwspanialszego. Dziękuję. Do usłyszenia.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.
0: A jeśli wy macie ochotę wziąć udział w naszej zabawie, pokazać nam swój zielony zakątek, radioplus.pl. Tam czekamy na zgłoszenia.
2: Twój zielony.

0: YMCA i Village People w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Piosenka idealna do tego, żeby się trochę poprzeciągać. Na zegarze już 16 minut do 12 i do południa jeszcze między innymi Roxette w Radiu Plus.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Dancing Queen i Halina Frąckowiak na koniec 11 do 12, 3 minuty. Za chwilę wiadomości i przebojowa poczta. Dzięki za dziś. Do usłyszenia. Do jutra.
1: Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
2: Po reklamie.
4: Let's go, girls.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Dziś Kijów podejmie decyzję, czy Władimir Zełenski przyjedzie na konferencję odbudowy Ukrainy do Gdańska. Za chwilę też wyłudzenia z tarczy antykryzysowej COVID-19 oraz plany Polaków na wakacje. Jest 12. Marcin Bartnik. Wciąż gorąco na linii Kijów-Warszawa. Przyjazd Władimira Zełenskiego nadal niepewny. Prezydent Ukrainy dzisiaj ma podjąć decyzję w sprawie wizyty w Gdańsku. Chodzi o konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Jego przyjazd stanął pod znakiem zapytania po odebraniu mu Orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego w reakcji na nazwanie jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA. Wyłącznie zepchnięcie na dalszy plan bieżącej polityki obu państw może wpłynąć na poprawę stosunków polsko-ukraińskich. Tak przekonuje pochodząca z Kijowa dziennikarka i badaczka migracji dr Olena Bobakowa.
2: Bardzo źle, że Ukraińcy, że moi rodacy, że ukraińscy politycy, klasa komentująca nie chce wyznać, że na Wołyniu odbyła się czystka etniczna, odbyło się ludobójstwo. Natomiast sposób, w który Polska prowadzi debatę na ten temat, to sposób bardzo paternalistyczny, ciągle pouczający, porównujący pozycję Ukrainy do jakiegoś takiego rozkompresowanego dziecka. W ten sposób też jest nie do akceptacji.
1: Konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy już w czwartek w Gdańsku. Prawie 2,5 miliona złotych wyłudzone na tzw. słupy z tarczy antykryzysowej COVID-19. Za przekręty z lat 2020-2021 odpowie 13 osób, dwie zostały aresztowane przez sąd. Jak ustalili policjanci, procederem kierowało dwóch braci z Krakowa w wieku 40 i 44 lat. To oni mieli składać wnioski o wsparcie finansowe dla spółek, które jedynie figurowały w KRS-ie, a w rzeczywistości nie prowadziły działalności gospodarczej. Prokuratura twierdzi, że sprawa jest rozwojowa. Ściany już stoją, dom rośnie w oczach. MON odbudowuje budynek zniszczony przez sojuszniczy pocisk. Dom w Wyrykach Woli na Lubelszczyźnie, który został uszkodzony podczas akcji neutralizacji rosyjskich dronów we wrześniu ubiegłego roku, ma być w pełni gotowy w grudniu. Resort obrony zapewnia, że pokryje wszelkie koszty związane z odbudową, a poszkodowana rodzina nie zapłaci ani złotówki. Mateusz Gołębiewski.
3: Dom został trafiony przypadkowo pociskiem w trakcie likwidacji rosyjskich dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Na początku tego roku gruzowisko uprzątnięto i ruszyła budowa. Dziś ściany już stoją, a na horyzoncie widać termin zakończenia prac.
4: Dostaliśmy następne zapewnienie, że nie mamy się o co martwić, to będzie postawione, wykończone i na Boże Narodzenie mamy być na swoim.
3: Mówi Tomasz Wesołowski, właściciel budynku. Ministerstwo Obrony Narodowej po raz kolejny zapewniło, że Skarb Państwa przejmie pełną odpowiedzialność za inwestycje i pokryje wszystkie koszty związane z odbudową. Rodzina ma obecnie zapewnione mieszkanie zastępcze.
1: Przypominał Mateusz Gołębiewski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Choć wakacje rozpoczną się w piątek wraz z zakończeniem roku szkolnego, to część z nas myślami jest już gdzie indziej. O plany na lato pytała w Szczecinie nasza reporterka Oliwia Rudnicka.
5: Oj, na wakacje to mamy dosyć spory. Na pewno nad polskim naszym morzem, Międzyzdrojach zapewne, a później do Rzymu, do Barcelony.
6: Pewnie będę ćwiczył się trochę, pouczę.
7: Jeszcze nie mamy planów żadnych absolutnie, ale myślę, że będą na pewno udane.
6: Praca, dorobię sobie i do Krakowa wyjazd.
8: Praca, wyjazd z babcią, praca i wylegiwanie, plażing.
1: Pytała w Szczecinie nasza reporterka Oliwia Rudnicka.
9: Dorota Gucy, witam. Czas na wiadomości Zielonej Góry i regionu. Dzięki balkonom nawet w środku miasta możemy odpocząć na świeżym powietrzu. Korzystając z nich warto pamiętać o prawie sąsiedzkim, mówi Aleksandra Narecka, adwokat.
10: Prawo sąsiedzkie zakazuje tzw. immisji, czyli negatywnego oddziaływania na otoczenie. Jednym z nich jest hałas. Głośna muzyka, huczne imprezy czy głośne rozmowy do późna to klasyczny przykład emisji dźwiękowej. Kolejnym z przykładów jest wyrzucanie śmieci i popiołu. Absolutnie zakazane jest wyrzucanie przez balkon niedopałków, resztek jedzenia czy strzepywanie popiołu z papierosa. To tak zwane emisje bezpośrednie, które są niedopuszczalne.
9: Można za to otrzymać nawet mandat. Dym z grilla oraz zalewanie mieszkań poniżej podczas podlewania kwiatów także naruszają prawo sąsiedzkie. To będzie okazja do integracji i wymiany doświadczeń. W sobotę w Siewodzinie odbędzie się pierwsze diecezjalne forum inicjatyw duszpasterskich kobiet. Do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przyjadą przedstawicielki różnych ośrodków kobiecego duszpasterstwa z całej diecezji. Organizatorzy zaplanowali wspólną modlitwę, prezentację prowadzonych inicjatyw oraz debatę poświęconą przyszłości tych działań. Spotkanie potrwa od 10 do 13, a udział w nim zapowiedział biskup Adrian Put. O tej porze wieje przeważnie z kierunku północno-zachodniego, o sile około 9 km na godzinę. Jest to więc ledwo odczuwalny wiaterek. W całym regionie Zielonej Góry przeważa niewielkie zachmurzenie. Termometry w naszym mieście wskazują 22 stopnie, a temperatura odczuwalna jest do kilka stopni wyższa. Barometry wskazują 1023 hektopaskale i ciśnienie będzie malało.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
11: Marek Sierocki na miejscu, dzień dobry.
12: Jan Pasterski również, witamy serdecznie. Zaczynamy piosenką, którą Toto Cotugno stworzył, gdy był w trasie koncertowej w Kanadzie. Wtedy zatęsknił za swoją ojczyzną i napisał piosenkę Italiano.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: 18 lipca wielki włoski koncert w Operze Leśnej w Sopocie. Radio Plus jest patronem medialnym tego wydarzenia. Dzień wcześniej, 17 lipca, możemy zdradzić, specjalna audycja prosto z Sopotu i być może naszym gościem będzie jeden z bohaterów tego koncertu, czyli Albano, który już obiecał nam, że przybędzie dzień wcześniej do Sopotu i weźmie udział w naszej audycji. 18 również audycja z Sopotu, no i do 18 wielki koncert, na którym my rozdajemy zaproszenia.
2: Tak jest, czyli w składzie. Mówimy teraz o koncercie sobotnim Albano i Ricky Poveri. A gdybyście chcieli takie podwójne zaproszenie na 18 lipca do Opery Leśnej w Sopocie, to dajcie SMS-owo znać pod 691-141-141. Czekamy na krótkie takie jedno, dwuzdaniowe uzasadnienie. Teraz natomiast zaglądamy do kalendarza, chociaż w tym wypadku chyba wolelibyśmy tego nie robić, bo to smutna data. 23 dzień czerwca 2000 rok, wtedy zmarł Bogdan Łyszkiewicz.
1: Zginął w wypadku samochodowym. Wspaniały muzyk, wspaniały człowiek. Miałem przyjemność kolegować się z Bogdanem. Widziałem się z nim kilka tygodni przed śmiercią. Prezentował mi nagrania demo, które miał w najbliższym czasie nagrać. Niestety już tego nie uczynił. Fantastyczny człowiek, świetny autor tekstów, też kompozytor, wykonawca zauroczony Beatlesami, szczególnie Johnem Lennonem. My przypominamy najsłynniejszy przebój Chłopców z Placu Broni, niezapomnianego Bogdana Łyszkiewicza, to piosenka O Ela.
3: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus. Zielona Góra. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
11: Ale sztosy.
12: Ale co?
11: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
14: Marzysz o słońcu? Z lotniska Zielona Góra Babimost polecisz prosto do Antalii, Enfidii, Tirany i Marsa Alam. Wybierz kierunek i zacznij wakacje. Nie czekaj, już dziś leć po wspomnienia z lotniska Zielona Góra Babimost. Sprawdź atrakcyjne oferty biur podróży i linii lotniczych.
15: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Avatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
17: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
16: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
18: Sali się nie poddają.
19: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
16: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
20: Ogień zszedł z oczem góry.
16: Awatar, ogień i popiół.
19: Stajemy do walki!
16: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
21: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.

0: You Bring on the Sun to była grupa London Beat, a my przekonamy się już teraz, kto dostanie bilety na koncert 18 lipca.
1: Dodzwoniliśmy się do Marty. Marto, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień witam dobry. Serdecznie.
1: Pierwsze takie pytanie, czy masz daleko do Sopotu?
2: Nie mam daleko, jestem ze Słupska.
1: O, no to świetnie. I z kim się wybierzesz już niebawem za niespełna miesiąc na koncert?
2: No, na koncert pojadę ze swoim partnerem, z Piotrkiem.
1: Świetnie. Czy Piotrek też jest fanem włoskiej muzyki, tak jak ty?
2: No, myślę, że chętnie ze mną koncert pojedzie.
1: Na pewno, tym bardziej, że na

0: Bardzo ci dziękujemy, pozdrawiamy się.
1: Ciepłutko. Ja również dziękuję. Dobrego... Dziękuję i jeszcze raz wielkie dzięki.
0: Dzięki, dobrego wyjazdu. Kolejne bilety będziemy mieli jeszcze w najbliższym czasie. No to się podzielimy, bo to nie koniec. A teraz zaglądamy na półkę z naszymi płytami na specjalną okazję.
2: I wyciągamy album z największymi hitami Eroka. Erok, czyli Joachim Heinz Ehrich, urodził się 15 listopada 1951 roku. No i właśnie występuje pod pseudonimem Erok. To niemiecki muzyk, także inżynier dźwięku, debiutował albumem zatytułowanym po prostu Erok w roku 1975. W roku 1979 wydał swój trzeci album, z którego pochodzi utwór Wolkenreise. To utwór instrumentalny oczywiście, bo Erok takie utwory przygotowywał, takie utwory nagrywał, połączenie elektroniki i świetne brzmienie akordeonu. Cofamy się do 1979 roku. Wtedy popularnością w Europie cieszył się utwór Wolkenreise w wykonaniu Eroka.

Zaglądamy do muzycznego kalendarza. 23 czerwca 1978 roku ukazał się trzeci album grupy Bon M, Night Flight to Venus, z przebojami Rivers of Babylon, a także Rasputin. No i wśród nich była również piosenka Brown Girl in the Ring.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus. Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Whitney Houston i One Moment in Time. Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Odkrywca talentu Whitney Houston, Clive Davis, producent, szef wytwórni fonograficznej, laureat 4 nagród Grammy, odszedł od nas. To człowiek, który sprawił, że kariery robili tacy wykonawcy jak chociażby Carlos Santana. On wymyślił płytę Supernatural, która odniosła ogromny, ogromny sukces. No i właśnie on był odkrywcą talentu Whitney Houston.
1: Na koniec naszego dzisiejszego spotkania budka suflera za ostatni grosz, a my mówimy do usłyszenia. Marek Sierocki
0: i Jan Pasterski.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus. Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Bez Władimira Zełenskiego premier Ukrainy przyjedzie do Gdańska na konferencję dotyczącą odbudowy. Nożownik z Mierzawy usłyszał zarzut zabójstwa teścia. UW i UJ ex aequo najlepszymi uczelniami w Polsce. Jest 13. Marcin Bartnik. To już pewne, prezydent Władimir Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. Ukraińska premier Julia Swirydenko oświadczyła w internetowym wpisie, że to ona będzie przewodniczyła delegacji na konferencji odbudowy Ukrainy. To efekt ostatnich napięć na linii Warszawa-Kijów. Premier Donald Tusk zaznacza, że nie przyłoży ręki do podsycania napięć.
2: Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Także dlatego, że przygotowaliśmy 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia, wspólny biznes po zakończeniu wojny.
1: Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. Nożownik ze świętokrzyskiej Mierzawy usłyszał zarzuty. Dożywocie grozi 49-latkowi, którego po czterodniowej obławie zatrzymali wczoraj policjanci. Mężczyzna odpowie za zabójstwo teścia i usiłowanie zabicia teściowej. Sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłystun. Co wiemy o tym byłym policjancie i motywach jego zbrodni?
3: Według naszych ustaleń mężczyzna w ostatnim czasie leczył się i przyjmował leki psychotropowe. Winę za wszystkie swoje niepowodzenia zrzucał na innych. Nie miał niebieskiej karty, choć według naszych ustaleń jego żona kilkukrotnie uciekała z domu po awanturach. Podobnie było w dniu tragedii. Dariusz R. po tym, jak żona pojechała do pobliskiego domu swoich rodziców, ruszył za nią. Na miejscu zastał jednak zamknięte drzwi. Do środka dostał się, wybijając okno. Swoją furię wyładował na teściu, który bronił dostępu do córki. Uderzył go kilka razy nożem, a potem zadał cios teściowej. W tym czasie żona wybiegła z domu i schowała się w pobliskich zaroślach. Zabójca nie mógł jej znaleźć. Następnie wsiadł na hulajnogę i uciekł. Po zgłoszeniach od sąsiadów, którzy widzieli go w okolicy, policjanci otoczyli teren i zatrzymali 49-latka w pobliżu jego domu. Nie stawiał oporu, był wycieńczony i od razu przyznał się do zabójstwa.
1: Przypominał Mateusz Chłystun. Potężny huk i pożar w powiecie skierniewickim. W miejscowości Zapady doszło do wybuchu gazu w budynku mieszkalnym. Ranne zostały dwie osoby, powiedział nam Bartłomiej Wójcik ze Straży Pożarnej w Skierniewicach.
4: Prawdopodobnie przyczyną była instalacja gazowa w kuchni, zasilana butlą 11-kilogramową. Doszło tam do wybuchu i pożaru. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby. Mężczyzna w wieku około 40 lat i kobieta w wieku około 40 lat.
1: Na miejscu cały czas pracują służby. Władze Belgii wydały nakaz aresztowania byłego komisarza Unii Europejskiej do spraw imigracji Dmitrisa Avramopoulosa. To w związku ze skandalem Qatargate, podaje portal Politico. Podejrzani powiązani z Parlamentem Europejskim mieli przyjmować pieniądze lub prezenty od lobbystów w zamian za realizację interesów Kataru.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Uniwersytety Warszawski i Jagielloński, ex aequo najlepszymi uczelniami w Polsce. Znamy wyniki tegorocznego rankingu szkół wyższych perspektywy. Radości z powrotu na szczyt nie krył rektor UJ-u profesor Piotr Jedynak.
5: Skoro Uniwersytet Warszawski położony na krakowskim przedmieściu osiąga takie sukcesy, nie wypada tego nie zrobić uniwersytetowi położonemu w Krakowie. Natomiast przed nami oczywiście wyzwanie poprawy miejsc w rankingach międzynarodowych. To się stopniowo udaje, ale nie w takim tempie, w jakim polskie uczelnie by sobie tego życzyły.
1: Zmieścimy się razem na szczycie, podkreślał z kolei rektor UW profesor Alojzy Nowak.
6: Myślę, że słusznie to zrobią, że mieścimy się razem, ale tak na serio, zmieścimy się, my konkurujemy ze sobą, ale także, o czym mówił Piotr Jedynak, bardzo mocno współpracujemy. Próbujemy tworzyć takie projekty również razem międzynarodowe.
1: W czołowej piątce rankingu znalazły się także Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Gdańska.
7: Przy mikrofonie Dorota Gucy, witam. Czasem wiadomości Zielonej Góry i regionu. Rywalizacja sportowa, integracja i formacja. Tak będą wyglądać Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w piłce nożnej halowej. Odbędą się one w Gnieźnie między 28 a 30 czerwca. Przyjedzie tu w sumie 1500 ministrantów i lektorów z całej Polski.
8: To nie są tylko mecze, to są też msze święte, to są też rzeczy, które są ważne dla nich, jeśli chodzi o służbę. To jest też wreszcie po to, żeby trochę oni mogli w pewien sposób się dowartościować, że w trudnym czasie, kiedy to świadectwo, szczególnie wśród rówieśników wiary, nie jest łatwe, oni mogą zobaczyć, że takich jak oni jest więcej w Polsce i że z tych takich, można powiedzieć kolokwialnie, kupie jest siła.
7: Mówi Michał Bondyra, redaktor naczelny miesięcznika dla ministrantów Króli nam Chryste. Oprócz rywalizacji sportowej będzie czas na integrację i zwiedzanie Gniezna. Zaplanowano też przemarsz ministrantów i lektorów. W Zielonej Górze otwarto nowe mieszkanie treningowe dla osób potrzebujących wsparcia w drodze do samodzielności. Przy ulicy Wandy zamieszkały dwie młode kobiety z niepełnosprawnościami, które pod okiem instruktorów będą uczyć się codziennego funkcjonowania. To całkiem przyjemny dzień. Termometry w Zielonej Górze wskazują 23 stopnie i temperatura w naszym mieście nadal rośnie. W całym regionie przeważa niewielkie zachmurzenie, a więc nie mamy co narzekać na brak słońca. Niezmiennie wieje z kierunku północno-zachodniego z siłą około 9 km na godzinę. Siła wiatru może jeszcze wzrosnąć. Ciśnienie jeszcze utrzymuje się na poziomie 1023 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: A już teraz włoski DJ Robert Miles i One and One w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Vanessa Paradis, no, jakoś tak przyjemnie się zrobiło. 20 prawie 2 minuty po godzinie 13. Dzisiaj wtorek, czyli już tydzień krótszy niż dłuższy, a w piątek wielki finał i 5000 do zgarnięcia w zabawie Twój Zielony Zakątek. No, wiele osób już realnie ma szansę na te pieniądze, bo przysłało do nas swoje zdjęcia, które udało nam się wybrać, ale kolejne osoby też mają jeszcze szansę i nie warto chyba zwlekać. Natomiast warto zrobić zdjęcie swojego ogrodu, tarasu, działki, czy po prostu balkonu waszego zielonego zakątka. Takie zdjęcie możecie wysłać na radioplus.pl po 14:00 koszulka z humorystycznym sloganem "Czasem przesadza". Ma do tego właśnie szansa, żeby w najbliższy piątek powalczyć o kwotę 5000 zł.
1: Radio Plus. Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
2: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz 2 pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: No i to jest zmiana.
11: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
12: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
2: Po reklamie.

tanecznym krokiem to Matthew Wilder i Break My Stride. Zaglądamy do kalendarza, no przede wszystkim 23 dzień czerwca w Polsce kojarzy się jednoznacznie. To Dzień Ojca, także wszystkim tatom przysyłamy najlepsze życzenia, ale mamy też Dzień Wędkarza, no często to się łączy. Ojcowie lubią wędkować, także samych udanych łowów dzisiaj.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Od September ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Bajm. Dwa serca, dwa smutki i to prawie 14 w Radiu Plus. Za chwilę wiadomość.
1: Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama.
1: Marzysz o słońcu? Z lotniska Zielona Góra Babimost polecisz prosto do Antalii, Enfidii, Tirany i Marsa Alam. Wybierz kierunek i zacznij wakacje. Nie czekaj, już dziś leć po wspomnienia z lotniska Zielona Góra Babimost. Sprawdź atrakcyjne oferty biur podróży i linii lotniczych.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Władimira Zełenskiego nie będzie na gdańskiej konferencji o odbudowie Ukrainy. Mamy komentarz szefa MON. Możliwe, że jeszcze w czerwcu zostanie wygaszony paliwowy program CPN. Coraz więcej ojców korzysta z urlopu rodzicielskiego. Jest 14. Marcin Bartnik. Władimir Zełenski powinien przyjechać do Gdańska. Tak wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje decyzję ukraińskiego prezydenta. Ostatecznie to nie on, a szefowa rządu będzie stała na czele delegacji w czasie konferencji dotyczącej odbudowy kraju po wojnie.
2: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tą konferencję. My zrobimy wszystko, żeby efekty dla Polski budowy bezpieczeństwa i współpracy z Ukrainą gospodarcze były jak najlepsze.
1: Komentował wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. Premier Donald Tusk zapowiedział, że przygotowano 200 porozumień i umów. Czy zbliża się koniec programu CPN? Rząd zastanawia się nad wygaszeniem go jeszcze w czerwcu. Program ceny paliwa niżej obowiązywał od końca marca. O tym co dalej, Mateusz Gołębiewski.
3: Rząd planuje stopniowe powracanie do cen rynkowych. Pierwszy krok zresztą już wykonał. 16 czerwca przestały obowiązywać obniżone stawki akcyzy, a cały program ma obowiązywać do końca czerwca. Pytałem o to ministra energii, który stwierdził, że sytuacja na światowych rynkach jest taka, jak zakładał rząd, wprowadzając program.
4: Uważaliśmy w resorcie energii $80 za baryłkę i niżej oraz cena diesla poniżej $1000 za tonę. To jest ten moment, kiedy możemy mówić o odchodzeniu od działań osłonowych i one zaszły. Szczególnie, że budżet państwa też jest budżetem, za który ponosimy wszyscy odpowiedzialność.
3: Mówi Miłosz Motyka. Ministerstwo zastrzega, że gdyby sytuacja w ciśnienie Ormus uległa zmianie, możliwy jest powrót do działań osłonowych.
1: Tymczasem jutro maksymalne ceny benzyny będą niższe niż dziś. Cena diesla pozostanie bez zmian. Za 95 zapłacimy w środę 5,97 zł. Tata z dzieckiem w domu, coraz więcej ojców korzysta z urlopu rodzicielskiego, nie tylko z powodu dzisiejszego święta, to temat na czasie. W Polsce liczba pobierających zasiłek systematycznie rośnie, czasy wyraźnie się zmieniają, zauważa ZUS. O szczegółach Dawid Olszewski.
5: Powoli zmienia się model rodzicielstwa, zauważa Krystyna Michałek z kujawsko-pomorskiego ZUS-u. Ojcowie coraz chętniej angażują się w opiekę nad dziećmi na urlopie rodzicielskim.
6: To między innymi efekt zmian wprowadzonych w związku z dyrektywą Work-Life Balance, które zachęcają ojców do większego zaangażowania w opiekę nad dziećmi.
5: Z uprawnień rodzicielskich korzysta pan Adrian, tata trzech córek.
7: Miałem na dziecko, tam jest chyba 2 tygodnie urlop ojcowski.
5: Powinno się coś zmienić?
7: Też jakieś urlopy, ale lepiej płatne, na przykład 100%.
5: 4 lata temu z urlopu rodzicielskiego skorzystało ponad 3,5 tysiąca ojców. W ubiegłym roku już 57 tysięcy.
1: Urlop rodzicielski trwa ponad 40 tygodni i jest wspólny dla obojga rodziców. Ojcom przysługuje też urlop ojcowski, a w szczególnych przypadkach również część urlopu macierzyńskiego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Liczył ponad 230 cm długości i ważył prawie 100 kg. Gigantycznego suma na stawach w Starym Sączu złowił nasz słuchacz pan Arek. Zanim ryba trafiła na brzeg, musiał się napracować.
8: Hol trwał około 40 minut. Holowałem go blisko 400 metrów do brzegu. Po dokładnych wymiarach sum mierzył 236 cm. No i tak szacowana waga około 90 kg mógł mieć. Ciężko było. No jest bardzo szczęśliwy, zadowolony.
1: Ryba, co najważniejsze, trafiła z powrotem do stawu.
9: Przy mikrofonie Dorota Guty, witam. Czas na wiadomości Zielonej Góry i regionu. Wysokie temperatury to nie tylko większe ryzyko odwodnienia, ale także zmiana potrzeb organizmu. Podczas upału warto zwrócić uwagę na to, co pojawia się w naszym talerzu. Ciężkie i tłuste posiłki mogą dodatkowo obciążyć organizm, dlatego specjaliści zalecają lekką dietę, bogatą w warzywa, owoce oraz produkty zawierające dużo wody.
10: Latem warto inspirować się dietą śródziemnomorską. Od lat wiadomo, że jest uważana za jedną z najważniejszych modeli żywieniowych dla osób właśnie z chorobami sercowo-naczyniowymi. Dlatego na talerzu powinny obfitować świeże warzywa i owoce sezonowe, oliwa z oliwek, orzechy, drób, jaja, nabiał w postaci twarogu, mozzarelli.
9: Mówi Justyna Lewicka, dietetyczka. Ważne jest także regularne uzupełnianie płynów, nie tylko wtedy, gdy pojawi się uczucie pragnienia. Znany jest już muzyczny program tegorocznego festiwalu Rzeki Literatury w Zatoniu. Od 20 do 23 sierpnia Park Książęcy zamieni się w plenerową scenę, na której wystąpią uznani polscy artyści. Cykl koncertów otworzy zespół Waglewski Fish Emate, a następnie przed publicznością zaprezentuje się Melakoteluk. Według synoptyków dziś wieczorem w Zielonej Górze utrzyma się niewielkie zachmurzenie. Temperatura nieco spadnie do 25 stopni. Spokojnie można planować spacery. Do końca dnia utrzyma się północno-zachodni kierunek wiatru, a jego siła nieco wzrośnie do 11 km na godzinę. Ciśnienie za to zmaleje z 1023 do 2021 hektopaskali. Warunki atmosferyczne będą przeważnie niekorzystne.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: Gra gitara, bo proszę, oto Santana teraz w Radio Plus i Europa. Janek Pasterski, dzień dobry.

0: Mam nadzieję, że dobrze się wszyscy macie. Happy End w Radiu Plus. No, za chwilę będziemy się mieli jeszcze lepiej. Ktoś na pewno. Jest parę minut. Można wysłać zdjęcie na radioplus.pl. Zdjęcie waszego ogrodu, działki, tarasu albo po prostu balkonu, waszego zielonego zakątka. Na te zdjęcia jeszcze czekam przez parę minut. W ogóle czekamy do piątku włącznie, bo w piątek wielki finał. Wybierzemy to jedno jedyne, które podoba nam się najbardziej i ono zostanie nagrodzone, a właściwie właściciel tego zdjęcia kwotą 5000 zł, ale każde takie wejście do zabawy, każde dzisiejsze telefoniczne spotkanie ze mną, to jest szansa, żeby już w ten piątek o te pieniądze powalczyć, a na 100% za chwilę dosłownie dostać koszulkę z humorystycznym napisem "Czasem przesadzam".
1: Radio Plus Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.

0: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.

0: Zielony Zakątek.
1: A tym razem to Zielony Zakątek Mateusza. Mateuszu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć. Czy to jest ogród, czy to jest działka? Bo ja tego akurat na zdjęciu nie widzę, poza tym, że wygląda świetnie.
2: To jest ogród przy domu.
1: Ogród przy domu.
2: Przy domu, przy lesie.
1: Okej, przy domu, przy lesie. Właśnie, bo to akurat się rzuca dosyć jasno w oczy. No, chyba kawałek tego ogrodu, prawda?
2: No, około 1000 metrów.
1: Nieźle, to powiedz, kto tak profesjonalnie, prawie że jak na polu golfowym, trawkę przycina?
2: A to akurat partner się tym zajmuje. Jeżeli chodzi o trawę, wertykulację, areację i tam różne takie dosiewki, to akurat po stronie partnera.
1: Nieźle, nieźle. No musi mieć cierpliwość, ale też chyba lubić to, prawda?
2: No, lubi to i sprawia mu to satysfakcję, zwłaszcza jak widzi, że to przynosi efekt.
1: Świetnie, a oprócz tego oczywiście jest tak, jest gdzie usiąść. Widzę też, że macie altanę. W środku
2: tak,
1: pewnie.
2: Tak, altana powstała w tamtym roku, rękodzieło, także tym bardziej ma duszę i jest fajnie.
1: Świetnie, gratuluję. Koszulka ze sloganem Czasem przesadzam trafia w twoje ręce i oczywiście też szansa, żeby powalczyć o 5 tysięcy złotych w finale tej zabawy, a ten już w najbliższy piątek, także pozdrawiam cię serdecznie i dalej, no, trzymajcie tak fajnie zadbany ogród.
2: Super, dzięki wielkie.
1: Do usłyszenia.
2: Pozdrawiam.

0: Twój zielony zakątek. Radio Plus. Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
1: Po reklamie.

afraid to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: prawie do nieba i to prawie 15 za chwilę w Radio Plus Wiadomości.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Uwaga! Super promocja w Teddy.
4: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe. 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Ach, taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Dwie osoby nie żyją, dwoje dzieci zostało rannych. Tragiczny wypadek na Śląsku. Za chwilę też rozmowa z Andrzejem Poczobutem oraz ryba piła w bagażu podręcznym. Jest 15, Marcin Bartnik. Tragiczny wypadek na Śląsku. Od tego rozpoczynamy wiadomości Radia Plus w miejscowości Brynek w powiecie tarnogórskim. Na prostym odcinku drogi czołowo zderzyły się dwie osobówki. Kierujący pojazdami zginęli na miejscu. Ranne zostały trzy osoby, w tym dwoje dzieci. Trwa ustalanie przyczyny tego wypadku, powiedział nam Kamil Kubica z policji w Tarnowskich Górach.
2: Z nieustalonych jak dotąd przyczyn doszło do zderzenia pojazdu osobowego marki Audi z osobową Toyotą. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosła 29-letnia mieszkanka Tworoga, która podróżowała Audi, a także kierujący Toyotą, 37-letni mieszkaniec Zabrza. Do szpitala przytomne trafiły pasażerki pojazdu. Były to dziewczynki w wieku 5 i 11 lat oraz 38-letnia pasażerka Toyoty, mieszkanka Zabrza.
1: Na miejscu wypadku pracuje prokurator. Droga jest zablokowana i tak będzie do późnego wieczora. Policja kieruje na objazdy. Afera w stołecznym szpitalu południowym to nie wyjątek. Wstępne wyniki kontroli NIK-u potwierdzają nieprawidłowości w innych placówkach medycznych. Pod lupę wzięto czas pracy lekarzy i tak zwane kominy płacowe. Kontrola pokazała, że w jednej z wojewódzkich stacji pogotowia medyk przepracował 488 godzin w ciągu miesiąca. To prawie 17 godzin na dobę. Premier Donald Tusk chce, by rekomendacje przygotowali teraz ministrowie sprawiedliwości i zdrowia.
3: O tym będzie także kontrola NIK-u, ale patrzę na pana ministra Żurka, minister zdrowia też, żebyście wspólnie przygotowali rekomendacje tak, aby przede wszystkim uniemożliwić wykorzystywanie i żeby znaleźć jednak sposób na sankcje wobec tych, którzy odpowiadają za sytuację, w której ktoś, kto jest ustosunkowany, może bez kolejki korzystać z publicznej ochrony zdrowia. Bo to jest niedopuszczalne.
1: Tymczasem sondaż Instytutu Badań Polster dla Superekspresu wykazał, że respondenci winą za sytuację szpitala południowego w Warszawie obarczają głównie dyrekcję placówki. Wskazało tak 42% pytanych. Planów nie zmienia. We wrześniu znów chce być w Grodnie. Andrzej Poczobut nie boi się represji ze strony reżimu Łukaszenki. Nelson Mandela siedział dłużej, powiedział w rozmowie z Grzegorzem Mnichem.
4: Mówi się o 13 września. Chce pan tam wrócić?
5: Tak.
4: W paszczę lwa.
5: Ja tak nie traktuję tego, a ja traktuję, że chcę wrócić do domu. Na pewno dla żony to jest trudne i rodzina wolałaby, żebym ja został w Polsce.
4: Zawsze jest to zagrożenie, że można stracić życie, nie tylko wolność.
5: Że oczywiście, że taka możliwość jest. 5 lat w łagrze białoruskim. Czy pan się zmienił? Czy coś w panu się zmieniło?
6: Swoich poglądów w żadnej kwestii nie zmieniłem. To więzienie jednak odcisnęło na mnie. Maksymalnie wzmocniło podejrzliwość.
4: Czy w łagrze miał pan dostęp do informacji, prasy, internetu, czegokolwiek?
6: W bardzo ograniczonym zasięgu. Było państwowe radio.
1: Andrzej Poczobut od miesiąca jest na wolności. Ponad 5 lat był więziony w białoruskim łagrze, z czego pół roku przesiedział w karcerze. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odebrał niedawno nagrodę imienia Sacharowa za wolność myśli.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Teraz temat kontrowersyjnych pamiątek, który wraca jak bumerang. Miała w bagażu ponad półmetrowy miecz ryby piły. Na taki nietypowy przedmiot natrafili celnicy podczas kontroli autobusu na przejściu granicznym w Grzechotkach.
7: W bagażu pasażerki, obywatelki Stanów Zjednoczonych, funkcjonariusze służby celno-skarbowej ujawnili rostrum, czyli charakterystyczny miecz ryby piły o długości 57 cm. Kobieta wracająca z odwiedzin urodziny w Królewcu wyjaśniła, że przedmiot otrzymała po zmarłym członku rodziny i nie miała świadomości, że podlega on ochronie.
1: Wyjaśniała Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Wszystkie gatunki ryby piły są objęte najwyższym stopniem ochrony, a międzynarodowy handel ich okazami i częściami jest zabroniony. Podróżna zapłaci teraz grzywnę, a celnicy zabezpieczyli rostrum.
8: Dorota Guty, witam. Czas na wiadomości z Zielonej Góry i regionu. 142 drużyny z 35 diecezji i 7 zakonów. Przed nami Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w piłce nożnej halowej. Odbędą się one w Gnieźnie między 28 a 30 czerwca.
9: Zanim wyjdziemy na boisko, gromadzimy się przy ołtarzu. I to jest też nasz taki priorytet, że no nie ma tych rozgrywek bez mszy świętej. To jest pierwsze, gromadzimy się jako ministranci przede wszystkim. A później spełniamy się także na boisku jako ci, którzy mają różnego rodzaju pasje, a w tym momencie piłkarska. W związku z tym jedno z drugim mamy połączone. Przez sport, radość, entuzjazm do Pana Boga.
8: Mówi diecezjalny duszpasterz w archidiecezji gnieźnieńskiej. ksiądz Jakuby Dębiec. Przyjedzie tu w sumie 1500 ministrantów i lektorów z całej Polski. To kolejny krok w stronę większej samodzielności mieszkańców Zielonej Góry. Przy ulicy Wandy rozpoczęło działalność nowe mieszkanie treningowe, w którym dwie kobiety z niepełnosprawnościami będą przygotowywać się do niezależnego życia. Podczas kilkunastomiesięcznego pobytu nauczą się m.in. prowadzenia gospodarstwa domowego, zarządzania budżetem i radzenia sobie w codziennych sytuacjach.
10: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca książki Anny Stankowskiej-Dobrowolskiej. Zmiana zaczyna się w głowie. Leczenie otyłości.
8: Dziś w nocy w Zielonej Górze temperatura spadnie do 16 stopni. Według synoptyków niebo będzie bezchmurne.
10: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca książki Anny Stankowskiej-Dobrowolskiej. Zmiana zaczyna się w głowie. Leczenie otyłości.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: I w Radio Plus już teraz Queen, a ja mówię dzień dobry, Janek Pasterski, 6 minut po 15.

Mambo Number 5 to Lou Bega. No to na trąbkach się zrobiło pozytywne zamieszanie. Dzisiaj Dzień Ojca, także wszystkiego najlepszego wszystkim ojcom życzymy. A jeżeli chcielibyście im zrobić prezent, trochę za pośrednictwem Radia Plus, to taki mamy. Mamy fantastyczną koszulkę dla waszego taty, a do tego jeszcze latarkę, czołówkę, żeby wiecie, jak kiedyś trzeba było poświecić, to nie było pytań, czy sobie świecisz, czy nie. To już tata będzie świecił osobiście, bo latarka, czołóweczka. 691-141-141. Czekam na SMS-y, dajcie znać. No i chętnie za chwilę taki zestaw komuś przekażemy.

0: Reklama.
1: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
2: Od tebie ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
6: Marzysz o słońcu? Z lotniska Zielona Góra Babimost polecisz prosto do Antalii, Enfidii, Tirany i Marsa Alam. Wybierz kierunek i zacznij wakacje. Nie czekaj, już dziś leć po wspomnienia z lotniska Zielona Góra Babimost. Sprawdź atrakcyjne oferty biur podróży i linii lotniczych.
7: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
8: Mnie też.
7: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
8: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
7: E-learningu?
8: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
7: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
8: Więcej na studiuj w Zielonej Górze.pl.
7: E-learning, to ci się opłaci. Studiuj w Zielonej Górze.pl.
9: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: No i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
0: Po reklamie.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: nie dokazuj to Marek Grechuta. Dzisiaj mamy Dzień Ojca. Ja dozwoniłem się teraz do Jacka. Jacku, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak ma twój tata na imię?
1: Mój tata ogólnie nie żyje i będzie to mój przyszły teściu.
0: A, świetnie. Znaczy świetnie, że ten prezent trafi w czyjeś ręce. Natomiast, no mam nadzieję, że przyszły teściu, który ma na imię jak?
1: Konrad.
0: Konrad, że Konrad będzie zadowolony z prezentu, który mamy, bo to można powiedzieć taki w jakiś sposób swego rodzaju drugi tata pewnie dla ciebie częściowo będzie. Mamy dla niego koszulkę, mamy dla niego latarkę, czołóweczkę, tak żeby, wiesz, zawsze było świecone tam, gdzie trzeba.
1: Dokładnie, żeby trafił do domu.
0: Żeby trafił. Także pozdrawiamy Konrada i wszystkiego, co najlepsze. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
5: Mnie też.
4: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
5: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
4: E-learningu?
5: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
4: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
5: Więcej na studiuj w Zielonej Górze.pl.
4: E-learning, to ci się opłaci. Studiuj w Zielonej Górze.pl.
6: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
1: Po reklamie.

0: N'en prenez pas trop.
1: Malcolm McLaren i Catherine Deneuve, Paris Paris. A to już prawie godzina 16 w Radiu Plus, za chwilę wiadomości. My słyszymy się jutro zaraz po 12. Życzę dobrego popołudnia. Janek Pasterski.
2: Radio Plus, Zielona Góra.
3: Reklama.
4: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
6: jest fresh! Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt. Za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z Lady tradycyjnej. Świeże udo lub podudzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Nożownik z Mierzawy częściowo przyznał się do winy. Koalicja Obywatelska Tuska i Korona Brauna zyskują poparcie. Zapytamy też, dlaczego co roku w Polsce jest mniej nowych księży. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nożownik z Mierzawy w Świętokrzyskiem usłyszał zarzuty. 49-letniemu Dariuszowi R. grozi dożywocie za zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teściowej.
2: Podejrzany oświadczył, że częściowo przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, jednakże nie określając zakresu tego przyznania się. Odnosząc się do zarzutu, nie przedstawił okoliczności.
1: Mówił Tomasz Ruraż z Prokuratury Okręgowej w Kielcach i dodawał, że są też wstępne wyniki sekcji.
2: 80-latek doznał co najmniej kilku obrażeń ciała. Były to rany kłute w okolicach szyi, potylicy i górnej części pleców.
1: Według naszych ustaleń mężczyzna w ostatnim czasie przyjmował leki psychotropowe. W dniu tragedii Dariusz R. ruszył za żoną, która po awanturze ukryła się w domu rodziców. Tam miał dokonać morderstwa. Byłego policjanta ujęto po kilku dniach obławy. W Białym Dunajcu na Podhalu trwa wielkie sprzątanie po nawałnicy, która w poniedziałek zalała część miejscowości. W niektórych piwnicach jest niemal metr wody i mułu.
3: Do pół łydki. A tu jest zalo, to jest...
4: Wersalka.
3: Tu sofa do wyrzucenia, jedna, drugo. Zamrażarka wysiadła, ubrania zalote.
5: Narzędzia te były zostawione, no nikt się nie spodziewał. 25 lat był spokój. Jakby ta powódź dużo, to wtedy też zalało, no nie?
6: Zawilgł mnie teraz wszystko i ten tam materiał moment trochę. No i miałem prawie metr wody, nie?
3: No robota. I no co to z tym robić?
5: Tam u sąsiadki trzeba iść piec zalał, całą kotłownię, bo mają wkopioną piec, chyba do wyrzucenia raczej.
7: No zalane całe, piwnice, wszystko, 20 cm wody w środku.
1: Gmina Biały Dunajec wciąż szacuje straty. Koalicja Obywatelska Donalda Tuska i Korona Grzegorza Brauna zyskują poparcie. Jak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster wykonanego dla Superekspresu, wybory wygrałaby KO z poparciem na poziomie 34%. Do Sejmu weszłyby jeszcze Prawo i Sprawiedliwość, które zanotowało 26%, Konfederacja 14%, Lewica 7,8% oraz Korona Grzegorza Brauna 7,7%. Według tego sondażu progu wyborczego nie przekroczyłyby Partia Razem, PSL i Polska 2050.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 130 księży diecezjalnych i 66 zakonnych. W tym roku polski kościół zyska 196 kapłanów. To o 11 mniej niż rok wcześniej. Kandydaci często obawiają się odbioru społecznego, mówi sekretarz Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań, ksiądz dr Michał Pabiańczyk.
8: Jest też bardzo duży niepokój w relacjach między ludźmi, ponieważ nierzadko przedstawia się człowieka jako przedmiot do oceny i osądu. A myślę, że ksiądz jest jakoś w sposób szczególny sądzony. To może to być czasem problem wyboru danego powołania, ponieważ jest bardzo duże ryzyko bycia odrzuconym. I dla młodego człowieka czasem jest to bardzo trudne, żeby wejść w taką logikę.
1: W tym roku jednak po raz pierwszy od 14 lat święcenia kapłańskie przyjęli dwaj księża ordynariatu polowego Wojska Polskiego. Rozpoczną posługę wśród żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych.
9: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca książki Anny Sankowskiej-Dobrowolskiej. Zmiana zaczyna się w głowie. Leczenie otyłości. Pogoda.
10: Upały Zielonej Góry nie opuszczają. Zgodnie z przewidywaniami synoptyków, temperatura dzisiaj powyżej 25 stopni Celsjusza. Barometry wskazują obecnie wartość 1021 hektopaskali. Wieje z północy z prędkością 9 km na godzinę. Wilgotność wynosi obecnie 29%, a jakość powietrza jest dobra i zdecydowanie sprzyja przebywaniu na świeżym powietrzu.
9: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca książki Anny Sankowskiej-Dobrowolskiej. Zmiana zaczyna się w głowie. Leczenie otyłości.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Zielona Góra.
1: Ależ ciepło dzisiaj w Zielonej Górze. Lato zawitało do nas w całej okazałości. Już jeden dzień za nami. Powoli zatem zbliżamy się do weekendu. No, myślenie może i bardzo życzeniowe, ale my przekazujemy samą pozytywną energię i tego się trzymajmy. Dzisiejszy magazyn reporterów zaczniemy od wyróżnień dla zielonogórskich stypendystów. Prezydent miasta uhonorował w ten sposób uczniów, którzy godnie reprezentowali nasze miasto na arenie krajowej.
2: Stypendiów są 132 nagrody, stypendia dla uczniów, którzy osiągają najlepsze wyniki, osiągnęli najlepsze wyniki w swoich szkołach, ale także tych laureatów konkursów, olimpiad szczebla wojewódzkiego czy krajowego, jeśli chodzi o szkoły średnie. To jest nagroda dla nich za ich pasję, za ich znakomite wyniki, także i nagrody dla opiekunów tych uczniów, którzy ich w pocie czoła przygotowywali do tych zmagań naukowych.
1: A w jakich dziedzinach przodują zielonogórscy uczniowie, to sprawdzimy już za chwilę. W tej godzinie powiemy o szopach, które opanowują południe naszego regionu, a spotykamy je już także na terenie Zielonej Góry. Te niewielkie zwierzęta stanowią duże zagrożenie dla bioróżnorodności naszych okolic.
3: Jak się pojawiły, one się bardzo dobrze zaadoptowały, te szopy pracze w naszym środowisku, bo to jest środowisko nacechowane bardzo dużą bioróżnorodnością, ale ta bioróżnorodność dzisiaj jest zagrożona. Wykorzystują po prostu swój potencjał te szopy pracze i też pewną niszę, w którą wchodzą tego drapieżnika bezwzględnego tak naprawdę i skutecznego niezwykle, bo działa we wszystkich niszach ekologicznych, na drzewach, na dziuplach, w wodzie, na brzegach, wszędzie.
1: Do tematu powrócimy jeszcze w tej godzinie, a tradycyjnie tuż przed 17 usłyszymy, co nowego słychać w świecie Kościoła. Serwis Radia Watykańskiego przedstawi Dorota Abdelmulawiet. Jakub Brzegowy, witam i zapraszam na magazyn reporterów.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Zielona Góra.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Zielona Góra.
1: Koniec roku szkolnego to czas podsumowania sukcesów uczniów zielonogórskich szkół. Dzisiaj prezydent miasta wręczył stypendia tym najzdolniejszym, którzy swoją postawą reprezentowali Zieloną Górę na arenie krajowej.
2: Stypendiów są 132 nagrody, stypendia dla uczniów, którzy osiągają najlepsze wyniki, osiągnęli najlepsze wyniki w swoich szkołach, ale także tych laureatów konkursów, olimpiad szczebla wojewódzkiego czy krajowego, jeśli chodzi o szkoły średnie. To jest nagroda dla nich za ich pasję, za ich znakomite wyniki, także i nagrody dla opiekunów tych uczniów, którzy ich pocie czoła przygotowywali do tych zmagań naukowych.
3: Adam Szymczak, dyrektor szkoły podstawowej numer 1 w Zielonej.
4: No i chciałabym zapytać o sukcesy uczniów waszej szkoły. W jakich najczęściej dyscyplinach oni zdobywali te sukcesy?
3: Uczniowie w naszej szkole brali udział w konkursach wojewódzkich przedmiotowych i sukcesy mają w biologii, języku polskim, matematyce. I dzisiaj właśnie jest okoliczność, na której zostanie doceniony ich trud i wkład pracy, zostaną uroczyście potraktowani stypendium prezydenta, które myślę przeznaczą na swój dalszy rozwój.
5: Bogna Świdzińska, dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej.
4: Powiedzmy z pani perspektywy jako dyrektor szkoły, jak ważne jest to, żeby właśnie uczniowie odnosili sukcesy nie tylko tutaj na tym poziomie lokalnym, ale i też krajowym?
5: Ja myślę, że to przede wszystkim mówi o naszej tutaj lokalnej społeczności. Jeżeli mamy reprezentantów, którzy na forum krajowym nas reprezentują, no to jak najbardziej trzeba się z tego cieszyć i aby tych młodych ludzi było jak najwięcej, bo to świadczy o tym, że nasze województwo, nasza tutaj Zielona Góra jest naprawdę takim prężnym ośrodkiem edukacyjnym.
4: A jeśli chodzi o dziedziny, w których oni zdobywają sukcesy, są to bardziej ścisłe czy humanistyczne?
5: Ja myślę, że i takie, aczkolwiek tak obserwując od lat tutaj uczniów, którzy zostają tymi stypendystami, to myślę, że bardzo dużo w tej chwili idzie osób w te nauki ścisłe.
6: Miałem dwóch laureatów, więc myślę, że za to dostałem i po prostu udany był dla mnie ten rok.
7: My zostaliśmy wybrani, zostało odbyte takie głosowanie przez nauczycieli, no i najlepsi zostali po prostu wybrani. Czy na koniec ósmej klasy mam 6-0 i mam dwóch finalistów z matematyki i z chemii. Łatwo dosyć, no wystarczy uważać na lekcjach. No, ja za bardzo się w domu nie uczę, ja po prostu słucham i myślę.
8: Ja też raczej się nie uczę w domu. Po prostu szybciej zapamiętuję rzeczy. Myślę, że to mi daje dużą przewagę w porównaniu do moich kolegów i koleżanek. Też mam dwa tytuły finalisty z konkursów przedmiotowych. Ogólnie zawsze miałam wysokie wyniki w nauce.
1: A na miejscu z radiowym mikrofonem była Monika Werc.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Zielona Góra.
9: Reklama.
10: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
11: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
10: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
11: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
12: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
13: Kto zwalcza ból?
14: Voltaren!
13: Kto?
14: Voltaren! Voltaren!
15: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
21: Została nam już tylko apteczka.
20: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
21: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
20: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
22: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
20: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
22: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
23: Adamet. Z pasji do rozwoju.
24: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
25: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
26: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
27: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
28: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Po reklamie.
0: Radio Plus. Zielona Góra.
29: Radio Plus. Na życie patrzysz bez emocji.

0: bardzo szybko zwiększa swoją liczebność w województwie lubuskim.
1: Charakterystyczna czarna maska na pysku, zręczne łapy i duża zdolność przystosowania do różnych warunków sprawiają, że szopę pracze dla wielu osób wydaje się zwierzęciem wyjątkowo sympatycznym. Jednak eksperci nie mają wątpliwości. To jeden z najbardziej ekspansywnych gatunków inwazyjnych występujących obecnie w Polsce. Bardzo szybko się rozmnaża, mówi senator Stanisław Gawłowski, przewodniczący Senackiej Komisji Klimatu i Środowiska.
2: Gigantycznie szybki poziom wzrostu tego gatunku w Polsce mamy. On dotarł do Polski z zachodu. Niemcy nie zdążyli zapanować nad tym gatunkiem, a my, jeżeli nie podejmiemy działań natychmiast, to pewnie będziemy mieli podobne problemy jak na terenie Niemiec.
1: Szopy pracz pochodzi z Ameryki Północnej, do Europy został sprowadzony przez człowieka, a dziś jego populacja dynamicznie rośnie również w zachodniej Polsce. Problem polega nie tylko na liczebności zwierząt, ale przede wszystkim na ich wpływie na lokalne ekosystemy.
2: Chcemy chronić gatunki rodzime, zarówno ptaków. Tutaj w województwie lubuskim jest naprawdę piękny park narodowy Ujścia Warty. Park, który jest dedykowany do ochrony gatunków ptasich przede wszystkim. I tenże szop pracz jest tam największym szkodnikiem. Znaczy nie ma większego szkodnika.
1: Szopy są wszystkożerne i niezwykle skuteczne w zdobywaniu pokarmu. Plądrują gniazda ptaków, zjadają jaja i pisklęta, polują także na drobne zwierzęta. Dzięki dużej inteligencji i sprawności potrafią wykorzystywać zarówno naturalne środowisko, jak i tereny zamieszkiwane przez ludzi, mówi Jacek Banaszek, przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze.
3: Jak się pojawiły, one się bardzo dobrze zaadoptowały, te szopy pracze w naszym środowisku, bo to jest środowisko nacechowane bardzo dużą bioróżnorodnością, ale ta bioróżnorodność dzisiaj jest zagrożona. Wykorzystują po prostu swój potencjał te szopy pracze i też pewną niszę, w którą wchodzą tego drapieżnika bezwzględnego, tak naprawdę i skutecznego niezwykle, bo działa we wszystkich niszach ekologicznych, na drzewach, na dziuplach, w wodzie, na brzegach, wszędzie.
1: W odpowiedzi na rosnącą liczbę tych zwierząt województwo lubuskie wdraża działania mające ograniczyć rozprzestrzenianie się gatunku. Celem jest przede wszystkim ochrona rodzimej fauny oraz zachowanie równowagi w lokalnych ekosystemach. O programie Sebastian Ciemnoczołowski, marszałek województwa lubuskiego.
4: To jest pierwszy taki program w Polsce. Jako województwo jesteśmy tutaj liderem, ale też nie bez powodu. Przeznaczyliśmy na to te środki finansowe oprócz programu 200 tysięcy złotych w budżecie jako ten pierwszy krok walki z gatunkiem inwazyjnym, jaki jest szop pracz, bo proszę nie dać się zwieść, to miłe zwierzątko tak naprawdę jest zagrożeniem dla naszych rodzimych gatunków, szczególnie ptactwa, które po prostu ginie. A te nasze rodzime gatunki decydują o równowadze przyrodniczej. No niestety to zagrożenie do nas dotarło.
1: Specjaliści podkreślają, że walka z gatunkami inwazyjnymi jest procesem długotrwałym i wymaga współpracy wielu instytucji. W przypadku szopa pracza kluczowe znaczenie ma ograniczenie jego liczebności, zanim jego obecność jeszcze silniej wpłynie na rodzime gatunki zwierząt.
0: A informacje zebrała dla nas Dorota Gut.
5: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Zielona Góra.

0: Reklama.
1: Plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
7: Mnie też.
6: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
7: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
6: E-learningu?
7: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
6: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
7: Więcej na studiuj w Zielonej Górze.pl.
6: E-learning, to ci się opłaci. Studiuj w Zielonej Górze.pl.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
0: Po reklamie.
11: Radio Plus Zielona Góra.

0: Czas na aktualności z Watykanu.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Wkrótce w Watykanie rozpocznie się konsystorz z udziałem kardynałów z całego świata. Stolica Apostolska przypomina, że świeccy nie mogą głosić kazań w czasie mszy świętej. Postulatorka procesu beatyfikacyjnego profesora Lejeune mówi o powszechnej opinii świętości francuskiego genetyka. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Każdy wtorek Ojciec Święty odpoczywa dziś w Castel Gandolfo. Choć w papieskim kalendarzu nie ma przewidzianych spotkań, to kolejne dni zapowiadają się intensywnie. Jutro oprócz cotygodniowej audiencji ogólnej papież spotka się także ze światowej sławy pisarzami, m.in. Erikiem Emanuelem Schmidtem i Columem McCannem w związku ze stuleciem watykańskiego wydawnictwa Libreria Editrice Vaticana. Z kolei 26 i 27 czerwca odbędzie się konsystorz z udziałem kardynałów z całego świata.
3: To już drugi konsystorz zwołany przez Leona XIV. Jego uczestnicy będą rozmawiać m.in. na temat encykliki Magnifica Humanitas i aktualnych światowych wyzwań, przede wszystkim braku pokoju. W dwudniowych obradach wezmą udział także Polacy, m.in. metropolita łódzki kardynał Konrad Krajewski i kierujący archidiecezją krakowską kardynał Grzegorz Ryś. Obaj odbiorą także z rąk Ojca Świętego Paliusze podczas mszy świętej w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła.
2: Dykasteria do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów przypomina, że osoby świeckie nie mogą głosić kazań, które zastępują homilię podczas mszy świętej.
3: Okazją do przypomnienia tego stanowiska była prośba niemieckiego kościoła, by w wyjątkowych sytuacjach świeccy mogli głosić kazania podczas mszy. Watykan przypomina, że homilia jest integralną częścią liturgii słowa, a głosząc ją kapłan lub diakon wypełnia posługę nauczania, do której jest wezwany na mocy otrzymanych święceń. Dekasteria przypomina też, że w związku z tym należy troszczyć się o stałą formację głoszących homilię, a także, że przepisy kościelne przewidują liczne okoliczności poza mszą, w których świeccy mogą głosić Słowo Boże i je komentować.
2: Postulatorka procesu beatyfikacyjnego profesora Jeroma Lejeuna od Dugast mówi w rozmowie z mediami watykańskimi o opinii świętości, jaką cieszył się ten wybitny francuski genetyk i odkrywca trisomii 21.
4: Rodziców głęboko poruszył pełen miłości wzrok, z jakim Lejeune patrzył na ich dziecko. Jedna z matek powiedziała mi, że patrzył na jej dziecko tak, jakby miał przed sobą księżniczkę. Inna powiedziała, że spojrzał na jej syna tak, jakby widział Chrystusa na krzyżu. Jeszcze inna stwierdziła, że patrzył na jej córkę oczami Jezusa. Wszystkie matki opowiadają mi o spojrzeniu profesora, o tym, jak natychmiast nawiązywał z nimi głęboką więź, a także o sile, którą im dawał. Wszystkie mówią również, że przychodziły na konsultacje oszołomione, przygniecione tym, co je spotkało. Odchodziły natomiast umocnione i pełne otuchy.
5: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji. Pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.va.

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: Pięć minut pozostaje nam do godziny 17 i oczywiście wiadomości ze świata i z Polski. Już teraz elektryczne gitary i jestem z miasta.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią pojedynczy.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
7: Radio Plus, Zielona Góra.
8: Służby w gotowości nad Polskę nadciągają upały. Prezydent odbierze ślubowanie od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Lubelska piesza pielgrzymka na Jasną Górę czeka na chętnych. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Służby w gotowości przed falą upałów. Od czwartku do soboty w niektórych regionach termometry mogą pokazać nawet 40 stopni. Michał Skolimowski sprawdzał, gdzie i kiedy będzie najcieplej.
9: W zachodniej części kraju, dla Pomorza Zachodniego i województwa lubuskiego, synoptycy szykują ostrzeżenia drugiego, a nawet trzeciego stopnia. Najcieplejsza i to w całym kraju będzie niedziela, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
10: Na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie około 35 stopni, a w zachodniej części kraju wzrośnie do około 38 stopni.
9: Podczas upałów należy ograniczyć przebywanie na słońcu, a w samochodach nie wolno zostawiać samych dzieci ani zwierząt, dodaje Karol Kiłek z warmińsko-mazurskiej policji.
11: Gdy widzimy, że życie lub zdrowie jest zagrożone, należy wybić szybę. Mamy do tego pełne prawo, ponieważ działamy wtedy w stanie wyższej konieczności.
9: Służby są gotowe do działania i wyczulone na potencjalne pożary oraz skutki zdrowotne gorąca, zwłaszcza dla dzieci i seniorów.
7: Wiadomości Radia Plus.
8: Prezydent odbierze ślubowanie od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Według ustaleń naszych reporterów będzie nim Sławomir Patyra. Karol Nawrocki podjął dziś decyzję w jego sprawie, po tym jak w ubiegłym tygodniu wybrał go Sejm. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun.
12: Ślubowanie według naszych nieoficjalnych ustaleń ma się odbyć w ciągu kilku dni w Pałacu Prezydenckim z zachowaniem pełnego ceremoniału. Sprawa ma duże znaczenie polityczne, bo wokół Trybunału Konstytucyjnego od miesięcy trwa ostry spór między rządzącą koalicją a obozem prezydenckim i PiS. Wybór i zaprzysiężenie nowego sędziego jest konieczne w związku z kończącą się kadencją Andrzeja Zielonackiego. Doktor habilitowany Sławomir Patyra jest konstytucjonalistą związanym z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od lat zajmuje się prawem konstytucyjnym i ustrojem państwa.
8: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Dwulatek błąkał się bez opieki po podwórku, a matka utknęła pijana na balkonie. Sytuacją z Gorzowa zajmie się sąd rodzinny. Służby ustalają teraz wszystkie okoliczności.
13: Kto tuż przed zdarzeniem rzeczywiście sprawował opiekę? Nie można tutaj również wykluczyć, że w tym mieszkaniu chwilę wcześniej były jakieś inne osoby.
8: Mówiła Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z gorzowskiej prokuratury. 22-latka usłyszała zarzuty, grozi jej do 10 lat więzienia.
7: Wiadomości radia. Radia Plus.
8: Lubelska piesza pielgrzymka na Jasną Górę czeka na chętnych. W tym roku zgłoszenia wymagają karty pielgrzyma. Zapisy są przyjmowane w parafiach i przez internet, mówi przewodnik pielgrzymki ksiądz Paweł Saran.
0: Już po raz 48 z Lublina wyruszymy do tronu Pani Jasnogórskiej. W tegorocznej pielgrzymce przyświeca hasło Idźcie i głoście, nawiązując do roku duszpasterskiego. W tym roku jest nowy dokument. Jest to karta pielgrzyma z informacjami o zdrowiu. Można wcześniej ją pobrać na stronie pielgrzymki i gdy chcemy zapisać się w parafii, wtedy z nią się udać do kapłana.
8: A 26 lipca przed archikatedrą stanie sekretariat pielgrzymkowy. Pątnicy wyruszą 3 sierpnia. Szczegóły na stronie pielgrzymka.lublin.pl.

Zielonej Górze bez zmian, cały czas bardzo ciepło. Termometry pokazują wartość 26 stopni Celsjusza. Barometry wskazują obecnie wartość 1021 hektopaskali. Wieje z północy z prędkością 11 km na godzinę. Wilgotność wynosi obecnie 29%, a jakość powietrza jest dobra i zdecydowanie sprzyja przebywaniu na zewnątrz. Radio Plus Zielone.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Zielona Góra.
1: Już po godzinie 17. Jak państwo spędzają to ciepłe popołudnie? No, stawiają państwo na odpoczynek, czy raczej trochę ruchu? Proszę pamiętać o odpowiednim nawodnieniu. W takie dni woda jest szczególnie istotna, szczególnie jeśli bierzemy pod uwagę spacery czy długie przebywanie na świeżym powietrzu. My rozpoczynamy drugą część magazynu reporterów i rozpoczynamy ją od zielonogórskich seniorów, którzy będą mogli letnie dni spędzać i urozmaicić je o dawkę ruchu. Fit Wakacje to propozycja bezpłatnych zajęć fizycznych dla seniorów.
2: Po raz kolejny mamy taką możliwość zaprezentować i zaproponować mieszkańcom miasta ćwiczenia na świeżym powietrzu we współpracy z Europe Direct Zielona Góra. Co tydzień przez pierwsze 3 tygodnie lipca już zaczynamy poniedziałek o godzinie 14 przy tężni w Parku Tysiąclecia. Zapraszamy na ćwiczenia na świeżym powietrzu, które mają na celu głównie kompleksową poprawę zdrowia.
1: O tym, jak można się zapisać na zajęcia, powiemy już za chwilę. W tej części programu powiemy także o znaczeniu kasku w codziennym użytkowaniu hulajnóg. Do szpitali trafia coraz więcej młodych osób, które nie stosują się do nowych przepisów.
3: Ponad połowa stanów w tej chwili osobowego oddziału, czy połowa pacjentów, to są obrażenia. Złamania, przede wszystkim złamania kończyn górnych, złamania kończyn dolnych, wstrząsienia mózgu, rany, potłuczenia, obrażenia czaszkowo-mózgowe. Bardzo dużo jest takich pacjentów. Bądźmy szczerzy, my byśmy najbardziej chcieli, żebyśmy byli bezrobotni. Niestety nie możemy na to liczyć. Tych obrażeń będzie bardzo dużo i zawsze te apele o zdrowy rozsądek będą potrzebne. Plus kaski, koniecznie.
1: Do tego ważnego tematu powrócimy już za kilkanaście minut, a tuż przed 18 powiemy o jakże istotnym dniu. Obchodzimy dzisiaj Dzień Ojca i z tej okazji sprawdzimy, jak bardzo zmieniły się role naszych ojców.
4: Myślę, że bardziej w ten współczesny model ojca, ale to jakby moja żona to musi się wypowiedzieć przede wszystkim, ale no też na takiej zasadzie partnerstwa. Na przykład u mnie w domu to wyglądało bardziej ten tradycyjny model, że mój tata zarabiał pieniądze, a mama tutaj się nami opiekowała, ale też widzę dużo owoców z tego, że jesteśmy w tym razem, że ja też to rozumiem i też to widzę.
1: Więcej o Dniu Ojca i nowych rolach, jakie przyjmuje dzisiejszy tata, powiemy tuż przed godziną 18. Tak prezentuje się druga część magazynu reporterów. Jakub Brzegowy, witam i zapraszam.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Zielona Góra.

0: Zbliżenie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Zielona Góra.
1: Wielkimi krokami zbliżają się wakacje, podczas których mamy zwyczajnie więcej czasu. To doskonała okazja na to, by skorzystać z ćwiczeń na świeżym powietrzu. O szczegółach Monika Wertz i Joanna Szurowska, instruktorka fitness.
2: Fit wakacje, czyli propozycja zajęć ruchowych dla wszystkich mieszkańców Zielonej Góry. Co przygotowaliście?
3: Tak, po raz kolejny mamy taką możliwość zaprezentować i zaproponować mieszkańcom miasta ćwiczenia na świeżym powietrzu we współpracy z Europe Direct Zielona Góra. Co tydzień przez pierwsze 3 tygodnie lipca już zaczynamy poniedziałek o godzinie 14 przy tężni w Parku Tysiąclecia. Zapraszamy na ćwiczenia na świeżym powietrzu, które mają na celu głównie kompleksową poprawę zdrowia. Proponuję jako trenerka kilkanaście zestawów ćwiczeń, które mają na celu wzmocnienie naszego ciała, poprawę postawy ciała, wzmocnienie naszych kości, stawów. Również chcemy aktywować mięśnie, które bardzo często są niestety zasiedziałe za biurkiem, na kanapie, w samochodzie. Także trzeba się ruszyć, wstać i przyjść do parku.
4: Chciałabym zapytać o pogodę, bo zapowiadają się upały. Często też mówią, żeby ograniczyć aktywność fizyczną właśnie w takie dni. Jak pani się na to zapatruje? Będą dostosowane te ćwiczenia do pogody?
3: Jeżeli mamy tutaj prognozę, która zapowiada kilka tygodni ciepłych dni, dlatego proponuję jednak wyjść z domu, ubrać się stosownie do pogody, zaopatrzyć się w butelkę wody i w okrycie głowy. I myślę, że kiedy udamy się do parku, będziemy pod drzewami, także ten cień jest zapewniony. Tak, tężnia, przy której będziemy ćwiczyć, też emanuje pewnym mikroklimatem, dlatego myślę, że ta wilgotność powietrza też będzie całkowicie nam służyć.
4: To jeszcze powiedzmy, czy trzeba się zapisywać, jak to będzie wyglądało?
3: Ćwiczenia są całkowicie za darmo, nie trzeba się zapisywać. Zapraszam każdego, kto będzie nawet przechodził. Ważne jest to, żeby ubrać się w stosownie luźny strój, nie musi to być stricte treningowy od góry do dołu, natomiast luźne ubranie, które nam nie ogranicza zakresu ruchów, wystarczy. Zapraszam w każdy poniedziałek i środę o godzinie 14. Spotykamy się przy tężni w Parku Tysiąclecia. Zapowiada się nas spora już gromadka, także na pewno Państwo nas zobaczycie.
1: Każda okazja na odrobinę ruchu na świeżym powietrzu jest bardzo ważna. No i oczywiście zachęcamy do tego szczególnie zielonogórskich seniorów.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Zielona Góra.
5: Reklama. Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
6: A co mamy do wyboru?
5: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
6: A gdzie ty jesteś, skarbie?
5: Jestem w Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
7: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
12: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
11: No racja. On lubi w technologię.
12: No lubi, lubi.
13: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
14: Marzysz o słońcu? Z lotniska Zielona Góra Babimost polecisz prosto do Antalii, Enfidi, Tirany i Marsa Alam. Wybierz kierunek i zacznij wakacje. Nie czekaj, już dziś leć po wspomnienia z lotniska Zielona Góra Babimost. Sprawdź atrakcyjne oferty biur podróży i linii lotniczych.
15: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
16: Po reklamie.
17: Radio Plus.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Zielona Góra.
1: W całej Polsce odnotowuje się coraz więcej wypadków na hulajnogach elektrycznych. Często krótka i zwykła przejażdżka dla niektórych może zakończyć się tragicznie. Przed jazdą bez kasku na hulajnodze ostrzega 16-letnia Paulina z Przytocznej w województwie lubuskim, która jeszcze kilka dni temu walczyła o życie w szpitalu, a teraz ostrzega innych, aby nie popełniali jej błędu. Więcej o temacie Kamil Lewera.
2: To miała być zwykła przejażdżka na hulajnodze elektrycznej. W pewnym momencie 16-letnia Paulina straciła panowanie nad kierownicą, upadła i z dużą siłą uderzyła głową o ziemię.
3: Z samej sytuacji właśnie nic, ale nie pamiętam nawet jak to się stało, bo no z tego co właśnie ze świadków no to najprawdopodobniej straciłam świadomość w ogóle, bo ta kierownica mi się zatrzymała. Tak spocząca podobno 3 razy, nawet tego nie pamiętam. Także z samego wypadku nic totalnie. Pamiętam tylko jak tutaj się już przebudziłam w szpitalu i to już było lepiej. Ani się nie potknęłam, ani nic, bo to jak człowiek jedzie, no to jest w stanie zareagować i tak dalej. Ja maksymalnie jechałam te 15, a też podobno tak orientacyjnie. Naprawdę no, szybko nie jechałam, żadnej przeszkody też nie było.
2: Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczy.

0: tym operacyjnym też czekaliśmy, dopóki nie była przeniesiona na OIOM. Pierwsze wybudzenie nie było dobre, gdzieś tam jeszcze potrzebowała odpocząć, natomiast na drugi dzień lekarze podjęli jeszcze jedną próbę i już była wybudzona, także wszyscy byliśmy w szoku, że się wszystko udało dobrze. Jest wszystko na dobrej drodze, dzisiaj mam badanie suchą, bo oczywiście tam bębenki popękały, więc to trzeba też mieć pod kontrolą. No i czekają jeszcze operacja przeszczepienia kości czaszki, bo w tej chwili jest bez, ale to za jakiś czas jesteśmy z neurochirurgami też w kontakcie.
1: Paulina jest po długiej i skomplikowanej operacji neurologicznej. Powoli wraca do zdrowia, ale przed nią jeszcze długie leczenie i rehabilitacja. Dziewczynka nie chce, by jej historia wywołała litość i współczucie. Chce, aby była ostrzeżeniem. Dziś wie, że tragedia może wydarzyć się nawet podczas spokojnej przejażdżki na krótkim odcinku drogi i wtedy, gdy wydaje się, że nic złego może się nie stać.
2: Jak tutaj leżę w szpitalu, to też jest bardzo dużo przypadków z dziećmi i też właśnie z tymi kaskami i na chorych nogach i na wszystkim w ogóle. Jest ciężko strasznie przetłumaczyć dzieciom, ja też rozumiem, jak to działa. Ja też takiego problemu nie miałam, tylko nie miałam też świadomości takiej, że to się może zdarzyć w takim przedziale czasowym, bo naprawdę jechałam dosłownie kawałek bez żadnych ostrożności, ale jednak trzeba się zabezpieczać, bo no jest jak jest i trzeba naprawdę uważać na to wszystko. Dzisiaj już jest o niebo lepiej, na pewno, i jestem strasznie szczęśliwa i dumna, że żyję. Dalej uważam, że to cud lekarzy i wszystkich, jestem strasznie wszystkim wdzięczna, także ja naprawdę jestem przeszczęśliwa.
1: Z podobnymi historiami polscy lekarze spotykają się już niemal codziennie. Po wypadku na hulajnodze elektrycznej w najlepszym przypadku może skończyć się na siniakach, ale często obrażenia okazują się dużo bardziej poważne, mówi dr Tomasz Grzechnik, ordynator chirurgii dziecięcej w Gorzowskim Szpitalu.
3: Ponad połowa stanów w tej chwili osobowego oddziału, czym ponad pacjentów, to są obrażenia. Złamania, przede wszystkim złamania kończyn górnych, złamania kończyn dolnych, wstrząsienia mózgu, rany, potłuczenia, obrażenia czaszkowo-mózgowe. Bardzo dużo jest takich pacjentów. Bądźmy szczerzy, my byśmy najbardziej chcieli, żebyśmy byli bezrobotni. Niestety nie możemy na to liczyć. Tych obrażeń będzie bardzo dużo i zawsze te apele o zdrowy rozsądek będą potrzebne. Plus kaski, koniecznie. Bo najgorszym obrażeniem, jakie można dostać w wyniku upadku na hulajnodze, jest skomplikowany uraz czaszkowo-mózgowy, jakby chociażby do tej pacjentki. Są sytuacje i w Polsce, i u nas, że takie zdarzenia kończą się niestety tragicznie.
1: Lekarze przyłączają się do apelu o noszenie kasków, a te, przypomnijmy, od początku czerwca zgodnie z nowymi przepisami są obowiązkowe dla osób poniżej 16 roku życia.
3: Muszę powiedzieć, że jako chirurdzy dziecięcy zaczynamy nie lubić producentów hulajnóg, ale tak kończąc żarty, jak co roku urazów jest bardzo, bardzo dużo. Jest w tej chwili obowiązująca ustawa, która nakazuje dzieciom mieć kaski. Część dzieci rzeczywiście zaczęła to przestrzegać, część rodziców, bo to też odpowiedzialność spada na rodziców, także. Ale niestety, dzieciaki jeżdżą nadal bez kasków, nadal mamy bardzo poważne urazy związane z tego typu obrażeniami i ciągle i nieustannie będziemy apelować, aby jednak te kaski zakładać.
1: Pamiętajmy, że hulajnogi są szybkim i wygodnym środkiem transportu, ale trzeba korzystać z nich odpowiedzialnie. Kamil Lewera, Radio Plus.
4: I my przyłączamy się do tego apelu. Proszę koniecznie pamiętać o kasku i stosować się do zasad ruchu drogowego. Hulajnogi elektryczne to nie są zabawki i mogą stanowić istotne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia.
5: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Zielona Góra.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Zielona Góra.
1: Dziś Dzień Ojca. Model ojca zmienia się na przestrzeni lat. Ten współczesny to przede wszystkim aktywny opiekun i partner. W przeciwieństwie do tradycyjnego modelu, w którym rola mężczyzny ograniczała się głównie do utrzymania rodziny. O współczesnym ojcostwie rozmawiamy z wielodzietną rodziną Adrianem i Darią, rodzicami trójki dzieci. Rozmawia Magda Gliszczyńska.
2: A dzisiaj w tym szczególnym dniu, Dniu Ojca, spotykam się z wielodzietną rodziną. Razem ze mną Daria i Adrian Gogaczowie, rodzice trójki dzieci. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witamy wszystkich.
2: To rzeczywiście taki szczególny dzień, Adrianie, dla ciebie.
3: No szczególnie tak, bo rodzicem trójki dzieci to potrójna radość wręcz.
2: Co się czuje, kiedy zostaje się ojcem?
3: Myślę, że to jest takie dużo radości, że udało się coś i taka duża satysfakcja, że właśnie jest ten człowiek i jakby ja mogę go wychowywać i mieć wpływ na to, jak jego życie będzie wyglądało.
2: Nie? Jaka była reakcja, kiedy żona powiedziała: spodziewamy się potomstwa, jestem w ciąży, będziemy rodzicami.
3: Udało się. To była taka reakcja i to było też właśnie bardzo, bardzo dużo radości i jakby my zawsze od samego początku, nawet tak sobie przypominam, że w tych listach, jak pisaliśmy, jak byliśmy jeszcze w narzeczeństwie, to już mieliśmy wybrane imiona naszych trójki dzieci. Oczywiście się trochę zmieniło, ale jakby, no trochę na to
2: ale
3: czekaliśmy.
2: Ale trójka dzieci, takie tak. były założenia, takie taki były był plan.
3: Taki był plan od samego początku, no i się udało. Udało nam się
2: trójka
3: to zrobić.
2: Trójka już jest i na trójce poprzestaniecie, czy jednak jeszcze tak się podoba ojcostwo i macierzyństwo, że będziecie...
3: Jesteśmy otwarci, ale jest to trudne, więc zobaczymy, co Pan Bóg nam to, sprawi.
2: To trochę też i o tych radościach, ale i o tych trudnościach też porozmawiamy. Model współczesnego ojca na pewno się zmienia. Kiedyś bardziej kojarzyło się ojca jako tego, który zarabia na rodzinę, który pracuje. Mama miała obowiązki wychowawcze bardziej. Oczywiście pewnie zdarzały się wyjątki od reguły. Jaki jest współczesny model ojca? Czy ty starasz się budować swoje ojcostwo właśnie na partnerstwie, na wsparciu, na budowaniu relacji, jakim ty jesteś tatą? I czy wpisujesz się jednak w ten współczesny model ojca?
3: Myślę, że bardziej w ten współczesny model ojca, ale to jakby moja żona to musi się wypowiedzieć przede wszystkim, ale no też na takiej zasadzie partnerstwa. Na przykład u mnie w domu to wyglądało bardziej ten tradycyjny model, że mój tata zarabiał pieniądze, a mama tutaj się nami opiekowała, ale też widzę dużo owoców z tego, że jesteśmy w tym razem, że ja też to rozumiem i też to widzę. I chyba najbardziej taki partnerski model zrozumiałem, może to dziwnie zabrzmi, ale podczas porodu, bo byłem przy wszystkich trzech i wtedy właśnie doceniłem najbardziej moją żonę, bo zobaczyłem, ile to trudu i jak to wygląda.
2: Więc to też
3: idziemy
2: jest
3: w stronę,
2: ważne.
3: Idziemy w stronę partnerskie i gdzieś tam staram się. Oczywiście ta praca się przebija gdzieś tam, ale jakby no wspieramy się wzajemnie. Nie? To nie jest tak, że traktujemy to jako pomoc, tylko jako to jest obydwoje.
2: Takie już naturalne.
3: Tak, obydwoje jesteśmy rodzicami, obydwoje chcemy jak najlepiej dla naszych dzieci.
2: Tak, zupełnie inna jest świadomość. To tutaj oczywiście Darię muszę zapytać, czy ten współczesny model jest lepszy? Czy rzeczywiście on bardziej pomaga kobiecie i no, łatwiej jest też realizować, budować tę rodzinę?
4: Myślę, że tak, że ja czuję takie, że nie wszystko jest na moich barkach, że nie muszę podejmować wszystkich 100% decyzji, jeśli chodzi o wychowanie, tylko faktycznie dzielimy to między siebie i nigdy nie jest tak, że coś jest tylko na mnie albo coś jest tylko na Adrianie. I widzę, że to też odciążenie w tej kwestii jest no takie niezbędne, żebym ja mogła też być człowiekiem, a nie tylko mamą.
2: Budujecie swój dom, ale też w oparciu o domowy kościół, bo jesteście członkami domowego kościoła. Dlaczego? Bo wiem, że to była twoja, Dario, decyzja. Co daje wam bycie w domowym kościele?
3: Nie, to była nasza wspólna decyzja.
2: Ale pomysł Darii, tak?
4: Jesteśmy w domowym kościele głównie dlatego, że widziałam przykład, jaki dawali mi moi obecni teściowie, jak spotykaliśmy się z Adrianem, jak się zaręczyliśmy, to widziałam, jak moi teściowie właśnie są w kręgu domowego kościoła i jak budują takie piękne, naprawdę serdeczne relacje z innymi członkami i też zapragnęłam tego, żeby to też było w naszym życiu, żebyśmy mieli takie przyjaźnie oparte przede wszystkim na Panu Bogu i czerpali właśnie od Niego tą całą radość z życia.
1: Do rozmowy powrócimy po krótkiej przerwie.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Zielona Góra.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Od stembera tują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że od stempera tują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
7: Radio Plus. Zielone.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Zielona Góra.
1: Razem ze mną Daria i Adrian Gogaczowie, rodzice trójki dzieci. W jakim wieku są, jak mają na imię?
2: Najstarsze nasze dziecko to jest Emilia, ma 7 lat, potem jest Maksio. Maksio ma 5 lat i jest jeszcze Albert. Albert ma 2 lata.
1: No i Albert jest razem z nami w studiu, ale jest bardzo grzeczny, absolutnie tutaj nam nie przeszkadza. Adrianie, jak ty postrzegasz też swojego tatę, w jaki sposób on ci pomógł, żebyś teraz ty wypełniał taką rolę? Jakie były te twoje relacje z ojcem?
3: Tak jak patrzę z tej perspektywy, to mieliśmy bardzo dobre relacje i mój tata bardzo duży aspekt stawiał na taką stałość i pewność, co się przekładało, że zawsze mogłem na niego liczyć. Nawet do dzisiaj. Ostatnio też poprosiłem go, żeby mnie gdzieś tam podrzucił, bo nie miałem jak dojechać. Wystarczyło, że zadzwoniłem dzień wcześniej i powiedziałem mu, że potrzebuję, żebyś był o tej i był nawet wcześniej. I nie musiałem tego potwierdzać, nie? Więc jakby...
1: To jest piękne, to jest piękne, że możemy liczyć na swojego tatę.
3: Tak,
1: zawsze, w każdej takiej sytuacji.
3: Nie? W każdej sytuacji mogę zadzwonić i na pewno jakąś tam pomoc uzyskam. Nie? Mój tata też ma 3 synów, więc każdy tak na niego patrzy.
1: No i tak chciałam właśnie o to zapytać. Ty masz 2 synów i córkę. Wiesz, jak to jest? Córunia, tatunia, ale no jednak ta relacja z synem jest też bardzo ważna. Jakim chcesz być po prostu ojcem i czy rzeczywiście Emilia jest takim oczkiem w głowie taty?
3: Myślę, że jest i to bardzo widać, bo no samo traktowanie, nie? To jest taka córeczka i jakby... No,
1: księżniczka,
3: ciężko na nią nakrzyczeć. A jeżeli chodzi o chłopaków, no to widzę, że oni potrzebują takiego, może nie tyle męskiego wsparcia, ale takiego prowadzenia i pokazania, co jest ważne, gdzie dążymy i co chcemy zrobić. Nie?
1: Oni... Ale to też jest realizowanie takich wspólnych pasji. Czy już na tym etapie, bo ja wiem, że dzieci jeszcze są małe, czy już są wspólne zabawy, piłka, basen, coś takiego, co sala jednoczy? Czy już starasz się właśnie tym dzieciakom, może to jest, nie wiem, muzyka, może jakieś inne pasje?
3: Tak, ogródek. Nie, jakby tak, cały czas coś robimy i dzieci mają też takie pragnienie zabawy. Nie? Jesteśmy trochę na etapie zabawy. A co do takich pasji, to ta pierwsza dwójka udało już się zdobyć łysice i widać, że mają taki trochę górski zapał.
1: A wy macie?
3: No, lubimy się przejść, lubimy się wybrać. A najmłodszy uwielbia piłkę, gdzie ja na przykład nie... To nie był mój ulubiony sport, ale widzę, że będzie moim ulubionym sportem. Więc
1: Zmieniamy się dla dzieci,
3: bo widać, że sprawia to dużo wielką radość. I tak z mojej perspektywy to nie jest ważne, co robimy, ale żeby to było razem. I oni bardzo się z tego cieszą, jeżeli nawet cokolwiek, to są jakieś drobne rzeczy, to od razu to wchodzą, bo my z nimi spędzamy czas. Nie? I to jest taki...
1: Tak czuję w twoim głosie, Adrianie, że jesteś takim dumnym tatą.
3: Jestem dumnym tatą, tak. Jeszcze dzisiaj jestem dzień i ta trójka i...
1: Ale już były życzenia?
3: Już były
1: uściski?
3: Życzenia, dostałem prezent, nie? I teraz śmieliśmy się, bo jak jechaliśmy tutaj, to moja żona powiedziała, że dzieci mają takie niewypowiedziane życzenie, że z okazji Dnia Taty, żebym ich zabrał na lody, ale to ja muszę zaproponować.
1: Dario, ciebie też zapytam o twojego tatę. Jaka była twoja ta relacja? Bo to jest też taki szczególny dzień, kiedy my pamiętamy o naszych tatusiach, ojcach.
2: Moja relacja z tatą jest na pewno bardzo, ja ją oceniam jako bardzo dobrą. Też mój tata wydaje mi się, że postawił bardzo wysoką poprzeczkę dla wszystkich moich ewentualnych kandydatów na męża. Bo mój tata jest taką osobą bardzo ciepłą, bardzo pomocną, ale też taką cichą i widać to, że on dba o moją mamę naprawdę tak najlepiej, jak tylko potrafi i też całe życie, jak patrzyłam na niego jako na ojca, to myślałam, że też chciałabym mieć takiego mężczyznę u swojego boku. No i mam.
1: A często tak jest, że kobiety sugerują się tym, jaki jest tata i wtedy podobnego męża właśnie, albo takiego, który no, w podobny sposób właśnie patrzy na świat, wybierają. Czego życzycie swoim tatom w tym dniu?
3: Przede wszystkim dużo cierpliwości do tych telefonów, nawet wieczorem. Chcielibyśmy powiedzieć, że zrobiliście dobrą robotę i robicie cały czas dobrą robotę.
2: To ja jako córeczka tatusia chciałabym życzyć mu na pewno wszystkiego najlepszego z okazji jego święta i czuję, że ja jestem dumna, będąc córką takiego ojca. Cieszę się, że jest dla mnie takim wzorem do naśladowania jako, po prostu jako człowiek. Życzę wszystkim tatom, żeby też byli wzorem do naśladowania dla swoich dzieci.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Daria i Adrian Gogaczowie, rodzice trójki dzieci, byli gośćmi Radia Plus.
3: Dziękujemy.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Zielona Góra.

0: Prezydent Ukrainy nie przyjedzie na konferencję odbudowy w Gdańsku. Wypadek paralotniarza na Podhalu. Za chwilę szczegóły od naszego reportera. Powiemy też o wakacyjnych planach Polaków. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szczyt o odbudowie Ukrainy odbędzie się bez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na konferencję w Gdańsku. Wszystko przez polityczny kryzys na linii Warszawa-Kijów. Po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA prezydent Karol Nawrocki odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego. Z tymi informacjami teraz nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, czy ta sprawa zaważyła?
1: Kijów tego nie precyzuje, ale tak to można odczytywać. Strona ukraińska długo zwlekała z decyzją w sprawie konferencji. Ostatecznie na czele delegacji stanie premier Julia Swrydenko. Ruch Wołodymyra Zełenskiego negatywnie ocenia szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tą konferencję.
1: Jest też komentarz ze strony Kancelarii Prezydenta. Zdaniem szefa Biura Polityki Międzynarodowej, ukraiński przywódca swoją decyzją upokorzył polskiego premiera, bo jak zaznacza Marcin Przydacz, obaj politycy podpisywali zaproszenia, obaj mieli być gospodarzami i obaj mieli przyjmować gości.
0: Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku rozpocznie się w czwartek. Wypadek paralotniarza na Podhalu w rejonie Czarnego Dunajca. 48-letni pilot spadł z wysokości około 50 metrów. O szczegółach nasz zakopiański reporter Łukasz Bobek.
3: Do wypadku doszło między Baligówką a Czarnym Dunajcem. 48-latek spod Krakowa brał udział w Mistrzostwach Polski Paralotni. Jak informuje nowotarska policja, która została wezwana na miejsce, paralotnia spadła na łąkę. Mężczyzna jest poważnie ranny, jednak zaraz po wypadku był przytomny. Na pokładzie śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego został przewieziony do szpitala w Nowym Targu.
0: Sprawę wypadku przejęła Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Na wokandę Sądu Okręgowego w Krakowie po 4-letniej przerwie wróciła sprawa śmierci Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości. Na ławie oskarżonych są 4 lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego. W pierwszej instancji zostali uniewinnieni. Jeden z oskarżonych lekarzy, Jacek D., jest przekonany, że zespół postąpił zgodnie ze sztuką.
4: Każdy lekarz, który nie ma sprawy, ma sytuację, myśli o pacjencie. Nikt nie wierzy, że zapomina. To jest cały czas powracające pewne rodzaju refleksję, czy można było zrobić inaczej. Ja mogę powiedzieć po 20 latach, że nie można było zrobić inaczej.
0: Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury, która domagała się przesłuchania biegłych ze Szwajcarii, którzy przygotowywali ekspertyzę. Wyrok poznamy 23 lipca.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: 3/4 Polaków ma w planach wakacyjny wyjazd, połowa spędzi urlop w kraju. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną i portal travelist.pl. Najchętniej jeździmy nad morze, mówi Joanna Węglarczyk z Polskiej Organizacji Turystycznej.
6: I to jest w ogóle najczęstsza odpowiedź, jeżeli pytamy, dlaczego ktoś zdecydował się na wyjazd krajowy. Bo lubię jeździć w Polsce, czuję się tutaj dobrze, jestem u siebie. Na pewno też wakacje krajowe to jest taki trend wśród rodzin.
0: Według badania w tym roku na wakacje wydamy średnio między 1000 a 2000 zł na osobę.

0: Noc w Zielonej Górze będzie nieco chłodniejsza. Na termometrach możemy spodziewać się około 19 stopni Celsjusza. Powieje z południowego zachodu z prędkością 4 km na godzinę. Wilgotność wyniesie 47%, a jakość powietrza będzie umiarkowana, więc jeśli planują Państwo obserwację gwiazd, będzie ku temu dobra okazja.
1: Radio Plus. Zielona Góra.
0: W Zielonej Górze wciąż bardzo ciepło, na naszych zegarach 4 minuty po godzinie 18. A jak Państwo sobie planują ten dzisiejszy wieczór, będę miał dla Państwa kilka ciekawych propozycji na ten jeszcze trwający cały czas, już chciałem powiedzieć nadchodzący, no ale przecież to już jesteśmy prawie że na półmetku, chociaż jeszcze nam troszeczkę zostało, ale będę miał dla Państwa kilka ciekawych planów, no a plan na tą godzinę jest taki, żeby posłuchać fantastycznych utworów, no i na sam początek bardzo romantycznie. Michael Bolton i When a Man Loves a Woman.

0: Uwaga, zielonogórscy kierowcy! Przypominamy o cały czas trwających pracach drogowych w ramach zielonogórskiej ofensywy drogowej. Obecnie modernizacja obejmuje odcinek o długości ponad 2,5 km, rozciągający się od ronda Rady Europy do granicy sołectwa Zawada. Teraz prace trwają na wysokości ulicy Grzybowej i Tęczowej. Wymieniana jest konstrukcja jezdni, a w planach jest odnowienie ścieżek rowerowych czy doświetlenie przejść dla pieszych. O postępach prac będziemy informować na naszej antenie.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Reklama.
1: Marianka pazem mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
2: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
1: No racja. On lubi w technologię.
2: No lubi, lubi.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
4: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie.
13: Radio Plus Zielony.

0: W astronomiczne lato weszliśmy z przytupem, bowiem temperatury są bardzo wysokie. Konsekwencje tak wysokich temperatur mogą być jednak bardzo poważne, żeby wymienić tylko ryzyko udaru słonecznego czy przegrzania. Nadchodzący weekend w Zielonej Górze ma przynieść tropikalne temperatury pokroju 38 stopni Celsjusza, stąd apelujemy o rozwagę i zadbanie o nakrycie głowy oraz odpowiednią ilość nawodnienia. Jeśli wybierają się Państwo na weekend spędzić oczywiście aktywnie, warto o to zadbać.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

0: czwartek, 9 lipca będzie dobra okazja, by zgłosić ciekawe projekty. Między 10 a 12 w zielonogórskim ratuszu będą dyżurowały przedstawicielki Zielonogórskiej Rady Seniorów. No i będzie to przede wszystkim doskonała okazja, by przedstawić swoje pomysły i propozycje działań integrujących seniorów z młodszymi pokoleniami. Przyjazne miasto to takie miasto, w którym wszyscy czują się dobrze, dlatego tym bardziej zachęcamy do przedstawienia swoich pomysłów. Członkinie Rady będą czekały w sali 20A w Zielonogórskim Ratuszu.
1: Radio Plus Zielono.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
5: Radio Plus.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Zrobiło się nastrojowo, no i przede wszystkim nostalgicznie. To była Irena Jarocka i Kawiarenki. Już teraz Bonnie M i Sunny, bo słońca w Zielonej Górze cały czas nie brakuje.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Już za 6 minut będziemy mieć godzinę 19 i nową dawkę wiadomości z Polski oraz ze świata. Już teraz Martika i Toy Soldier.

0: Nożownik z Mierzawy usłyszał zarzuty, jeszcze dziś może trafić do aresztu. To może być koniec zakupów z Chin za grosze od lipca, dodatkowe opłaty. Powiemy też o wnioskach po pierwszej sesji plenarnej synodu w Krakowie. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jeszcze dziś sąd ma zdecydować o tymczasowym aresztowaniu nożownika ze świętokrzyskiej Mierzawy. 49-letni Dariusz R. został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Odpowie za zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teściowej. Grozi mu dożywociem. O szczegółach teraz Weronika Wawrzczyk.
1: To był prawdziwy atak furii. Oprawca ruszył za żoną, która schroniła się u rodziców. Gdy teść bronił córki, napastnik zadał mu śmiertelny cios. Szczegóły zdradza Tomasz Rurasz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
2: Podejrzany oświadczył, że częściowo przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, jednakże nie określając zakresu tego przyznania się. Odnosząc się do zarzutu, nie przedstawił okoliczności.
1: Z naszych ustaleń wynika, że Dariusz R. przyjmował leki psychotropowe. Po ataku uciekł, a mundurowi ujęli go dopiero po kilkudniowej obławie. To jednak nie koniec pracy śledczych. O tym Zbigniew Nowak, komendant główny świętokrzyskiej policji.
3: Głównie czynności procesowe pod nadzorem prokuratury rejonowej.
1: Obława za sprawcą zakończyła się wczoraj około południa.
0: Podejrzany przez 16 lat był policjantem, odszedł ze służby w 2023 roku. Szpital Południowy w Warszawie nie zwrócił lekarzowi Dawidowi Kacprzykowi 500 000 zł, przekonują politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy przeprowadzili dzisiaj kontrolę poselską w tej placówce. Były koordynator SOR-u, który wcześniej odesłał pieniądze na konto szpitala, miał je otrzymać z powrotem ze względu na braku możliwości zaksięgowania środków. Wczoraj taką wersję przedstawił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Konferencji PiS-u po wizycie w szpitalu wysłuchał nasz reporter Mateusz Łyston.
4: Anna Kwiecień, Mateusz Morawiecki i Janusz Cieszyński domagali się wyjaśnień w sprawie rzekomego zwrotu środków lekarzowi. Od zarządu placówki usłyszeli, że pieniądze nie zostały odesłane, są na koncie szpitala i lada chwila będą zaksięgowane. To sprzeczne z tym, co mówią w tej sprawie śledczy.
5: Postanowiono rękoma prokuratury, po raz kolejny wykorzystano ją politycznie, utopić Rafała Trzaskowskiego, zrobić z niego człowieka, który nie potrafi zarządzać i którego ludzie oddali 500 000 złodziejowi.
4: Mówił były wiceszef resortu zdrowia w rządzie PiS Janusz Cieszyński, który uczestniczył w kontroli poselskiej. W placówce cały czas trwa też kontrola NFZ-u i stołecznego ratusza. Dwa śledztwa w sprawie nieprawidłowości w szpitalu wszczęła też prokuratura okręgowa w Warszawie.
0: A politycy PiS-u zapowiadają, że w przyszłym tygodniu przeprowadzą kolejną kontrolę w Szpitalu Południowym. To może być koniec zakupów z Chin za grosze. Od 1 lipca Unia Europejska podnosi podatek na przesyłki spoza wspólnoty. Każda kategoria towaru w paczce zostanie objęta opłatą w wysokości 3 euro, czyli około 13 zł, mówi profesor Radosław Mącik z UMCS w Lublinie.
6: Jeśli ktoś kupowałby 3 case'y do telefonu komórkowego, to zapłaci jedną taką opłatę, ale jeśli powiedzmy będzie to sukienka z którejś z tych platform i coś innego, to należy się liczyć z tym, że jeśli będą 3 grupy towarowe, to się zapłaci 9 euro.
0: Nowe zasady, zdaniem unijnych urzędników, mają ukrócić nieuczciwą konkurencję i zapewnić lepszą kontrolę bezpieczeństwa towarów wpływających na unijny rynek.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Są wnioski po pierwszej sesji plenarnej Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji Krakowskiej. Delegaci chcą m.in. usprawnienia komunikacji w parafii, lepszego przygotowania homilii i szerszego zaangażowania świeckich.
8: Było dużo pytań, było dużo jakichś trosk, które ludzie wyrażali. Były też konkretne odpowiedzi, które padały z konkretnymi właśnie zapewnieniami, czy to od księdza kardynała, czy od księży biskupów. Tak więc myślę, że jak najbardziej dwa owocne dni, które też są takim zalążkiem do kolejnych spotkań.
0: Mówił sekretarz synodu ksiądz Mateusz Wyrobkiewicz. 10 października odbędzie się synodalny dzień skupienia, a kolejna sesja plenarna w lutym przyszłego roku.

0: Środa w Zielonej Górze przyniesie nam znowu dużo, dużo słońca i bardzo wysokie temperatury. Na termometrach możemy spodziewać się nawet 30 stopni Celsjusza. Powieje z północnego zachodu z prędkością 7 km na godzinę. Wilgotność wyniesie około 30%, a jakość powietrza będzie dobra. Apelujemy jednak, by zadbać o coś na głowę, no i przede wszystkim zadbać o nahydrację.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
0: Z tą hydracją to już nawet dzisiaj powinni Państwo uważać, no i przede wszystkim dbać, żeby ta woda albo inny napój gdzieś zawsze był pod ręką, no bo przez cały tydzień, a i weekend temperatury, no, nie dadzą za wygraną i będą bardzo wysokie. 5 minut po godzinie 19:00, Jakub Brzegowy, zapraszam na jeszcze jedną wspólną godzinę, a na sam początek F.R. David i Words.

0: Młodzieżowa Rada Miasta zakończyła właśnie swoją pierwszą kadencję po reaktywacji. Przez ostatni rok 19 młodych radnych aktywnie uczestniczyło w życiu samorządowym. Młodzi dbali o to, by głos ich pokolenia również był słyszalny w ratuszu. Do ich największych osiągnięć należało zorganizowanie festiwalu muzycznego Zielona Góra Mocnych Dźwięków, który promował lokalnych artystów, oraz uruchomienie warsztatów psychologiczno-motywacyjnych Teraz Młodzi. Radni chętnie angażowali się także w pomoc starszym mieszkańcom, wspierając Spartakiadę Seniorów oraz odwiedzając dzienny dom Senior Wigor.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Reklama.
1: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: No i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
0: Po reklamie.
8: Radio Plus Zielona Góra.

Już jutro o godzinie 19 odbędzie się koncert zespołu wokalnego Estima zatytułowany Pogoda na jutro. Trzygłosowe harmonie zagoszczą na scenie, a w zestawie z energią, radością idealnie wplotą się w promienie słońca, które zagoszczą jutro w Zielonej Górze. Koncert poprowadzi Leszek Jenek, a gościnnie na scenie pojawi się także Agata Miedzińska, dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. Na koncert zapraszamy jutro do Zielonogórskiej Biblioteki Norwida. Radio Plus.

0: Na te upały warto zażyć trochę sztuki, dać się ponieść fantazji i uciec do krainy czarów. A będzie ku temu świetna okazja już w najbliższy czwartek w Parku Książęcym Zatonie. O godzinie 18 odbędzie się wernisaż pracy Beaty Montowskiej. Malarka wzięła na tapet motyw z książki Lewisa Carrolla. Na ekspozycji Alicja w Krainie Czarów Inaczej zobaczymy znane ukazania w ciekawej interpretacji artystki. Wernisaż będzie miał miejsce w oranżerii na terenie Parku Książęcego Zatonie.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia, Gana, Portugalia, Uzbekistan, Panama, Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo,
5: ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
7: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Pięć minut pozostaje nam do godziny 20, a to znaczy, że już dzisiaj trzeba się żegnać. Jakub Brzegowy, bardzo dziękuję za cały dzień, no i zapraszam oczywiście jutro, jak zawsze od godziny 16. Już za chwilkę wiadomości w Radio Plus, no i dawka najnowszych informacji ze świata i z Polski, rzecz jasna. A my słyszymy się tak jak zawsze. Do usłyszenia, do jutra i miłego wieczoru.
2: On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes. Mes mains brûlent ta peau.

il fait encore plus chaud.

0: reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
1: Radio Plus, Zielona Góra. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Zaskakujące słowa prezydenta o programie SAFE. Za chwilę szczegóły. Ministerstwo Energii zapowiada koniec obniżonych cen paliw. Kardynałowie będą rozmawiać o konfliktach na świecie jeszcze w czerwcu. Nadzwyczajny konsystorz. Minęła 20. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaskakujące słowa prezydenta o programie SAFE. Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą unijny program pożyczek, ale podczas konferencji Poland Future Summit mówił, że będzie on miał wpływ na rozwój przemysłu zbrojeniowego w naszym kraju.
1: Wciąż czekamy jeszcze na taki duży tlen, mocny tlen dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dzisiaj ten przemysł zbrojeniowy będzie się rozwijał między innymi za sprawą kredytu, który trafił do Polski, kredytu z Unii Europejskiej.
0: Na te słowa tak odpowiada szef MON Władysław Kośniak-Kamysz.
2: Kilka dni temu w Łasku, jak mówiłem o programie SAFE, to pan prezydent się bardzo krzywił i chyba nie chciał przyjąć do wiadomości, jak bardzo ten program jest potrzebny Polsce i jak dobrze działa dla przemysłu zbrojeniowego. Dzisiaj widzimy, że zmienia zdanie i bardzo dobrze.
0: Szef MON dodał, że jutro w Radomiu zostanie podpisana umowa na dostawę dla Armii Polskich karabinków GROT. Ministerstwo Energii zapowiada koniec programu Ceny Paliw Niżej. W marcu rząd obniżył stawki VAT i akcyzy po tym, jak USA i Izrael zaatakowały Iran. Minister Energii Miłosz Motyka przyznał dziś, że program spełnił swoje zadanie. A dzisiaj mimo przywrócenia akcyzy do poziomu sprzed wojny, ceny paliw w Polsce są najniższe w Unii.
3: Uważaliśmy w resorcie energii $80 za baryłkę i niżej oraz cena diesla poniżej $1000 za tonę. To jest ten moment, kiedy możemy mówić o odchodzeniu od działań osłonowych i one zaszły. Szczególnie, że budżet państwa też jest budżetem, za który ponosimy wszyscy odpowiedzialność.
0: W obecnym kształcie program ma obowiązywać jeszcze do końca czerwca. W czwartek Rada Warszawy zagłosuje w sprawie absolutorium dla prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Wiadomo już, że przeciw będą radni lewicy. Chodzi o aferę w Szpitalu Południowym, ale nie tylko.
4: Miasto to jest o wiele więcej niż reprezentacyjne centrum i tutaj jednak różne rzeczy się nie dzieją tak, jak miały się dziać zgodnie z zapowiedziami.
0: Mówiła Agata Diduszko-Zyglewska, radna z lewicy. O przegłosowanie absolutorium nie obawiają się jednak politycy Koalicji Obywatelskiej, mówi radny Sławomir Potapowicz.
5: Ponieważ Klub Koalicji Obywatelskiej ma w tej chwili w Radzie 36 osób, do większości potrzebnych jest ponad 30 głosów, w związku z tym ta większość jest gwarantowana.
0: Głosowanie w czwartek, wtedy na sesji Rady Warszawy będzie też debata w sprawie sytuacji w Szpitalu Południowym.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Jak konflikty na świecie wpływają na życie naszych kościołów i narodów, jak budować pojednanie i pokój, między innymi o tym będą dyskutować kardynałowie. Papież Leon XIV zwołał nadzwyczajny konsystorz na 26 i 27 czerwca.
7: Konsystorz z łacińskiego oznacza przebywanie razem. Papież może zwołać go w dowolnej chwili, w zależności od potrzeb, przypomina watykanista ojciec Stanisław Tasiemski.
8: Papież może zwołać konsystorz, tak na przykład się dzieje, kiedy będzie chciał włączyć do grona kardynałów nowych purpuratów, kiedy są jakieś ważne sprawy, które Ojciec Święty chce omówić z kardynałami.
7: W tym przypadku będzie to konsystorz nadzwyczajny. Wśród zagadnień znajdą się też nowa encyklika papieża Leona i realizacja postanowień synodu. W poprzednim konsystorzu wzięło udział 170 kardynałów.
0: O czym informowała Aneta Paszko.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie w ostatnim już przedwakacyjnym programie w otwartym studiu Magdaleny Szefernaker, ale tematy dzisiaj bardzo ciekawe. No dzisiaj przede wszystkim świętujemy Dzień Ojca, piękny dzień, także ten temat, no, będzie dla nas tematem numer jeden podczas dzisiejszego spotkania. Ze mną w studio gość, dr Dariusz Cupiał, inicjator Tato.net, ale również ojciec trójki dzieci, ale nawet już dziadek. Ile wnucząt?
2: To jest wspaniałe. No, ja według danych ostatnio, które otrzymałem, ósemka.
1: Ósemka. No to gratuluję. Życzenia już składam, ale jeszcze życzenia będziemy składać.
2: Dziękuję.
1: Najpierw chciałabym, żebyśmy chwilę skupili się na tym, jak wygląda współczesne ojcostwo XXI wieku, jak się zmienia. Co roku Tato.net, wasz portal, wasza społeczność wydaje...
2: I think tank też.
1: I think tank wydajecie raport, który pokazuje ten stan ojcostwa. Te dane, które gdzieś przykuły moją uwagę, to jest chyba bardzo pozytywna informacja, że większość, zasadnicza, lwia część ojców, 90%, jeśli nie więcej, ojców uważa, że 92% nawet ojców uważa, że dzieci są ich największym szczęściem, największą radością, ale z drugiej strony bardzo wielu ojców pokazuje, że praca zawodowa jest największą przeszkodą w budowaniu relacji z dziećmi. Czy faktycznie tak to jest?
2: Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie oraz zwrócenie uwagi na ten ważne zjawisko. Tak, żyjemy w świecie potężnych zmian, transformacji i ta transformacja dotyczy też sposobu, w jaki rodzice pełnią swoją rolę. Rodzice, w tym przypadku ojciec, bo dynamika otoczenia zewnętrznego sprawia, że już te nasze skrypty, które odziedziczyliśmy od naszych przodków, nie działają na zasadzie kopii wklei. Do jakiegoś czasu tak mogło być kiedyś. A jeszcze w moim dzieciństwie też pamiętam, że wykonywałem te czynności, których mnie mój tato uczył, a jego uczył jego ojciec. Więc dzisiaj już tak nie jest. W relacji z moimi dziećmi, z wnukami, to już jest inny świat. To już są lata świetne. To są już inne, tak. Natomiast to na co pani zwraca uwagę, rzeczywiście raport, już szósty raport, który rokrocznie na grupie reprezentatywnej analizuje kondycję. To są deklaratywne oczywiście wskazania i one o czym się dostarczają nam informacje, jak mężczyźni, ojcowie widzą siebie, swoją rolę. I to są bardzo istotne dla nas. Chcemy się wsłuchać w ten głos. W tym dniu dzisiaj o tym rozmawiamy też, ale chcemy się wsłuchać w ten głos ojców i widzieć, że dla nich jest ważny ten wymiar relacji. A może nie tylko przeszkodą, ale trudem jest dokonanie pewnego balansu, wykonanie pewnego, nieraz mogłoby się wydawać, karkołomnego, troszkę tak jak linoskoczek, to jest, próbuję znaleźć balans i ci mężczyźni ojcowie, dzisiaj miałem zajęcia z ojcami w przerwie obiadowej w jednej z firm, właśnie chcieli się spotkać o ojcostwie i jest to dla nich duże, potężne wyzwanie. Ilość zadań, obowiązków, bodźców, powiadomień i to, co się w domu dzieje, jest to potężne wyzwanie, jak zaangażować się, jak
1: być obecnym ojcem.
2: Być obecnym, to słowo obecność jest
1: ważne. Wydaje mi się, że tak, że to słowo jest tutaj bardzo ważne, wręcz kluczowe. Jak być obecnym ojcem? Też badania wasze, ale też inne pokazują, że na tyle też zmienia się rola współczesnych ojców, czy tego, czego oczekujemy od ojców, że nie tylko są to już żywiciele rodziny, którzy przynoszą pieniądze do domu, zarabiają i pracują, ale tak naprawdę istotne jest to, żeby być obecnym, budować relacje i chociaż chwilę przez kilka minut naprawdę być w tej takiej relacji bezpośredniej. Czy z waszych badań wynika, że ten czas, który ojcowie przeznaczają na relacje z dziećmi codzienny, jest lepszy, gorszy, on się zwiększa, czy wręcz przeciwnie, zmniejsza na przestrzeni lat? Jak to wygląda? Ile minut dziennie statystyczny ojciec poświęca, czy przeznacza na relacje ze swoimi dziećmi?
2: Tutaj mam dobrą wiadomość, bo owszem, raporty ukazują się w ostatnich 6 latach, natomiast no, pewne badania prowadziliśmy już 22 lata temu. To były pierwsze badania dotyczące wywiady z ojcami. I to, co było bardzo interesujące, że mężczyźni, którzy otrzymali pewną kafeterię pytań, czuli się w pewnym sensie zakłopotani, zaciekawieni, mówili nieraz: o, ciekawe pytanie, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Ile ja czasu poświęcam mojemu dziecku? Na przykład, bo jest to... Jest to taka przestrzeń, która wymaga świadomości, i myślę, że to, jak zmienia się podejście mężczyzn do tej najważniejszej roli, która się nie zmienia, bo ona będzie do końca życia, możemy się o tym dowiedzieć nie tylko z takich badań jak te, które właśnie prezentujemy teraz i które są do uzyskania dla słuchaczy zainteresowanych na stronie Tatonet, łamane przez badania, można pobrać ten raport bezpłatnie. Natomiast jest szereg takich badań jeszcze jakościowych, wywiadów.
1: Ale ile tych minut? Jak to
2: jest?
1: Wynika z waszych badań? Co zadeklarowali mężczyźni, ojcowie, którzy wzięli udział w badaniu?
2: Deklarują troszkę inaczej w ciągu tygodnia, inaczej w weekendy z siłą rzeczy, chyba że jest to praca taka tych, którzy mają dłuższe sekwencje, są na przykład w delegacjach dłuższy czas, ale jest to więcej niż 2 godziny, to jest...
1: W tygodniu, czy...
2: Dziennie.
1: Więcej niż 2 godziny dziennie, to jest bardzo dużo czasu.
2: Tak, jest to
1: więcej. Ale patrzymy też na te weekendy, gdzie pewnie
2: dokładnie
1: czasu
2: tak,
1: jest
2: więcej.
1: Dużo więcej.
2: Więcej. Oczywiście są też takie sytuacje, w którym tego czasu nie ma bezpośredniego z dziećmi, ale tak mówią statystyki. I dlaczego uważam to za dobrą wiadomość? Ponieważ 10 lat temu badania przez inny ośrodek prowadzone mówiły o 15-20 minutach, które mężczyźni deklarowali, mamy znacznie więcej, poświęcają czas swojemu potomstwu. A 20 lat wcześniej jeszcze mniej ten czas był, ta świadomość znaczenia czasu ojca, że ojciec nie jest tylko tym, kto zabezpiecza finansowanie, ale też przez swoją obecność wpływa na swoje potomstwo w zasadniczy sposób i jest to rola, której nie może delegować ani mamie, ani opiekunce, ani wychowawcom.
1: Te 2 godziny dziennie, to ja życzę nawet mamom, żeby te czasu mogły, czy miały w ogóle rodzicom na wspólne spędzanie czasu z dziećmi. Wydaje mi się, że to bardzo dużo czasu, jeśli spojrzymy na z kolei taką rodzinę, gdzie ojciec pracuje. No ten czas, wiadomo, jednak to są określone liczby godzin, przychodzi do domu, dzieci są w szkole, w zależności w jakim są oczywiście wieku, jeżeli są małe, no to pewnie może są już w domu. No i później ten czas, przecież dla siebie, chwila na odpoczynek. Także ja życzę, żeby po prostu jak najwięcej tego czasu było, nawet i więcej godzin, ale no wydaje mi się, że to bardzo optymistyczne badania, patrząc na realia. Natomiast to, co mnie zastanawia i pokazuje, skąd może ta zmiana wynikać, to, że wielu ojców deklaruje, że cały czas ma potrzebę uczenia się ojcostwa, szukania tego wzoru, jak dobrze funkcjonować. Być może zmiana świadomości na przestrzeni lat
2: tak
1: powoduje, że ojcowie są coraz bardziej jakby świadomi w tym ojcostwie, jakie
2: absolutnie
1: to jest ważne.
2: Tak. Absolutnie tak. I obserwujemy i widzimy, jak ten proces narasta. I to też jest dobra wiadomość, jeżeli rozmawiamy dzisiaj, to było nieznane święto, praktycznie nikt nie pamiętał, że jest Dzień Ojca. Dzisiaj właśnie tutaj też jest to tematem naszego spotkania. I mogę powiedzieć, że rzeczywiście mężczyźni rzadziej kierują się już tymi stereotypami, jestem dobry lub zły, to mam, co mam i koniec, ale to poszukiwanie wiedzy jest i narasta. I to jest wiedza, może nie zawsze z książek, tutaj to czytelnictwo ojców generalnie słabnie, ale to poszukiwanie wiedzy przez różne formy, takie audio, chociażby podcasty, no to jest duże zapotrzebowanie na wiedzę, którą moglibyśmy podnosić swoje kompetencje, swoją świadomość.
1: To, co ja też dostrzegam, to absolutnie zmiana modelu funkcjonowania rodziny. Kobiety, mamy coraz częściej, szybciej wracają na rynek pracy i są coraz bardziej aktywne zawodowo, co automatycznie przenosi się na zmianę czy nowy podział ról w rodzinie, więc jeśli mama staje się coraz bardziej aktywna zawodowo, no to ktoś te obowiązki musi przejąć. Ja też na to patrzę w ten sposób. My zaraz będziemy kontynuować naszą rozmowę. Zostańcie Państwo z nami, wracamy już po przerwie.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker. Radio Plus, Zielona Góra.
3: Reklama.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra. Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną w studio dr Dariusz Cupiał, inicjator Tato.net, a na łączeniu dr Marta Majorczyk z Uniwersytetu SWPS. Witam bardzo serdecznie panią doktor, czy się słyszymy?
2: Tak, słyszymy. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Rozmawialiśmy w tej pierwszej części o tym, jak bardzo zmienił się model ojcostwa, czy w ogóle sposób funkcjonowania ojców. Jak pani to ocenia z perspektywy, no przynajmniej myślę, tej różnicy pokolenia, tak? Bo tutaj widać te zmiany, jak funkcjonowali nasi rodzice, a jak funkcjonujemy my, czy to młodsze pokolenie współczesnych ojców. Z czego te zmiany się biorą, no bo one są bardzo duże i też to, co podkreślił dr Dariusz Cupiał, ta świadomość ojcostwa bardzo się zmieniła i jest dużo większy nacisk kładziony na to teraz, niż było to z 10-20 lat temu.
2: Tak, to prawda. Kiedy ja tutaj rozpoczynałam jakby zainteresowania badawcze w obszarze właśnie ojcostwa, czy po prostu pełnienia roli ojca, bo ojcostwo to jest pewien stan, tak? Można być biologicznym ojcem, ale wcale nie trzeba się społecznie angażować w wychowywanie dzieci, więc kwestia, wchodzimy w taki obszar, to jak jest ta rola realizowana przez obecnych, przez współczesnych mężczyzn, no i ta zmiana jest widoczna. Ona jakby dostosowuje się albo się zmienia pod wpływem wielu różnych innych czynników. Po pierwsze, takim czynnikiem jest to, że obecnie dorośli w ogóle stajemy się bardziej świadomi, bardziej refleksyjni, bardziej analizujemy pewne rzeczy, mamy swoje, zdajemy sobie z podstaw, jakie mamy i też jakby rozważamy, kim chcemy być, czy tak jak chcemy funkcjonować jak nasi rodzice, czy chcemy inaczej. No i też zachęcanie tutaj do zaangażowania mężczyznę w wychowanie, w opiekę dziecka jest niezwykle ważna, bo tutaj ta więź jest również bardzo ważna, jak więź z matką w różnych obszarach. Więc pierwsze tak, ta świadomość, ale też jest duża refleksja u mężczyzn, tak, w zakresie tego, jakim chcę być ojcem, tak. No i często jest też tak, że nie chcę być stałdowny jak mój ojciec, więc młodzi mężczyźni tutaj, którzy już decydują się na potomka razem z partnerką, no już zakładają, że będą chcieli inaczej tutaj się zachowywać i postępować. Zresztą też warunki w rodzinie się zmieniły, mianowicie rodzina coraz częściej opiera się na takiej relacji partnerskiej, jest to taki styl demokratyczny, gdzie tak naprawdę obie strony, żeby dobrze funkcjonować, żeby system małżeński mógł dobrze funkcjonować, no to tutaj muszą się osoby dogadywać i każda ze stron mówi o swoich potrzebach, więc no dlatego też ta rola ojca uległa delikatnie zmianie. Mamy też zmiany gospodarcze, czyli też to, że oczywiste dla wielu kobiet jest to, że po prostu po narodzinach dzieci, odchowaniu dziecka i wracam do aktywności zawodowej, ponieważ kariera czy tutaj praca zawodowa jest też bardzo ważna dla kobiety, więc dzielimy, więc jest ten podział obowiązków, jest większe zaangażowanie ojców, nie tylko w pielęgnację, opiekę, ale także również wychowanie, uczestniczenie i to jest ważne po to, aby budować, tak jak powiedziałam, tą więź z dzieckiem. Więc myślę, że ta tradycyjna rola ojca, która jeszcze w latach 70., 80., 90., bo poprzedniego wieku tysiąclecia funkcjonowała. No już ona, że tak powiem, jest coraz rzadziej dostrzegana. Może w niektórych jeszcze środowiskach ona będzie tak wzmacniana poprzez pewne konserwatywne, tradycyjne poglądy, ale myślę, że tutaj już mamy różną wielość, różnorodność pełnienia tej roli ojca. Od zaangażowanego, obecnego, wręcz na, takiego opiekuńczego ojca. No i to się tak trochę przesuwa raz w lewo, raz w prawo. Też trzeba wziąć też pod uwagę, że ta rola ojca ulega zmianie ze względu na wiek dziecka i na potrzeby dziecka. To też jest tutaj jakby ważne, więc no, sporo tych czynników tak wpływa na to wszystko.
1: Ja mam pytanie do obojga gości. Mianowicie bardzo często jest podkreślana ta psychologiczny aspekt, że tak naprawdę dobra relacja ojca z synem, z córką ma ogromne znaczenie później w dorosłym życiu, czy procentuje w tym nastoletnim, a później w życiu, kiedy samo to dziecko zaczyna zakładać rodzinę. A ja chcę odwrócić pytanie, bo ten aspekt jest wielokrotnie na różne sposoby omawiany. Jak wpływa z kolei ta relacja ojca z dzieckiem na ojca? Czy ta więź, która jest zbudowana, jaki jest pozytyw dla ojca z tego wypływający? Bo my często pokazujemy na dziecko, ale jeśli ta więź nie zostanie wytworzona na pewnym etapie życia, to jak później to się odbija na tym ojcu? Nie mówię o dziecku, bo chcę się dzisiaj skupić na ojcu. Pan doktor, widzę, że tutaj w studio pierwszy, że tak powiem, zgłasza się pan doktor Dariusz Cupiał. Bardzo proszę.
3: Ja mam doświadczenie obserwowania dziesiątek, setek mężczyzn, którzy swoją postawą chcą właśnie zapisać się w historii przyszłych pokoleń. I to jest fascynujące widzieć, jak to, co na pewno się zmienia, i to mogę powiedzieć, kontynuując ten głos pani doktor, że dzieje się dzisiaj coś, co się wcześniej nie działo. Nie znaliśmy takiej sytuacji, w której jeden mężczyzna zwraca się do drugiego mężczyzny, który nie jest jego ojcem, bratem, o wsparcie, o inspirację, o jakiś rodzaj pomocy w obszarze na przykład najlepszych praktyk i kompetencji. To jest coś fenomenalnego, bo myślę, że nasze czasy właśnie takich postaw potrzebują. I tutaj następuje pewna transmisja nie tylko wiedzy, ale i właśnie dobrych wzorców, dobrych postaw, bo ci mężczyźni uczą się od siebie. To są różne formy warsztatowe, ojcowskie kluby, których już jest dziesiątki w zasadzie. Już jest to taka przestrzeń, gdzie mężczyźni bardzo regularnie się spotykają. Chcąc zachować swoje korzenie, bo to nie jest tak, że transformacji ulega wszystko i dzisiaj ten nowy ojciec jest jakoś wykorzeniony zupełnie z tego, co było dobre w poprzednich pokoleniach. Oni chcą to zachować, ale chcą czynić to w nowy sposób. No, no rzeczywiście, myślę, że ta zmiana dokonała się nawet wcześniej niż w tym okresie, o którym tutaj mówimy, bo już gdy sięgniemy do chociażby profesora Fiałkowskiego, który był ojcem polskiej szkoły rodzenia, to gdy on zakładał, że w oddziałach położniczych będzie miejsce dla ojca, no personel medyczny ze zdziwieniem witał tego typu oczekiwania, postulaty, mówił: chyba stary profesor coś już traci orientację, bo nigdy tak nie było. To nie jest tylko kwestia wzorców odziedziczonych w domach, ale też kultury, którą się spotykamy, i ta kultura jest dzisiaj bardziej przyjazna ojcom. I to chcę podkreślić.
1: Ja do pani doktor zwracam się z tym poprzednim pytaniem, pani doktor Marta Majorczyk. Co ojcowie zyskują, budując dobre relacje ze swoimi dziećmi?

0: na osobę, która jest od niego zależna, od której, która uczy się od niego, jest bacznym jego obserwatorem, podziwia, naśladuje, uśmiecha się, daje taką bezwarunkową totalnie miłość, no to też rozwija takie u mężczyzny takie właśnie elementy, znaczy nawet i wzmacnia, czy doskonali, tak? Na pewno tą ciepłość, tą opiekuńczość, to wnikanie w te potrzeby takiego małego dziecka później. Bardzo ważne jest to, że jest się dla kogoś autorytetem, że można kogoś nauczyć, pokazać, wyjaśnić, wytłumaczyć, pokazywać świat. To są właśnie takie chwile spędzane właśnie z dzieckiem, gdzie czy na zabawie, czy wykonywaniem czegoś wspólnego i rozmowy przy tym powodują, że właśnie ten mężczyzna tutaj jakby wewnętrznie również się rozwija. Na przykład wielu mężczyzn mówi, że ma więcej pokładu cierpliwości, spokoju, wyrozumiałości, tak, muszą uczyć się też kontrolowania większej emocji, wnikania, czyli takiej empatii, a tak, także to są takie, można powiedzieć, kwestie, które zmieniają, tak? No, oczywiście na coraz lepszą formę tutaj mężczyznę. To są takie z punktu widzenia rozwoju osoby dorosłej. No ale to oczywiście procentuje później w relacjach też z innymi osobami, tak? Mężczyźni odkrywają w sobie też taki element delikatności, nie? Który na przykład zazwyczaj jest przypisany kobietom.
1: Czyli bardzo, bardzo dużo jest tych pozytywów, ale jeszcze krótkie pytanie przed przerwą do pana doktora. Co w sytuacji, kiedy tej więzi no nie udało się wypracować w tym wieku, kiedy dziecko było w domu, kiedy, nie wiem, było na tyle jeszcze chętne, żeby przebywać z ojcem. Czy można to nadrobić?
2: Tak, ja tutaj też kontynuując tą linię, pani doktor, powiem, użyję jeszcze jednego słowa. Ja myślę, że ojcostwo tworzy mężczyznę. Tak naprawdę on wpływa na jego tożsamość, nie tylko na pewne cechy jego charakteru, oczywiście też, ale to już jest nowy rodzaj jego właśnie, też użyję tego słowa, no, tożsamości. Powiedz mi, jakie są twoje relacje, powiem ci, kim jesteś. To jest to jego bycie. Natomiast czy można nadrobić? No i tak, i nie. No, bo już nigdy nie będę ojcem dla trzylatka, jeżeli przespałem ten okres. Ale z drugiej strony nigdy nie jest za późno być lepszym ojcem. Więc jeżeli ojciec, który ma 13-latka albo nawet 23-latka i chce jednak coś stworzyć, to dopóki jesteśmy na tym świecie, mogą zadziać się piękne rzeczy.
1: To jest bardzo optymistyczny akcent. Zapraszam na przerwę i za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
3: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną niezmiennie goście dr Dariusz Cupiał, inicjator Tato.net i na łączeniu dr Marta Majorczyk z Uniwersytetu SWPS. Rozmawiamy o ojcostwie, ale taki akcent pozytywny, który dodał trochę otuchy, że jeśli no nie udało się tej więzi wytworzyć między ojcem a dzieckiem na tym pierwszym czy najbardziej odpowiednim etapie rozwoju, kiedy dziecko jest jeszcze małe, jest w domu, jest chętne i chce przebywać z rodzicami, z tatą i z mamą, to nie jest tak, że już potem jest wszystko stracone i nie można do tego wrócić czy nadrobić tego czasu. Być może nie uda się stworzyć, nie wiem, takiej relacji, gdy była od maleńkości wypracowywana, no ale wydaje mi się, że to jest jakieś pozytywne światło w tunelu. Chcę zapytać was, czy dostrzegacie może taką potrzebę mody na ojcostwo, mody na promowanie ojcostwa, patrząc również na sytuację demograficzną i w naszym kraju, i w ogóle na świecie. No, Europa, kontynent starzejący się. O Polsce można powiedzieć dosłownie to samo, tak? Czy jest taki czas, że trzeba byłoby położyć większy nacisk na pokazywanie tego, kim jest ojciec, dlaczego warto zostać ojcem?
2: Zdecydowanie taka tendencja już jest, takie trendy już są. I no ja pamiętam, kiedy ruszał portal Tato.net, kiedy no on się stał też takim nośnikiem takich wartości, że mężczyzna może być aktywny, może się spełniać, to może czerpać z tego szczęście, satysfakcję. I widok mężczyzny z wózkiem na ulicy należał do rzadkości. No, w zasadzie ktoś zażartował nawet, że prawdopodobnie jest to złomiarz. A dzisiaj na placach zabaw widzimy, jeżeli nie tyle samo tatusiów, co mam, to nawet nieraz więcej. Nieraz, oni się tam spotykają, dzieci z dziećmi.
1: I to już nikogo nie dziwi.
2: Nikogo nie dziwi, nie śmieszy, to nie jest jakiś, to jest przełamany pewien stereotyp, że to jest coś niemęskiego. To jest męskie. I myślę, że ten rodzaj budowania takiej społeczności, że mężczyźni mogą czerpać od siebie też różne jakieś pomysły do zabaw. Kobiety mają ten instynkt macierzyński i taką więź z dzieckiem, której nigdy mężczyzna nie osiągnie. I tutaj, jeżeli ja jestem na czele takiej społeczności jak Tato.net, to nie jest konkurencja, to nie jest opozycja do macierzyństwa, to jest bardziej komplementarność. Ja też nie używam słowa demokracja, no bo co, mamy się głosować, przegłosowywać? To chyba też nie jest właściwy język tutaj do wyrażania tej komplementarności, jaką matka i ojciec wnosi w życie dziecka. Więc jeżeli mamy tutaj pytać się, czy trzeba promować, absolutnie tak. Absolutnie takie rozmowy jak nasza dzisiaj, jak różne przestrzenie w życiu publicznym, którym możemy doceniać ojcostwo. Ja miałem przyjemność być na Dzień Ojca w Stanach Zjednoczonych, tam zaproszono mnie do takiej akcji sportowej i w zasadzie to był temat dnia. To zawsze jest niedziela, to zawsze jest wielka fiesta. I w przestrzeni publicznej, sportowej, no nawet młodzi ludzie pozdrawiają starszego mężczyznę Happy Father's Day, czego u nas w naszej kulturze nie ma. Więc wszyscy mówią, to jest ważne, jeżeli jestem w kościele, to tam księża też mówią, a dzisiaj Dzień Ojca, to proszę, chcielibyśmy was tutaj zauważyć i za was się pomodlić. Można i to jest ważne. I to nie jest tak, że mężczyźni tego nie potrzebują, oni też widzą, że jest coś ważnego dla całego społeczeństwa, w czym oni uczestniczą. To jest ważne dla nas. Zdecydowanie jest tak.
1: Pani doktor, zwracam się do pani doktor Marty Majorczyk. Mhm. Jak pani odnosi się do tej kwestii potrzeby promowania ojcostwa, ale może trochę też inaczej zadam pytanie, co tak naprawdę stoi na przeszkodzie młodym mężczyznom, żeby decydowali się na ojcostwo? Jakie są wyzwania dla tych młodych mężczyzn, żeby wchodzili w rolę ojca?
3: Mhm. Przede wszystkim odniosę się do tego pierwszego elementu, czy jestem za taką promocją, jak najbardziej, w ogóle analizując tutaj trendy w zakresie ojcostwa w różnych państwach, czyli pod kątem kulturowym takim, ale też polityk społecznych, no to no, mamy takie kampanie, w których wręcz zachęca się, czy przypomina, albo uwrażliwia się mężczyzn, no, jak bardzo ważny jest na przykład on w domu. Taka w swoim czasie była też kampania w Japonii, ale to w latach takich 2000. W przypadku Stanów Zjednoczonych to mamy tam dosyć mocno rozwiniętą kulturę ojcostwa, czyli to jest takie właśnie taki sposób przekazywania w gronie męskim pewnych kwestii związanych właśnie z spełnieniem z rolą ojca. U nas w Polsce jeszcze po prostu tak mocno to nie jest rozwinięte jak w Stanach Zjednoczonych, ale takie właśnie organizacje tutaj jak pana doktora to rozwinęło. I co tak naprawdę utrudnia? Rozmawiałam z mężczyznami w okresie wczesnej dorosłości. Pytałam ich o plany życiowe i miejsce właśnie ich potencjalnego ojcostwa. No to tutaj lista, co ja muszę zrobić, zanim założę rodzinę. No to jest trochę takich pozycji, no ale to są takie pozycje bardzo oczywiste. Po pierwsze praca, żeby móc utrzymać rodzinę, tak. To jest miejsce, stałe miejsce, czyli mieszkanie, dom, w którym będziemy mogli tworzyć sobie tą przestrzeń domu, no ale też przede wszystkim w pierwszej kolejności to partnerka, ta osoba, z którą będę chciał mieć to dziecko, tak? Więc no, to są takie właśnie rzeczy, które trochę, że tak powiem, nie zawsze idą w parze z pewnymi kwestiami takimi szerszymi w życiu społecznym. No i taka też kwestia dojrzałości, że jestem gotowy, że chcę właśnie, to jest ten moment, czuję, że jestem w stanie tutaj temu podołać, tak? Więc myślę, że kwestia polityki społecznej, polityki rodzinnej jest dosyć istotna i ważna tutaj, żeby zachęcać, ale też dawać takie okazje, aby po prostu no, te rodziny się tworzyły, pojawiały. Także tutaj ze strony mężczyzn byłaby też taka gotowość.
1: Ojcowie też potrzebują wsparcia, jeżeli już przejdziemy na ten etap, że zdecydują się ci mężczyźni, założą rodziny, znajdą partnerki, mm-hmm. To jest niezwykle ważne, zresztą to działa w obie strony.
3: Tak.
1: Z tego, co też czytam z raportu przygotowanego przez Tatonet, ale też z innych opracowań, mężczyźni, ojcowie potrzebują wsparcia. Z jakimi problemami, wyzwaniami zwracają się do was, wyprowadzicie, pytam pana doktora Dariusza Cupiała, różne spotkania, szkolenia, warsztaty dla mężczyzn. Co jest ich takim największym wyzwaniem? Jakie są ich największe bolączki? Czego potrzebują? Jak możemy pomóc mężczyznom?
2: No to trochę tak brzmi wbrew stereotypom, bo mężczyzna to ktoś, kto sobie powinien sam radzić, tak? Takie było potoczne przekonanie, ale co jest dzisiaj obserwowane, to mężczyźni coraz częściej widzą, że nie muszą grać solo. Że to nie muszę być samotnym wilkiem. I to jest jakiś ideał mężczyzny, który będzie sobie radził właśnie w takich okolicznościach, w których no, szaleją różne cyfrowe, hybrydowe, różne właśnie burze. Teraz jest cała rewolucja. No to, czego potrzebują, to rozeznać się, wiedzy. No, chociażby teraz w epoka AI dzieci nagminnie korzystają z tego,
1: Sztucznej inteligencji
2: nie zawsze do celów, do której jest stworzona ten algorytm. Więc mężczyźni zdecydowanie potrzebują rozpoznać lepiej swoją rolę w tych zmieniających się warunkach. I dlatego jest tak, że taką grupą której mogą poznać i swoje mocne i słabe strony. Nikt nie jest idealnym. Tutaj dojrzały, użyliśmy tutaj przed chwilą takiego słowa, musi być mężczyzna dojrzały, no właśnie, potrzebuje przestrzeni, gdzie tam dojrzałość będzie w sobie kształtował, odkrywał. No i taką przestrzenią są chociażby czyli ojcowskie kluby. To jest taka przestrzeń, gdzie mężczyźni widzą i swoje jakieś obszary do rozwoju, ale też mają zasoby, które udostępniają innym i razem widzą, że mają to, czego ich rodziny potrzebują. Myślę, że tworzenie takich przyjazdów, bo tutaj użyła pani doktor słowa polityka, oczywiście jest ta duża polityka krajowa, ale to mogą być te polityki lokalne. Jaka jest polityka samorządu, szkoły, jaka jest polityka w pewnym sensie duszpasterstw, czy jakichś organizacji trzeciosektorowych, które też widzą, żeby obok święta dla dziecka, kobiet, robić to święto i doceniać mężczyzn i pokazywać, jesteście potrzebni, jesteście ważni, chcemy, jak możemy wam pomóc, żebyście lepiej pełnili swoją rolę. Oto jest miejsce, gdzie możecie się spotykać, gdzie możecie czerpać różne inspiracje i być wsparciem dla swoich rodzin. Ja myślę, że to idzie w tym kierunku i ja jestem pozytywnie tutaj nastawiony i dostrzegam, że to jest jakiś rodzaj wiosny, tego dobrostanu. Jest dużo też badań na temat dobrostanu, ale to właśnie jest zdecydowanie taka przestrzeń, gdzie jeszcze ileś lat temu nie śniło się, że pracodawca będzie na przykład dbał o dobrostan swojego pracownika, by stawał się lepszym nie tylko pracownikiem, ale i ojcem, i mężem.
1: Wydaje mi się, że to też jest bardzo kluczowe.
2: To jest też polityka.
1: Bo jeśli stworzymy takie warunki w pracy i ktoś będzie w tej rodzinie dobrze funkcjonował, to się też przekłada później na jakość efektywność pracy. Dokładnie. Oczywiście. Wy też organizujecie warsztaty Zawal, czy Wielka Przygoda, Zatrzymaj działanie solo, dołącz do ojcowskiego klubu, tato.net, to można też wszystko znaleźć na stronie internetowej tato.net, ale i taki ważny wniosek, który trochę do puenty by sprowadzał, czy próbuje trochę naszą rozmowę, to co słucham i tu padło słowo o tym, że nie trzeba być idealnym, nikt w sumie nie jest idealny i tak jak czytam wasze raporty i inne i słucham tego, co rozmawiamy, dzieci nie potrzebują idealnego ojca, ale ojca, który jest dostępny emocjonalnie i który jest autentyczny. Jak pani doktor odniosłaby się do tych słów?
3: No właśnie tak. Takich ojców potrzebują dzieci. Jak rozmawiam tutaj pomagam rodzinom, to właśnie zdarza się, że takie sygnały wręcz płyną od dzieci różnym wieku, że ten ojciec właśnie taki powinien być, albo taki jest i taki jest wspierający w na przykład trudnościach, które się pojawiają na linii, na przykład matka-dziecko. Ja jeszcze chciałabym tutaj powiedzieć, że bardzo ważną kwestią taką wsparcia dla mężczyzny, dla ojca będzie kobieta, matka. Bo tak naprawdę przy tworzeniu początkach budowania tej więzi z dzieckiem bardzo jest ważne to, jaką ma postawę matka właśnie, czy zachęca do budowania tej więzi, czy wręcz odsuwa, zamyka, nie dopuszcza mężczyznę do tego, aby ta więź się mogła budować. To jest właśnie poprzez to, że na przykład instruuje tego ojca, młodego, świeżo upieczonego ojca w opiece, w pielęgnacji, krytykuje, kontroluje. To też takie działania mogą troszeczkę gdzieś tam niektórych mężczyzn po prostu delikatnie zniechęcić, tak? I wtedy to zaangażowanie nie będzie takie jakby tutaj powinno wyglądać, więc też ważne jest to, żeby dać tą przestrzeń do tego, aby uczyć się tego bycia ojcem. I co bardzo ważne, to jest też to, aby uświadomić, ale to też mówię i z dawną matką, żeby po prostu uświadomić sobie, czego ja w życiu chcę, jakie są moje wartości i częściej nie ukrywam, że częściej tutaj do takich kwestii szybciej pojawiają się na przykład u ojców, którzy mają te pewne zasady, pewne wartości już tak mocno wypracowane, takie stabilne i często też właśnie tutaj zdarza się, że ten ojciec właśnie jest takim taką osobą, która mocno wspiera dziecko w sytuacjach, w których gdzieś ten podsystemy, te trudności w komunikacji się ujawniają. Tak?
1: Pani doktor, więc mamy ostatnią minutę, więc ja tak trochę wkraczam. Ja dziękuję za te słowa, bo z tego wnioskuję, że nie ma albo trudno być, żeby było dobre ojcostwo, jeśli nie ma dobrego macierzyństwa i tutaj widzę taką symbiozę.
2: Absolutnie, tak.
1: Pan doktor, jeszcze ostatnie zdanie. Zanim przejdziemy do życzeń?
2: Ja się 100% zgadzam. Dziękuję, że to pani doktor powiedziała. Te takie słowa bardzo ważne. Rzeczywiście to matka tworzy ojca. I tak jak ojciec budujesz autorytet matki. Ale oni na inny sposób pełnią swoje role komplementarnie i to jest bardzo istotne. Bardzo istotne.
1: Ostatnie zdania, życzenia na Dzień Ojców. Czego państwo życzycie? Można pozdrowić ojców również? Pani doktor, zaczynam od pani.
3: No to ja pozdrawiam wszystkich oczywiście znanych mi ojców mojego własnego i ojca moich dzieci. I chciałabym powiedzieć, że najlepszy ojciec to taki, który jest wystarczający dobrym ojcem dla swojego dziecka. I tego się trzymajmy.
1: Pan doktor?
2: Ja już nie mogę swojego taty pozdrowić, bo już jest po drugiej stronie życia, natomiast tych ojców, których spotykam, wielki szacunek dla was, panowie. I do zobaczenia przy ognisku, właśnie na tych wyprawach ojców z synami, które już ruszają, chociażby na spływach kajakowych czy na forum. To jest przestrzeń satysfakcji i życzę wam wielkiej satysfakcji spełnionej roli.
1: A ja życzę wszystkim ojcom, którzy nas słuchają, czasu dla bycia razem z dziećmi, czasu dla swoich dzieci. Oczywiście również pozdrawiam swojego ojca Grzegorza, teścia mojego Przemysława i ojca moich dzieci Pawła, bo tutaj pani doktor mnie zainspirowała do tych pozdrowień. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dariusz Cupiał i Marta Majorczyk byli moimi gośćmi. Zaraz po 21:00 pani profesor Małgorzata Dobrowolska. Zostańcie państwo z nami.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Radio Plus. Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia, Gana, Portugalia, Uzbekistan, Panama, Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
4: Mnie też.
3: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
4: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
3: E-learningu?
4: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
3: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
4: Więcej na studiujwzielonejgorze.pl.
3: E-learning, to ci się opłaci. Studiujwzielonejgorze.pl.
1: Po reklamie.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: I jeszcze raz witam Państwa serdecznie. No to już jest ostatnia audycja przed wakacyjną przerwą i tak, no nawet trochę mi smutno, że nie będę się długo z Państwem słyszała, ale zostają rozmowy niedzielne, rozmowa na plus, więc tam absolutnie zapraszam po godzinie 11. W każdą niedzielę będą bardzo ciekawe rozmowy, ale teraz bardzo arcyciekawa rozmowa. Profesor Małgorzata Dobrowolska, psycholog, trener biznesu. Rozmawiamy o tym, jak dobrze przygotować się do urlopu, bo myślę, że wielu z naszych słuchaczy albo planuje urlop, może niektórzy nawet już wypoczywają, a jeśli jeszcze nie planują, to może zaczną planować, dlaczego ważne jest dobre przygotowanie do wakacji.
2: Bardzo ważne jest. Dzień dobry, ciepło witam, bo skoro urlop, to ciepło. Chciałabym powiedzieć o kilku różnych technikach, które nam przekładają się na taką, powiedzielibyśmy, efektywność pracy i odzyskiwanie godzin, które marnujemy w różnych momentach. I myślę, że od tego bym zaczęła, bo rzeczywiście tak jest, że przed urlopem i po urlopie jest taka zasada, żeby nie robić tych dużych maratonów, tych dużych sprintów. Czyli mamy taką tendencję do tego, żeby za wszystkich wszystko zrobić, tak? Koleżankę, za siebie, nagle wszystko dokończyć i tym sposobem jesteśmy tak przemęczeni idąc na urlop, że pierwsze momenty to jest ten taki efekt, mówimy let down, tak, efekt, czyli taki, że my po prostu musimy odespać, że musimy odchorować, często łapiemy różne alergie.
1: Infekcje, choroby, żeby w ogóle zacząć odpoczywać, no ale ja nie wiem, jak to zrobić. No, jak nie dokończyć zadań, które są w naszym zakresie obowiązków i zostawić to innym kolegom, koleżankom z pracy, no to jest trudne. Jak to w ogóle w głowie ustawić, no, żeby teraz nie dodawać sobie tych zadań, czyli żeby wyczyścić całkowicie to biurko, czy wszystkie maile, całą skrzynkę pocztową, tylko pracować w normalnym trybie, no a to, co zostanie, no to trudno, no będą robić inni.
2: No dobra, to ważne jest to, żeby pamiętać o słowie normalnym trybie, czyli jeśli chodzi o dokładnie tak samo, jak się przygotowujemy, tak samo radzimy sobie z zaległościami. Czyli psychologicznie zalecamy, czyli mówimy najlepiej poradzisz sobie z zaległościami, również wtedy, kiedy podzielisz je sobie na przykład na 2 godziny dziennie. Czyli oczywiście, że ktoś powie, no dobra, ale to będę miał wtedy dłużej, tak, ten czas rozciągnięty i popełniamy ten podstawowy błąd, że my chcemy wtedy wszystko naraz zrobić, nie? Że mamy te takie duże, intensywne, eksploatujemy organizm nasz tak, że jesteśmy wycieńczeni i potem nie mamy siły, więc rzeczywiście łatwiej to zrobić i lepiej dla naszego zdrowia byłoby, gdybyśmy sobie te zaległości i to przygotowanie przed urlopem podzielili na dodatkowe 2 godziny każdego dnia. To jest absolutne.
1: Ale jeszcze oprócz 8 godzin dodajemy 2, czy na przykład, tak zmieniamy po prostu tryb, że po prostu no, 6 godzin na normalne zadania, a 2 na te dodatkowe.
2: Ja wam powiem, dlaczego to jest lepsze. Dlatego, że to jest tak, że lepiej jest dodać sobie te 2, nie wiem, godziny, 3 godziny każdego dnia, niż nagle pracować po 20 godzin, tak? Czyli najgorzej jest wtedy, kiedy my doprowadzamy do takiego dużego przemęczenia, dużego przeciążenia. Bo chcę wam powiedzieć tak, że przemęczenie fizyczne i przemęczenie psychiczne w swoich skutkach jest bardzo podobne, bo ono obniża nam pewną odporność, ono powoduje, że my jesteśmy sfrustrowani, że my no, mamy taki moment na tym urlopie też, że zamiast korzystać z tego urlopu, no to my wybieramy tą kanapę jak taką jaskinię, do której się człowiek musi schować, żeby jakoś odtajeć po tym intensywnym czasie. Ale muszę powiedzieć o jednej bardzo znanej w tej chwili technice, która pozwala bardzo sprawnie też pracować. O deep work. To jest absolutnie szał na całym świecie. Praca głęboka, czy taka praca w dużym skupieniu jest znana od bardzo dawna, ale dziś jest na to wielka moda, żeby odzyskiwać godziny, czyli pracuj mniej, ale bardziej efektywnie. Na czym polega set deep worku, do którego chciałam was bardzo serdecznie zachęcić? Jeśli możesz sobie pozwolić na taki pełny set, to on trwa od 1,5 godziny do 3, tak? Czyli taki jest dłuższy, to jest 3 godziny intensywnej pracy w ciągu dnia. I teraz, jak nie możesz, bo się boisz tak długo, no to zaserwuj sobie przynajmniej 1,5 godziny. I to polega na tym, żeby pracować bez rozproszenia. Czyli zauważono w różnych eksperymentach i w Dolinie Krzemowej, i w innych, nie będę was tu zanudzać teoriami, ale bardzo ważne jest, że w 3 godziny możesz zrobić tyle, co w 8. Czyli udowodniono w badaniach, że ten procent normy, 500% normy, to jest bardzo dużo, dużo. Niektóre dane pokazują, że my jesteśmy w stanie w tym krótkim czasie tak naprawdę, w tych 3 godzinach, po których musisz oczywiście zrobić sobie przerwę i coś tam zjeść, no wiadomo, zregenerować się, ale wtedy w te 3 godziny nie robię nic innego. Czyli jest tak, że daję sobie telefon w tryb samolotowy. Wtedy jest tak, że ja daję sobie zatyczki do uszu, jeśli chcesz. Mam kolegę, który daje sobie taką bluzę, tak, z kapturem, żeby pokazać całemu otoczeniu, bo pracuje w open space, że musi, tak, coś zrobić w ciągu tych 3 godzin. I to jest genialny sposób na to, żeby zwiększyć swoją efektywność, bo popatrz, w ciągu dnia bardzo często jest tak, że ludzie, że my jesteśmy w pewnym rozproszeniu, tak, że ludzie wchodzą, wychodzą, coś u nas chcą, mamy telefony, mamy tą pracę, która gdzieś jest jakoś łączona z różnymi sprawami. No oczywiście, że każdy z nas kocha też patrzeć na powiadomienia i to rozproszenie.
3: Te rozpraszacze są po prostu...
2: To rozpraszacze są wszędzie.
3: Wszędzie, no właśnie, wszechobecne. Dokładnie.
2: Wszechobecne, ale to jest świetna metoda, bo ona powoduje, że ty nie będziesz zmęczony, nie będziesz przemęczony, przetestuj, bardzo cię proszę, jak mnie słuchasz, taki deep work właśnie w jednym dniu, a zobaczysz, że to jest genialny sposób na to, żeby efektywnie zrobić bardzo dużo rzeczy właśnie w tym takim głębokim skupieniu. I teraz chcę powiedzieć tak, że rozproszenie, czyli wybicie się z ważnej rzeczy, z jakiegoś raportu, z jakiegoś tam, nie wiem, jakiejś oferty, z zadania, to jest średnio, słuchajcie, 23 do 47 minut, żeby powrócić. To popatrz, jak dużo czasu tracimy na to, żeby powrócić do ważnego zadania po takim wyciągnięciu. I jeszcze ważne, zanim skończymy, to też uprzeć otoczenie, tak, żebyś nie wyszedł na jakiegoś frika albo kogoś dziwnego, to mówimy, powiedz o tych szlakach mentalnych, czyli powiedz o tym, że słuchajcie, mam teraz 3 godziny takiego pełnego skupienia, muszę dokończyć jakąś sprawę, przygotowuję się tam na urlop, mam ważną rzecz, ten kolega daje taką tabliczkę, tak, proszę mi nie przeszkadzać do tam 12:10, więc można sobie w jakiś sposób, znaczy chcecie zachęcić do tego, żebyś wyobraził sobie, że można tak stworzyć sobie przestrzeń, żeby ten deep work, czyli tą taką pracę w tym secie 3-godzinnym, zorganizować sobie tak.
3: A to jest tak, że te 3 godziny możemy zrobić 8?
2: No takie są badania, oczywiście najbardziej pozytywne, różne są te statystyki. Na pewno zrobisz dużo. I teraz bardzo częstym argumentem jest u osób to, że nie mogą sobie pozwolić, bo się boją, tak? Psychologicznie się boją wyłączyć telefon na 3 godziny, bo mówią, o Boże, dziadek mi wtedy umrze, nie wiem, firma się wtedy zapali, będzie jakiś pożar, nie? Że to jest taki mentalne, to jest taka mentalna trudność, którą mamy, bo my jednak mamy tą pracę pełzającą, czyli taką, która pełzająca praca z definicji, no to jest taka, która wypełza w każdy obszar naszego życia, czyli w nocy chcemy być dostępni, tak? Po południu wysyłać te maile, no jakby ten lęk przed tym, że coś się wydarzy, nam towarzyszy, więc mówimy, jeśli się boisz na początku zrobić 3 godziny, a 3 godziny są dlatego dobre, że my mamy wtedy ten czas, żeby wejść w trans, wejść w to flow i umysł lubi dokończyć, nasz mózg lubi kończyć zadania, więc masz szansę w 3 godziny dokończyć pewien proces też, który jest związany z pracą. Ale jeśli się boisz na tak długo, albo to jest zbyt duży dyskomfort dla ciebie, to zrób sobie ten deep work 1,5-godzinny. A zobaczysz, sam przetestujesz, jak dużo uzyskasz efektów.
3: No to jest bardzo ciekawa rada. Nie wiem, czy ktoś z naszych słuchaczy już ją może testował albo sprawdzał na sobie. Zachęcamy do dzielenia się na Facebooku. Może są słuchacze, którzy już deep work przetestowali. Okej, ale to jest jeden ze sposobów.
2: Natomiast
3: powiedzmy, mamy tydzień, 2 tygodnie, no to już całkiem dużo. Ale ten tydzień ostatni to chyba jest taki, gdzie zapalaja się już ta lampka, że teraz mam ten tydzień przed sobą, zaczynam urlop za tydzień i muszę podomykać tematy. Co się stanie, jak nie domknę tematu? Jak nie pozamykam pewnych projektów, bo mówisz, oczywiście umysł lubi domykać, tak,
2: lubimy,
3: i tak dalej.
2: Lubimy,
3: natomiast czasami no, są projekty, które się gdzieś tam dużo dłużej ciągną i nie są tylko od nas zależne, wchodzą jeszcze w to inne osoby, różne czynniki. Co wtedy? Czy my odpoczniemy na tym urlopie?
2: To znaczy, no niestety jest takie zjawisko jak workation, tak? Teraz dosyć popularne, czyli że łączymy wakacje z pracą. Workation, no wiadomo, że to jest rodzaj takiego zjawiska, gdzie my jedziemy z laptopem na plaży czy na basenie, siedzimy i pracujemy. No i to jest ta najgorsza opcja, nie? I ona wynika z tego właśnie, że my mamy takie modele, idealne to są oczywiście modele, dotyczące takiego w ogóle dobrego życia. Więc psychologicznie dobrze nam się się żyje wtedy, kiedy mamy 8-8-8, tak? 8 godzin śpię, 8 godzin pracuję, 8 godzin...
3: To idealne.
2: Tak, mam czas założenia. Na życie wolne. To jest model idealny, ale to jest taki model, do którego powinniśmy dążyć. Teraz te deep worki służą też do tego, żeby odzyskiwać w pracy, czyli tak, żeby efektywnie pracować, żeby odzyskiwać te godziny na czas wolny. Ale chcę powiedzieć tak, że jeśli chodzi o to zaburzenie pracy i czasu wolnego, to jeszcze to jesteśmy w stanie jakoś długo pociągnąć, bo nasz organizm jest dosyć odporny na to zaburzenie, czyli jeżeli masz tak, że masz pracę, no nie wiem, musisz 14 godzin pracować, 15-16, masz tylko, nie wiem, jedną godzinę na czas dla siebie, na rodzinę, 15 minut tylko na spędzenie czasu z synem, zawożąc go do szkoły, to wykorzystuj ten czas, który jest nie miksem. Czyli jak pracujesz, to pracuj. Jak odpoczywasz, to odpoczywaj. Nie miksuj tego. Jak śpisz, to śpij. Nie myśl o tabelkach, nie myśl o pracy na drugi dzień. To są rozłączne czasookresy. Więc mówimy, workation jest najgorszą opcją, czyli jeżeli tak jest, że musisz pracować, to weź sobie ten laptop, ale wtedy zrób sobie ten deep work. Wstań sobie chwilę wcześniej, zrób sobie te 3 godziny pracy, nie musisz siedzieć w pokoju hotelowym, no możesz sobie wyjść gdzieś na taras, nie możesz też mieć jakąś fajną przestrzeń, ale zrób tą pracę i oddziel tą pracę od tego, że idziesz i pływasz, idziesz i się bawisz, idziesz i się wygłupiasz. Jak jesteś w tych czasookresach, to bądź w pełnym skupieniu w tu i teraz.
3: To tutaj dopytam, jak wyćwiczyć mózg, jak siebie nastawić na te tory, żeby w tym określonym czasie skupić się tylko na tym konkretnym jednym zadaniu, które mam zrobić, a nie pozwalać sobie na jakieś rozproszenia myślowe nawet, tak? Jak dążyć do tego, żeby być skoncentrowanym w 100% albo w najwięcej, jak się da, na danym zadaniu?
2: Ja najbardziej lubię wtedy, kiedy rozumiemy te mechanizmy, kiedy mamy wiedzę, co nam to daje. Czyli ja zaczęłabym od tego, że biologii oszukać się nie da. Można tą, bo tak dokończę tylko tą myśl jeszcze, zanim odpowiem na to pytanie, można tak zrobić, że my mamy zaburzone trochę tą pracę, ten czas wolny w tych godzinach, bo wiemy, że przecież teraz więcej pracujemy, ale jednak biologii się nie oszuka. No jak 8 godzin nie śpisz, w znaczeniu to jest oczywiście pewna statystyka, bo jeden chce, tam musi 9,5 godziny, jeden 6,5, no to jest takie dążenie ogólne, żeby pokazać, że to są rozłączne obszary. I wtedy, kiedy mam w życiu czas na odpoczynek i na czas na życie rodzinne, na relacje i na wakacje i na inne rzeczy, i wtedy, kiedy mam czas na pracę i wtedy, kiedy jestem dospany, to jest ten moment, kiedy nam się najlepiej żyje. Więc jeśli rozumiemy, bo to wszystko bierze się z takiej teorii fajnej Schaufeliego Bakere i w ogóle stanu flow, takiego zaangażowania, że mało kto wie, że my nie mamy energii tylko z picia, jedzenia i tylko ze spania, ale właśnie z pełnego zaangażowania. Zaangażuj się na 100% we wszystko, co robisz. Jak pijesz kawę, to pij kawę. Jak siedzisz z koleżanką, to siedź z koleżanką. Jak jesteś te 15 minut i zawozisz tego syna, masz te 15 minut, to bądź z nim. To z nim rozmawiaj. To osadź się w tu i teraz. I faktycznie jest tak, że mamy ogromny problem gdzieś w tych czasach z takim rozproszeniem, bo my ciągle jesteśmy w tych różnych perspektywach. Albo w przeszłości się martwimy, tak, co ja powiedziałam, co zrobiłam, tego niepotrzebnie coś, albo w przyszłości, czyli się martwię, tak, co to będzie, jak to będzie. Bardzo trudno nam być tu i teraz, a to szczęście jest tu, teraz, w tej teraźniejszości.
3: No my często chyba doceniamy albo dostrzegamy już post factum, tak, w momencie, kiedy, tak jak mówisz, jest to szczęście, go nie widzimy, a dopiero z perspektywy czasu mówimy, o, wtedy to było dobrze, to było szczęście. Ale to jest oczywiście wątek, który mogłybyśmy pewnie pociągnąć dłużej. Natomiast za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę i ja zapytam, jak przeżyć ten urlop, te nasze wakacje, żeby nie ulegać rozproszeniom i jak najlepiej go wyeksploatować, żeby wrócić później z energią do kolejnych zadań.
2: A ja dopowiem, jak odpoczywać, żeby odpocząć.
3: Tak jest. Zaraz będziemy kontynuować naszą rozmowę. Zostańcie Państwo z nami.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker. Radio Plus Zielona Góra.
4: Reklama.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
8: Mnie też.
7: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
8: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
7: E-learningu?
8: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
7: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
8: Więcej na studiujwzielonejgorze.pl.
7: E-learning, to ci się opłaci. Studiujwzielonejgorze.pl.
4: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra. Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ze mną w studio profesor Małgorzata Dobrowolska, psycholog, trener biznesu. Rozmawiamy o wakacjach, o tym, jak odpoczywać, żeby odpocząć, ale też o tym, że nie każdy na wakacje wyjeżdża, nie każdy planuje wyjazd wakacyjny. Niektórzy pozostają w domach, pozostają w swoich miejscach zamieszkania. Czy wtedy też da radę tak zorganizować sobie ten czas, żeby odpocząć?
2: No zdecydowanie tak. Jeśli mogę wrócić do czegoś takiego jak mikro odpoczynek, czyli takie, powiedzielibyśmy, szybkie resety. My potrzebujemy w ogóle odpoczynku, więc no, mamy takie mity, że jak będę pracować długo, cały dzień na przykład, to będzie tak, albo na przykład, nie wiem, wieczorem też, tak do nocy, to będę wtedy mogła zrobić dużo rzeczy. No okazuje się, że im dłużej pracuję bez tych odpoczynków, tym mniej jestem, bo tam są badania związane właśnie z tym, że jestem mniej kreatywna, że mam mniejszą efektywność. No mnóstwo jest dowodów, twardych wniosków i statystyk, które tu można by długo przywoływać, ale uwierzcie mi na słowo, dużo pracy nie przekłada się na dobrą, efektywną pracę. I teraz zaczęliśmy przed przerwą od tych setów, więc rzeczywiście ktoś powie, no tak, ale ja mam tyle tej pracy, że ja to muszę zrobić. No dobrze, to zrób sobie wtedy jeden set trzygodzinny, musisz mieć pół godziny, godzinną przerwę, potem dopiero drugi set, trzygodzinny i trzeci maksymalnie, też po godzinnej przerwie. To jest bardzo dużo. Trzy sety po trzy godziny jest bardzo dużo, ale to ci da więcej niż wtedy, kiedy będziesz pracować non-stop. Dlaczego mówimy, że potrzebujemy tych szybkich resetów? I co to jest ten szybki reset? To są takie, powiedzielibyśmy, paręnaście minut, tyle, ile mam czasu, bo czasem rzeczywiście tak jest, że mamy bardzo mało czasu w ciągu dnia. No, mamy dosłownie parę minut. No i teraz tak, mamy do wyboru. No albo jest tak, że jak przychodzę, no to od razu jest tak, że niczego nie chcę, jestem tak przeciążony, przemęczone, że po prostu paruje mi ten mózg, skwierczy, bo żeśmy go zgrillowali wręcz, nie, w ciągu dnia, no to człowiek ma taką tendencję do tego, żeby się po prostu położyć na tej kanapie, bo o tym już wspomniałam, że my to wtedy traktujemy po prostu jak takie schronienie i to nam niewiele da, bo biologicznie wtedy, kiedy mówimy przewietrz sobie głowę, czyli otwórz sobie na chwilę chociaż okno, jak ci jest zimno, weź sobie czapkę, jak masz sobie kurtkę.
1: Albo po prostu wyjdź na zewnątrz na jakiś spacer,
2: no, to
1: tak?
2: Jest w ogóle idealna sytuacja. Tak? No ale mnie mówią bardzo często, no ja mam 150 lat, mieszkam na czwartym piętrze, ja mam wychodzić na spacer, więc dla tych, którzy grymaszą, dla tych, którzy mówią, ja jestem w korpo, nie mogę za bardzo wyjść, więc mówię, otwórz sobie okno, przewietrz sobie tą głowę i podreptaj parę minut. Dlaczego to jest takie ważne? Bo myślę, że większość z nas wie, że wtedy zaczyna działać coś, co jest bardzo ważnego, czyli proces redukcji kortyzolu, tego mówimy hormonu stresu, proces budowania, czy tworzenia tych wszystkich dobrych endorfiny, serotonina, dopamina, czyli wszystko to, co powoduje, że my się lepiej czujemy. I teraz wystarczy zacząć. Czyli jak zaczniesz te parę minut i sobie podreptasz nawet w miejscu i sobie przewietrzysz tą głowę, to spowoduje to u ciebie zupełnie inny nastrój, zupełnie inny flow i zobaczysz, że będziesz, przetestuj, a zobaczysz, że będziesz trochę więcej dreptał i się trochę lepiej poczujesz. I szybkie resety są różne dla różnych osób. Są osoby, które mówią tak, dla mnie szybki reset to jest taki, że ja idę do auta, też mam taki przykład kolegi właśnie z korpo, jak to mówimy, że on idzie do samochodu, włącza sobie muzykę, tak, czy utwory jakieś na bardzo głośno, ale potrzebuje tego, żeby po prostu trochę odreagować, posłuchać czegoś innego. Inny mówi, ja sobie biorę i parzę, pani mówi, parzę sobie ziółka, herbatkę i po prostu idę sobie tam, gdzie nie ma nikogo, nie? Nikt do mnie nie mówi, tam 15 minut mam takiej przerwy, ja do nikogo nie mówię, piję sobie tą herbatę i to mi pomaga. Chcę przez to powiedzieć, że niezależnie od tego, jak bardzo dziwacznie, tak, wygląda nasz rodzaj tego resetu, to nie ma znaczenia, to ma nam odpowiadać i każdy z nas jest różny. Jeszcze raz powtórzę, że każdy z nas jest różny. Na tym mi bardzo zależy, że to są czasami takie jałowe dyskusje, że my mówimy tylko w naturze. Oczywiście, że my zachęcamy, żeby trochę pobyć na trawie i poczuć te boso pochodzić, tak? Że my zachęcamy do tego, żeby poczuć ten wiatr, poczuć temperaturę, słońce, żeby w ogóle wyjść, bo ta natura i badań jest mnóstwo takich, że zieleń i bycie w ogóle w naturze bardzo, bardzo nam pomaga, ale to nie jest jedyny sposób. Jak ktoś woli i chce jeździć sobie na rowerze, robić kroki, zwiedzać poświęcać zabytki, to te wszystkie formy odpoczynku są sensowne. Nawet ten, który chcę podkreślić, że czasem mamy też taki moment, że chcemy nic nie robić, się ponudzić, chodzić cały dzień w piżamie, pooglądać sobie filmy i to też jest zdrowe, to też jest okej, to nie jest marnowanie czasu. Czyli najgorsza opcja, która jest, to taka opcja w tyle głowy, że jak ja nic nie robię i daję sobie prawo do tego odpoczynku, to ja marnuję czas,
1: albo
2: marnuję
1: straciłem
2: życie.
1: Dzień, tak? Straciłem dzień, nic się nie wydarzyło, ale wróćmy do tego dłuższego.
2: Musisz mieć krótki reset chociażby.
1: Do tego dłuższego odpoczynku, dobry. Tak? Mówimy o tym urlopie, mówimy o tym przygotowaniu i już jesteśmy na etapie, że wyjechaliśmy, tak? Odpoczywamy. Albo nie wyjechaliśmy, bo to też cały czas podkreślam, że są osoby, które może nie wyjeżdżają, ale no, nie wiem, zostają w domu albo zostają w swojej miejscowości. Jak te pierwsze dni przygotować się, czy jak w ogóle sobie je w głowie przeorganizować, bo bardzo często ja słyszę od wielu znajomych, że w ogóle, nie wiem, przez pierwsze dni, to ja nie mogę jeszcze się wyłączyć od pracy. Albo dostaję jakieś wiadomości, albo mi telefon dzwoni, albo sama myślami wracam do tego, co jeszcze nie zostało zrobione. No to chyba nie pomaga w odpoczywaniu, ale też nie znam metody na czarodziejską różdżkę, że powiem klik, przełącza się i ja już jestem całkowicie tylko na wypoczynku, nie myślę o pracy.
2: Tak bym nie podchodziła do tego ortodoksyjnie, nie? Bo to aż tak chyba nie powinno, to nie musi takie być, że wtedy nie myślę i w ogóle jest dychotomiczne myślenie. Albo coś robię, albo czegoś nie robię. Bo tam są jeszcze różne barwy takiej szarości, nie? W tym wszystkim. Faktem jest, że trzeba sobie dać prawo do tego, żeby w ogóle wejść w ten odpoczynek i to nam zajmuje trochę czasu. No my musimy odtajeć, no zazwyczaj przychodzimy i te pierwsze momenty to jest ten letdown efekt, czyli po prostu my z tego przeciążenia, no zwyczajnie musimy biologicznie trochę dojść do siebie. Więc to, że jesteśmy poddenerwowani. Tam są takie badania, że my się wtedy kłócimy w związkach. Czyli jak ten nasz mąż powie, czy idziemy na lewo do restauracji, czy na prawą, no to to w ogóle jest jakaś, jakiś powód do kłótni. Czyli jest to nasze rozdrażnienie, ono musi, no emocje się nie trawią, ciągle mówię. Stres się nie trawi. Czyli permanentny stres, który mamy przed urlopem, no on gdzieś musi mieć ujście, tak? No i to dobrze wiedzieć i rozumieć, dlaczego my potrzebujemy się wyspać przez ten jeden dzień. No gorzej, jeśli tych dni jest więcej, ale zwykle serwujemy sobie sami te dni. No bo jeśli pracujesz tak intensywnie cały tydzień, od rana do nocy, jesteś przemęczony po to, żeby wszystkie te zadania zrobić, no to nie dziw się, że wyjeżdżasz i nagle masz, wiesz, grypę albo nagle jesteś przeziębiony, bo łatwo łapiesz te infekcje, bo to jest po prostu też naukowo stwierdzone, że taka jest korelacja w tych pierwszych dniach. Czyli nie dziw się, że jesteś wycieńczony i prześpisz 3 dni.
1: Organizm zaczyna odpuszczać i wtedy różne rzeczy do nas się, że tak powiem, mogą przyczepić, przykleić, tak?
2: Ale to nie dotyczy też tylko urlopu, to dotyczy przejścia na emeryturę, to dotyczy w ogóle świąt takich, nie, że my intensywnie
1: kiedy
2: przygotowujemy. Wtedy, kiedy generalnie to dotyczy kryzysów dużych, czyli wtedy, kiedy musimy być w takim dużym spięciu, czyli nasz organizm jest w tak zwanym stanie walki, tak? My się musimy spiąć i wtedy biologicznie po prostu jesteśmy w dużym takim, powiedzielibyśmy, no takiej dużej eksploatacji naszego organizmu, tak? Bo musimy coś robić. I teraz jeśli jesteś w stanie sobie pewne rzeczy zrobić na zasadzie out of office, tak? Jesteś w stanie zadzwonić, przesunąć, przeprosić, nie wiem, mieć jakieś prolongate terminy, to jest idealny stan. Nie zawsze się tak da. Więc tak jak mówię, jak jedziesz na wakacje i musisz coś tam porobić, to przynajmniej nie mieszaj tych wszystkich rzeczy naraz, nie miksuj. Czyli oddziel to, że masz osobno czas na odpoczynek, że masz osobno czas na tą pracę i zrób tą pracę sobie w tych setach. Idź do tego pokoju, zamknij się na te 3 godziny, tak, w tym secie, zrób sobie tą robotę, ale potem jak odpoczywasz, to odpoczywaj. Zaangażuj się w to, co konkretnie robisz w tu i teraz, bo tylko to da ci tą radość, tak, czyli ciesz się tymi wakacjami, popływaj, wtedy nie będziesz mieć tak dużo poczucia winy, nie, czyli jak człowiek ma ten set z pracą związany, ten 3 godziny, czy tam ile potrzebujemy tych setów, no to wtedy jest tak, że łatwiej nam jest odpoczywać, bo mamy to poczucie, żeśmy coś zrobili, tak? Ale jednocześnie dajemy sobie prawo do odpoczynku, bo rozumiemy, że to nie zadziała wspólnie, bo nie chcę tu łączyć, ale taka NLP-owska, czy takie NLP-owskie podejście, nie robimy tych kotwic, nie? Czyli miejsce wypoczynku nie jest kojarzone z pracą, a miejsce pracy nie jest kojarzone z wypoczynkiem. I to dotyczy też pracy zdalnej, czyli jeśli już musisz tak pracować,
1: to no niekoniecznie to w sypialni powinien być komputer i moje stanowisko pracy.
2: No najlepiej, gdybyś sobie wziął jakiś, ktoś mówi, no ja mam kawałek malarkę, no to weź se parawan, nie? No ubierz się do tej pracy, pomaluj, wyjdź, staj se biurko, no siedź przy biurku, czyli miej miejsce, gdzie pracujesz, a wszystko inne po prostu niech będzie tym miejscem do odpoczynku, że także nie bierz tego komputera na ten basen. Weź se go, nie wiem, gdzieś na taras, weź se w przyjemne miejsce, gdzie będzie ci fajnie, ale nie tam, gdzie masz się bawić z dziećmi, gdzie masz się cieszyć życiem, gdzie masz się wygłupiać. No i jest jeszcze jeden efekt na nie wiem, czy to się spodoba naszym

0: wszystko nam się należy na tym urlopie. No ale faktem jest, no, że to też jest tak, że jeżeli ja jestem każdego dnia obciążona tym alkoholem i obciążona takim
1: ciężkim jedzeniem, tak?
0: Tak, to...
1: Ciężkostrawnym.
0: Ciężkostrawnym, mówimy. To też jest jeden z takich najczęstszych w tych badaniach. Mamy oczywiście różne te badania, tak? Mamy teraz taki fajny urlop bez bagażu, gdzie 1/3 tylko mówi o tym, że jest wypoczęta po tych czasach, więc no, głosy są takie, że sposób jednak spędzania czasu na urlopie też ma trochę znaczenie. Więc...
1: Czy my faktycznie odpoczniemy, czyli jakby folgujemy sobie na urlopie, mówiąc ogólnie, ale jak nie wyjeżdżamy na all inclusive, jak zostajemy w domu albo gdzieś wyjeżdżamy na działkę, chociażby, tak? Może mamy jakąś działkę, może możemy inaczej ten czas wykorzystać. Czy wtedy też jest szansa na to, że możemy mocno odpocząć?
0: Oczywiście.
1: Mamy minutę, więc przed przerwą.
0: Co tu wybrać teraz? Ja powiem tak, każdy odpoczynek, który sprawia ci przyjemność, w którym jesteś, w którym angażujesz się do tego, żeby odpoczywać, jest dobry, jest fajny, jest sensowny. I pamiętaj, że nie ma dobrych i złych form, tak? To, co ci pasuje w danym momencie, bo czasem to zależy od też momentu życia, w którym jestem. Jak mam małe dzieci, to inaczej odpoczywam, nie? To wtedy walka jest bardziej o sen, walka jest bardziej o taką fizjologiczną, chwilę dla siebie. Jak mam dorosłe dzieci i kocham zwiedzanie, no to wolę te zabytki, nie? Jak jest tak, że ktoś lubi sportowe wyzwanie, no to bardzo lubi chodzić sobie po górach. Dla innych to jest w ogóle niezrozumiały sposób i wolą przeleżeć i się poopalać. Jeszcze inni mówią, Boże, ja bym zwariował, jakbym się opalał, więc tu nie ma dobrych i złych metod. One wszystkie są dobre wtedy, kiedy są optymalne dla ciebie i kiedy są adekwatne do tego, co ci jest w danym momencie potrzebne.
1: No idealnie w czas. My zaraz będziemy rozmawiać o tym, jak wrócić do rzeczywistości po urlopie, bo to też jest, myślę, kolejny challenge, ale to już za chwilę po przerwie wracamy do naszej rozmowy.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Małgorzata Dobrowolska, profesor psychologii, trener biznesu. Rozmawiamy o tym, jak raz przygotować się do urlopu, to już mówiłyśmy, jak dobrze urlop przeżyć. Trochę o tym powiedziałyśmy, ale teraz jak wrócić do tej rzeczywistości? Jeszcze dopytam, że zanim wrócimy do rzeczywistości, patrząc na tych, którzy nie mogą pozwolić sobie na dłuższy wyjazd, taki sensu stricte urlop i mogą brać tylko takie jakieś mikrourlopy, czy nie wiem, 2-3 dni, czy taki sposób odpoczywania też daje szansę na regenerację?
2: Każdy sposób. Chciałabym, żeby taką puentą z tej rozmowy była mikrozmiana wasza, że parę minut odpoczynku ma znaczenie, że to wszystko ma znaczenie, że te parę minut otwarcia okna i to, co powiedziałam, podreptania, nie wiem, czy słuchaliście przed przerwą, w miejscu ma ogromne znaczenie, dlatego, żeby nasz organizm biologicznie zaczął inaczej funkcjonować, że to, że my dosypiamy, tak, czyli wysypianie się ma ogromne znaczenie, że to, że my, leżymy sobie, niektórzy mówią, przytulają się do drzew, tak, czy że chodzą boso po trawie, to, że my leżymy w ogóle na tej trawie i ten promyk słońca nas dotyka, to, że czujemy ten wiatr dookoła. Także to nie zawsze chodzi o taki spektakularny, wiecie, urlop, który jest gdzieś na jakiejś wyspie pięknej, tak, w Malediwach. Oczywiście my o tym marzymy, ale tak naprawdę każdorazowo wszystko, co robimy dla takiego naszego dobrostanu, dla naszej regeneracji jest ultra dobre. Ja mam takie porównanie psychiki do mięśnia. To jest oczywiście pewna metafora, no bo wiecie, że psychika to jest coś, czego nie widać. To jest taki twór abstrakcyjny, nie? W porównaniu do, oczywiście w kontekście naszych prawdziwych mięśni. Ale zawsze pytam ludzi i trochę tak zaczepnie moich kolegów z AWF-u. Mówię, jaki jest wasz najsilniejszy mięsień? No i oni zawsze mówią, ten grzbietowy, tak? Ten pośladkowy, albo właśnie ten czworogłowy uda. A ja mówię właśnie nie. Twoim najsilniejszym mięśniem jest twoja silna i odporna psychika. I teraz to jest tak, że tak samo jak trenujemy prawdziwy mięsień, tak samo trenujemy naszą psychikę i jej odporność. I tak samo ona wymaga, tak jak każdy inny mięsień, to jest świetna metafora, takiej właśnie regeneracji. My potrzebujemy tych resetów, my potrzebujemy tych odpoczynków, żeby dobrze funkcjonować. I ten model, od którego zaczęłam, 8-8-8, on jest banalnie prosty. My znamy go od wielu lat i to jest recepta na dobre życie, na szczęśliwe życie, na poczucie spełnienia, poczucie sensu życia, na w ogóle takie poczucie dobrostanu. Banalny model, ktoś powie, o Boże, prosty, ale właśnie o to chodzi. No znajdź w życiu taką formę, żebyś miał czas na odpoczynek, żebyś miał czas na pracę i żebyś miał czas na takie dobre wyspanie się i na jedzenie, nawodnienie, tak, i na dbanie o biologię.
1: Ja wracam do czasu, kiedy już kończy się ten urlop.
2: No właśnie.
1: I kiedy my też zmieniamy swój tryb funkcjonowania, może wstajemy o tych godzinach co do pracy, ale wcale nie musimy, a może pozwalamy sobie i jesteśmy w stanie bez budzika obudzić się o jakiejś tam zupełnie późniejszej godzinie, ale już przychodzi ten poniedziałek, tak? Jak się przygotować do tego, żeby to nie była trauma, tak? Bo bardzo często ten poniedziałek
2: szok, to jest szok,
1: to jest najgorszy dzień, tak, my nie umiemy się odnaleźć, otwieramy skrzynkę mailową, tam po prostu jest masakra, telefony, tak. Ludzie przychodzą z pytaniami, z jakimiś zadaniami i tak dalej, i tak dalej.
2: Mamy pragnienie, żeby mieć ten urlop po urlopie, bo teraz by się przydał, żeby odpocząć, nie? Więc mamy znowu ten szok. No oczywiście proste metody są do tego. Pamiętaj o tym, że zaległości rozłóż sobie po 2 godziny dziennie, po godzinie dziennie, po 3 godziny dziennie. Nie rób wszystkiego naraz, bo dostaniesz szału na pewno. Więc mówimy, żeby mieć takie miękkie lądowanie, to jest fajne określenie. Spróbuj przyjechać, jeśli możesz, nie o 12 w nocy, żeby od razu o 6 iść do pracy, czy o 7, no bo wtedy ten szok termiczny na pewno będzie i na pewno będzie ta frustracja. Jeśli tak masz, no to licz się z tym, że będziesz przemęczony, że będziesz niewyspany, że będziesz miał tą frustrację. Więc jeśli możesz, przyjedź sobie dzień wcześniej, ale oczywiście rozumiem ten argument, który tutaj też padł w dyskusji, że szkoda nam tego jednego dnia, prawda? No bo to zawsze jest fajna niedziela. Jeśli możesz sobie wziąć urlop w poniedziałek, weź, bo wtedy
1: to
2: masz ten jeden...
1: idealnie.
2: Ale
1: jeszcze
2: jeśli
1: w poniedziałek
2: nie możesz,
1: po urlopie wziąć wolne.
2: No to było idealnie. Ale jeśli nie możesz, to pamiętaj o takim mechanizmie, który w ogóle jest związany z ukrytymi funkcjami pracy. To jest bardzo znana, czyli jedna z tych ukrytych funkcji pracy polega na tym, że to jest to, że my mamy strukturalizację dnia. I teraz przypomnij sobie takie chwile, kiedy idziesz do pracy po świętach, kiedy idziesz idziesz do pracy po wakacjach, kiedy idziesz do pracy po wolniejszych dniach, kiedy miałeś dłuższy okres niepracowania, czyli niektórzy mówią, ja byłem na, byłem osobą bezrobotną, tak, niepracującą przez tam miesiąc, dwa, trzy i tak dalej, to zawsze jest dokładnie to samo, czyli ten efekt, który masz, takiego rozbicia, rozleniwienia, czyli im mniej tej struktury, w której jesteś, tym bardziej potrzebujesz, żeby w nią wejść. Czyli praca strukturalizuje, bo dlaczego? Dlatego, że musisz rano wstać, nie wiem, umyć zęby, iść do łazienki, nie chcę powiedzieć, co zrobić, no bo to może mi tu nie wypada.
1: Przygotować tak. się do
2: ale
1: wyjścia.
2: Ale oczywiście jest trochę sobie tak. żartując, no ale musisz zrobić pewne czynności przed tą pracą, sobie ze śniadanie, jechać do tej pracy, być w pracy, potem obiad, potem zakupy, potem jesteś w pewnym rytmie. I teraz wszystko, co cię wybija z tego rytmu, dlatego między innymi tłumaczymy to, że osoby podłużą w dłuższym okresie bezrobocia, czyli mówimy 24 miesiące, tak 2 lata, bardzo trudno sobie same radzą, żeby znaleźć pracę, bo są poza tą strukturą, czyli tak wypadamy z tej strukturalizacji dnia, że potrafimy być niezaradni, tak? Czy mało rzeczy jesteśmy w stanie wykonywać. Jest nam trudno. Więc jak przychodzisz do pracy po 2 tygodniach urlopu, to pamiętaj o tym, że działa ten mechanizm właśnie, że po prostu musisz wejść w tą strukturę, musisz wejść na nowo w ten rytm i nie miej do siebie pretensji, nie bądź tym zaskoczony, tylko pamiętaj, że to jest taka naturalna część powrotu do pracy, że ty będziesz też trochę skołowany, zdezorientowany i poza tą strukturą w tych pierwszych dniach. I każdy ma swoje tempo, żeby była jasność, każdy ma swoje tempo dochodzenia, najlepiej jeśli nie masz tego szoku, no ale jeśli masz, no to daj sobie też czas i przestrzeń na taką adaptację, bo ona jest potrzebna nam zwyczajnie
1: też fizjologicznie. Czyli nie od razu trzeba podejmować decyzje na wszystkie tematy, które są zaległe, może nie od razu układać tego dnia cyklu spotkań, tylko może sobie to rozbić, tak jak też powiedziałaś, tak? Czyli żeby trochę podzielić to na części, nie wszystko w poniedziałek.
2: Tak, oczywiście, są świetne metody do takiej super efektywności i bardzo dużo tych metod, jak poszukasz w czacie, jak poszukasz na YouTubie, mnóstwo mamy zaleceń, bo tu trudno powiedzieć o wszystkich technikach, ja powiedziałam o deep worku, bo uważam, że jest świetny. To jest świetna, prosta metoda, wszystkich was zachęcam, ona działa nawet w domu, nie? Czyli jeżeli jesteś osobą, która jest na emeryturze i nas słuchasz, no to jest dokładnie to samo, no nie sprzątaj cały dzień tego domu, tylko weź sobie te deep worki, czyli rób sobie te 3-godzinne sety, bo wtedy będziesz mieć większą efektywność, a potem idź i posiedź sobie na ławce, pociesz się życiem i zrób inne rzeczy. Także generalnie ten deep work działa w różnych obszarach, w różnych przestrzeniach. Znowu do niego wróciłam, bo mi tak zależy, żeby z niego skorzystać. Natomiast generalnie, jeśli chodzi o powrót z urlopu, to my też potrzebujemy wejścia w tą strukturalizację i to jest mechanizm, który nas no niestety nie ominie. Więc jeśli możesz skorzystać z metod, które dotyczą właśnie z usprawniania, a jednym z nich jest planowanie, to zaplanuj sobie tak pracę, żeby nie mieć tych najważniejszych spotkań od razu w poniedziałek. Pomyśl o tym, czy byłyby możliwe, żeby zrobić je we wtorek. No jak się nie da, no to nie wprowadzaj sobie w te pierwsze godziny. No to zrób sobie tak jak w ćwiczeniach, warm-up, tak, tą rozgrzewkę i daj sobie te spotkania w tej drugiej części, żebyś się mógł przynajmniej trochę rozkręcić.
1: To planowanie to słowo, które mi tutaj wpadło, bo planowanie pracy, rozkładanie jest niezwykle ważne, ale planowanie odpoczynku wydaje mi się bardzo istotne. Jeśli my nie zaplanujemy odpoczynku, ja mówię, że już wróciliśmy, ale za chwilę będziemy i tak go potrzebowali, tak, za jakiś czas, czy nawet teraz myśląc o tym, dobre zaplanowanie odpoczynku, czy to też jest klucz do tego, żeby dobrze odpocząć, skutecznie.
2: Dobre zaplanowanie całej pracy, bo popatrz, jeśli wiesz, że masz chronotyp taki, że jesteś bardzo efektywny, czy jesteś, ja na przykład jestem skowronkiem, ja wstaję 4:45, kocham poranne wstawanie, uwielbiam, mogłabym od rana.
1: Pozdrawiam tych, którzy wstają trochę później, późniejsze wstawanie.
2: Tak. Tu mam obok koleżankę, która jest totalnym przeciwieństwem mnie, woli po prostu popołudniami i są osoby, które wolą wieczorem, wolą po południu. Ja na przykład deep worki robię sobie rano, bo wiem, że jestem efektywna i rozumiem, że wolę, żeby mi umawiać spotkania właśnie od 12 do tam 16, online'owe, różne takie, bo to jest coś, co ja wiem, że jestem wtedy mniej efektywna. Więc jeśli wiesz, jak funkcjonujesz, zaplanuj sobie po prostu stałą formułę na swoją pracę. Oczywiście, że tu mówimy bardzo ogólnie, no bo trudno w sklepie, wtedy kiedy mam, nie mam tej pracy biurowej, tylko mam pracę z obsługą klienta, to nie za bardzo jesteśmy w stanie te wszystkie metody wykorzystać, ale jeśli możesz i masz taką możliwość, to poszukaj, to się nazywa nazywa pięknie super efektywność, czy metody na poprawę efektywności w pracy. Jest ich bardzo dużo. I dopasuj tą, która ci najbardziej pasuje. Czyli zaplanuj sobie swoje życie zawodowe w taki sposób, żeby jak najwięcej robić w krótszym czasie, żebyś mógł jak najwięcej tych godzin odzyskiwać na swoje hobby, na swoją rodzinę, na swój czas wolny i przede wszystkim na swój odpoczynek. Bo to jest bardzo ważny trend, który w tej chwili panuje na świecie. My idziemy w takim kierunku less means more, czyli mniej znaczy więcej. I gdybym to miała pokazać, to jak popatrzycie na mieszkanie na przykład Formosiego, czy tego faceta od Hajrosa, który stworzył ten system do sprzedaży, to oni idą w kierunku tego, co jest najmodniejsze w tej chwili, minimalizmu, esencjonalizmu. I takie są kółka, które się rysuje, że mamy okrągłe kółko z jedną taką szczałeczką w jedną stronę. To jest fokus na mniejszej ilości rzeczy. I to jest lepsza opcja niż to kółko, które ma pełno szczałek dookoła tego kółka. Nie wiem, jak to pokazać.
1: Radiowo,
2: rozproszenie
1: tak.
2: I koncentracja na wielu różnych rzeczach. Myśmy mieli taką modę na maksymalizm, na w ogóle bycie maksymalistą. W tej chwili idziemy w zupełnie innym kierunku. Uporządkuj sobie przestrzeń. Jak masz ten deep work, to nie miej nic na tym biurku. Jak masz w domu, no, to dotyczy wszystkiego, ilości podejmowania decyzji. Ja oczywiście nie chcę wszystkich zachęcać do tego, że każdy musi mieć i nosić to samo każdego dnia, żeby była jasność, ale rzeczywiście tam są takie pokazywane bardzo fajne rozwiązania, że w tej garderobie ci bardzo bogaci ludzie, czy ci bardzo efektywni, i mają te same czarne koszulki, te same jeansy, czy Steve Jobs, można by powiedzieć, parę tam trampek, tak, czy adidasów, okulary, czyli ich domy, jak popatrzymy w szufladzie, jest parę rzeczy w tej łazience, niedużo. I chodzi o to, że to uporządkowanie, nie tylko przestrzenie takiej domowej, ale uporządkowanie też swojej głowy, tej właśnie, tej swojej pracy, uporządkowanie i wprowadzenie paru mikrozmian.
1: Takiej harmonii będą działały i ładu.
2: Paru mikrozmian powoduje, że my rzeczywiście przestajemy być tacy nieefektywni, nieproduktywni, tacy po prostu rozlani. Ja zachęcam do wprowadzenia tych rozłącznych 8-8-8. Czyli jeżeli nie jestem w stanie zrobić oczywiście tego ciurkiem, no to przynajmniej 8 godzin śpi, a potem miksuj. 3 godziny pracuję, godziny odpoczynku.
1: Ja
2: potem
1: jeszcze godzina... jedno pytanie no, to muszę zadać, bo wrócę do tego już, o czym mówiłyśmy. Jesteś na urlopie, wyjeżdżasz i dochodzi do tych spięć z mężem, z żoną, z rodziną, czy z najbliższymi, że ten mózg gdzieś odreagowuje, tak? To napięcie, stres, które się kumulowało przed tymi dniami wolnymi, czy w ogóle w życiu. Jak sobie z tym radzić? Raz to oczywiście wiem, że świadomość, czyli wiedzieć, że w ogóle takie, no, takie reakcje mogą następować, ale jak to rozładowywać, żeby no, ten etap przejścia między pracą a faktycznym odpoczywaniem nie był tak bolesny. Jakie byś dała tutaj wskazówki?
2: No, może zacznę od tego, bo tego wszystkiego nie da się wrzucić do jednego worka. Może zacznę od tego, że rzeczywiście najgorzej to eskalować, czyli mówimy rozładowuj stres na bieżąco, nie? To by było najlepiej. To jest tak jak przykład z tym fajnym sąsiadem, który no, mieszkamy my na parterze, tak? I mamy tego sąsiada po lewej stronie, co wychodzi każdego dnia i trzaska tymi drzwiami wyjściowymi, nie? I my to słyszymy i po prostu mówimy, okej, okay, raz czasną, drugi raz czasną i tak dalej. Zamiast zwrócić mu uwagę na bieżąco, no to my czekamy do takiego momentu, kiedy mamy ten moment zapalny. I teraz jeszcze raz powtórzę. Emocje się nie trawią. Zawsze mają gdzieś ujście. To jest tak, że zawsze mają gdzieś ujście. I najlepiej, gdybyś rozładowywał swoje emocje na bieżąco. Czyli gdyby ten odpoczynek codziennego dnia powodował u ciebie to filtrowanie tej takiej złości, tego wkurzenia, tej frustracji, tego takiego wolno płynącego wkurzenia, które mamy na co dzień. To jest opcja najlepsza i najbardziej sensowna. A ta druga polega na tych szlakach mentalnych, nie? Czyli na tym, że jeżeli jesteś, bo szlaki mentalne to jest to, że my mamy to fuko, czyli tłumaczymy otoczeniu, co się z nami dzieje. Czyli mówimy, słuchaj, ja no nie wiem, w pracy, tak jak dałam przykład z tymi deep workami, mówimy, słuchajcie, ja potrzebuję takich setów, żeby teraz przed urlopem po prostu dokończyć pewne zadania i każdego dnia od tej godziny do tej będę niedostępny. Nie przychodźcie, nie pytajcie mnie, nie dzwońcie, nie bądźcie, nie? Czyli my tłumaczymy temu otoczeniu, że z nami nie jest coś nie tak, tylko że to otoczenie rozumie ten szlak mentalny, czyli dlaczego ja pewne rzeczy robię. Czyli jeśli mamy lidera, który mówi tak, słuchajcie, do tej pory byłem zawsze taki partnerski, ale teraz mamy kryzys w firmie i muszę przejść na taki dyrektywny styl zarządzania, muszę być bardziej autorytarny, bo tego wymaga teraz i czas, i zadania, i kryzys, i tempo, i wszystko inne. Więc kiedy my mamy w sobie tłumaczenie tego, co się z nami dzieje, to jest wszystkim łatwiej dookoła.
1: Ale czy to też można przełożyć
2: tak,
1: na...
2: Tak, no właśnie chcę dokończyć, to właśnie poczekaj, dam tylko jedno zdanie, już kończę, bo chodzi o to, że jak ja to tłumaczę moją mężowi, jestem wykończona, przemęczona, jestem poddenerwowana, szlak mnie trafia, wszystko mnie wkurza, jestem, cię przepraszam z góry za to, ale ja potrzebuję te 3 dni, dlatego, że jestem tak zmęczona ludźmi, tak poddenerwowana, że ja po prostu sama sobie z tym nie radzę, więc kiedy masz możliwość, żeby skomentować, spuentować swoje zachowanie, to powoduje, że twój szlak mentalny, czyli to zachowanie rozumie twój syn, twój mąż, twoje otoczenie. Więc jeśli możesz chociażby wytłumaczyć, co z tobą jest w danym momencie, to tłumacz, no bo będzie im łatwiej, nie? niż to, że się odpalisz, no to trochę będzie tolerancja na twój stres. O.
1: No to wydaje mi się, że to jest bardzo cenna wskazówka. Polecam, bo myślę, że to i na co dzień się przyda, nie tylko na urlop. Takie właśnie tłumaczenie, czy też nazywanie rzeczy po imieniu i nas trochę jakby tak oczyszcza, czy otwiera, co się w nas dzieje. No i ci najbliżsi też mogą nas zrozumieć. No, nasz czas niestety
2: ciepło się was pozdrawiam.
1: Kończy, prawie że skończył. Profesor Małgorzata Dobrowolska. Rozmawiałyśmy o tym, jak dobrze przeżyć wakacje, jak to zaplanować, jak zaplanować ten powrót. Nie wiem, czy jeszcze jakieś jedno zdanie na koniec?
2: Ciesz się życiem, ciesz się odpoczynkiem, ciesz się urlopem.
1: Ja bardzo dziękuję za rozmowę, no i żegnam się w tym paśmie tych naszych poniedziałkowych, wtorkowych rozmów. Dopiero po wakacjach we wrześniu spotkamy się ponownie, ale pamiętajcie, Rozmowa na Plus w każdą niedzielę po godzinie 11:00 tutaj przez wakacje również będą programy. A dzisiaj jeszcze po 23:00 dla tych, którzy nie idą spać, Paweł Krzemiński zaprasza w Dniu Ojca. Gościem będzie Marcin Chodkowski, ojciec 6 dzieci, prawnik, menedżer, trener ojcowski w inicjatywie Tato.net o ojcostwie świadomie zaangażowanym w życie córek. Kłaniam się, życzę spokojnej nocy i oczywiście udanych wakacji, odpoczynku dla wszystkich.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Trzy minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński. Dobry wieczór. Witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Spotykamy się po raz 2078, bo przypomnę, że ten 13. sezon Nocnych Świateł właśnie dobiega końca i mimo tego, iż spotykamy się 4 razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku, o tej właśnie porze, tuż po 11 wieczorem, to jeszcze tych spotkań zostało nam niewiele przed wakacjami, bo zaledwie jutro środowe i w czwartek będzie Będziemy się żegnać przed wakacjami. No, żegnać warto się także o każdej innej porze dnia. Myślę tutaj o innym przeżegnaniu się, ale my będziemy się żegnać na zasadzie goodbye. Będziemy sobie machać dłońmi na pożegnanie. Przypomnę, że na częstotliwościach lokalnych Radio Plus możecie nas Państwo odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl, zaś na Facebooku, tam gdzie zwykle pod pierwszym postem od góry, na fanpage'u Radio Plus, miejsce na Państwa komentarze, refleksje, myśli, wątki, pytania, doświadczenia, wątpliwości. Tego wieczora, skoro mamy Dzień Ojca, mówić będziemy o ojcostwie. Ale specyficznie ujmiemy temat. Zdarzało nam się mówić tutaj o ojcostwie w szerokim takim aspekcie, zdarzało nam się mówić o takich bardzo wąskich aspektach ojcostwa. Dzisiaj może nie wąski, ale przynajmniej zawężony. Tak, aspekt, bo mówić będziemy o ojcostwie świadomie zaangażowanym w życie córek. A Państwa i moim gościem jest ojciec szóstki dzieci, żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej, prawnik, menedżer, uczestnik ruchu ewangelizacyjnego Gloriosa Trinita i trener ojcowski w inicjatywie Tatonet. Witam Cię, Marcin Chodkowski jest z nami. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, Pawle, witam Państwa również.
1: To zacznijmy w takim razie od rzeczy oczywistej, bo to, że ojcowie, przepraszam, córki potrzebują ojców, to jest rzecz niepodlegająca dyskusji, ale skoro w tytule użyliśmy słowa świadomie zaangażowane ojcostwo, to jaka jest Twoja definicja tego świadomego ojcostwa, świadomie zaangażowanego, konkretnie w życie córek? Ale może nawet szerzej, już świadomie zaangażowanego, po prostu ojcostwa.
2: Ojcostwo świadomie zaangażowane to takie, które właśnie jest świadome tego, jaki ma wpływ na życie swoich dzieci. Czyli świadomi tego, że przez to, jacy jesteśmy, jak to nasze ojcostwo jest realizowane, jaka jest nasza rola i znaczenie, że możemy rzeczywiście wpływać na los naszych dzieci tu i teraz, ale także i na samą przyszłość. Ta świadomość jeszcze nie oznacza realizacji, bo można być świadomym, a z tą świadomością nic nie robić, ale świadome to na pewno takie, które zdaje, to jest świadomy ojciec, to jest taki, który zdaje sobie sprawę z wagi i roli w życiu swoich dzieci.
1: Czyli jest odpowiedzialny i tą odpowiedzialność wciela w życie.
2: Tak, no to już jest świadomy i zaangażowany dodatkowo.
1: Czyli... No właśnie. Posłuchałem podcastu, który na stronie Tatonet zamieściliście z całą inicjatywą, tam jest cała seria podcastów. No i mówiłeś rzecz tam bardzo istotną, mianowicie o obecności. Czy bycie obecnym fizycznie wystarczy, aby być zaangażowanym ojcem?
2: Na pewno oczywiście nie wystarcza, natomiast od tego się wszystko zaczyna. Znaczy inaczej, można powiedzieć odwrotnie. Nie da się być zaangażowanym ojcem, nie będąc obecnym fizycznie. To jest pierwszy warunek. Żeby być zaangażowanym, trzeba być obecnym fizycznie. Ja tutaj w ogóle taką refleksją szerszą na ten temat. Czasami rozmawiam z różnymi ojcami, czy z przyjaciółmi, którzy chociażby są poważnymi biznesmenami, czy to adwokatami, tak jak ja, czy jakimiś pełnią różne funkcje publiczne. I taka jest myśl, że nikogo nie trzeba przekonywać, żeby na przykład mieć piękny ogród, to trzeba poświęcić wysiłek, żeby on był piękny, że trzeba pielęgnować, że trzeba podlewać, że trzeba kosić trawę, że trzeba trochę się znać na roślinach, wiedzieć, którą gdzie posadzić, czy jest nasłoneczniona, czy nie nasłoneczniona, jakie ona ma warunki, jaka gleba, jakie pH i tak dalej. I znam takie osoby, które na przykład są bardzo zaangażowane na przykład w koszenie trawnika i mają tam mnóstwo jakichś sprzętów, jakichś tam napowietrzaczy, cuda. I to jest oczywiste. A to, że potrzebna jest też wiedza i kompetencje być rodzicem, wydaje się jakoś takie zaskakujące czasami, że to w ogóle jakieś takie z automatu przychodzi. Podczas gdy no, dzieci są o wiele bardziej skomplikowane niż nawet najbardziej piękna roślina. Więc jakby sam fakt tego no, jest tutaj ważny. Ale co do tej obecności. Tutaj przypomniał mi się taki pewien obraz, który to idealnie oddaje, tak mi się wydaje. Kiedyś byłem na rekolekcjach ignacjańskich wiele razy w domu ojców jezuitów w Częstochowie. I tam ten dom jest tak skonstruowany, że przed tym domem jest taki piękny ogród. Ogród zarówno warzywny, jak i sad. I zawsze tam, nie można było nigdy tam wchodzić. Ten ogród żywił rekolektantów przez wiele, wiele lat. A ostatni raz, jak byłem rok temu, ojciec dyrektor na wstępie powiedział, że a w sumie tam się teraz nic nie dzieje, to możecie sobie tam pójść. No co? Mówię, kurczę, zakazany ogród, do tej pory tam nie wolno było wchodzić, no to idę, nie? Idę, zobaczę, co tam, jak to wygląda. I co zobaczyłem? Zobaczyłem niesamowity, przepiękny ogród, ogromny, z nieprawdopodobnym potencjałem. Mnóstwo miejsca. Widać, że to było bardzo przemyślane jakby miejsce. Mnóstwo drzew owocowych, które tam były. Mnóstwo jakichś miejsc na grządki i tak dalej. Tyle tylko, że ten ogród, no widać było, że jest zaniedbany. W takim sensie, że nic tam rzeczywiście się nie dzieje. Że drzewa są troszeczkę nieprzycięte, że grządki niezasadzone, trawa nieskoszona, chodniki pozarastane. No i tak się zacząłem nad tym zastanawiać. I Pan Bóg wierzy, że mi dał przez ten ogród obraz, że właśnie to jest ogród, w którym zabrakło ogrodnika. Bo co się okazało? Okazało się, że brat, który się tym ogrodem zajmował, po prostu zmarł. I nie było na jego miejsce nikogo. I teraz, jeżeli byśmy porównali rodzinę do takiego ogrodu, a rodzina ma owocować, ma przynosić owoce, no to ojciec jest kimś w rodzaju ogrodnika. Jeżeli go zabraknie, no to ten ogród będzie zaniedbany, pomimo tego, że ma ogromny potencjał. I ja wtedy, będąc jeszcze w takim ferworze walki zawodowej, bo wtedy pełniłem szereg różnych funkcji, kierowałem dużą grupą kapitałową w branży energetycznej, no to, miałem to kancelarię i inne rzeczy. Jasne, no to wtedy zrozumiałem, że brakuje mnie w domu. Znaczy, że nie ma mojej obecności w domu, nie? I że ten czas, który tam po prostu brakuje ogrodnika. Że moja rodzina jest duża, ma duży potencjał, ale brakuje tego ogrodnika. I co jest ważne, nie każdy może być tym ogrodnikiem.
1: No właśnie, bo tutaj musimy jedną kwestię postawić. Jakie potrzeby córki może zaspokoić ojciec, których nie zaspokoi nikt inny?
2: Myślę, że jest tych potrzeb wiele. Na pewno, to trzeba sobie tutaj jakby powiedzieć wcześniej, że relacja między ojcem a córką jest na pewno relacją niepowtarzalną i jedyną w swoim rodzaju. W książce, której się będziemy pewnie też odwoływać dzisiaj, autorka wskazuje, że ojciec to jest jedyny mężczyzna, którego kobieta nie zapomina do końca życia. I że kiedy mamy relacje dobre z córką, to one się przekładają na dalsze relacje. Ojciec jest pierwszym mężczyzną w życiu każdej kobiety. Ojciec jest tym, który potem jest pewnym archetypem obrazu Boga w ogóle. Więc kwestia duchowości jest tu kluczowa i wiele innych rzeczy. Więc jeżeli tego ojca zabraknie, mogą z tego być daleko idące konsekwencje. Ojciec jest też tym, a przynajmniej powinien być, który tworzy przestrzeń do rozwoju, stworzy taką miejsce, w którym córka może być sobą, w którym czuje się kochana i akceptowana taka, jaka jest. I oczywiście to wiem, nie znaczy, że jestem takim ojcem, to tylko jest pewien cel, do którego staram się dążyć, ale na pewno rola ojca jest nie do zastąpienia i ona jest bardzo istotna i kluczowa w życiu córek. Zresztą pokazują to wszystkie badania.
1: A jakie konsekwencje może mieć emocjonalna nieobecność ojca?
2: Ja może odwołam się tutaj w tym wypadku do pewnych badań, które były prowadzone właśnie w Stanach Zjednoczonych.
1: No właśnie, co badania mówią o wpływie ojca na rozwój dziewczynki?
2: On mówił o obecności, tak? Więc jakby odpowiedzią na twoje pytanie będzie a contrario, to co, że tak powiem, odwrotność tych testów, które tu są postawione. Badania naukowe pokazują, że dziewczęta czują więź ze swoim ojcem, jeżeli one czują, czyli jest jego obecność, to poprawia niemalże każdą sferę ich życia, tak? I między innymi zyskują, i to są wymienione te takie punkty. Po pierwsze, lepsze wyniki w nauce, większe szanse na ukończenie szkoły i pójście na studia, wyższy poziom zadowolenia z własnego ciała, chociażby, mniejsze ryzyko depresji, niższe ryzyko podjęcia prób samobójczych, większe szanse na znalezienie stałego zatrudnienia, opóźnienie wieku rozpoczęcia współżycia przedmałżeńskiego, jeżeli w ogóle jest rozpoczynane, zdrowsze relacje z mężczyznami, czy większą empatię i podstawy społeczne. To są rzeczy, które były w badaniach wskazane jako pozytywne wobec tych kobiet, które miały dobre relacje z ojcem. Czyli jeżeli tego brakuje, no to w tych wszystkich obszarach oczywiście, a pewnie nie tylko, to jest tylko jakiś przykład, zaczynają się braki. Ale jak miałbym powiedzieć to jednym zdaniem, wydaje mi się, że obecność ojca i taka dobra obecność ojca ma ogromny wpływ na zdolność kobiety potem do wchodzenia w relacje, zwłaszcza relacje z innymi mężczyznami. Umiejętność budowania tych relacji.
1: Otóż to. No, na pewno dzieje się to z tego powodu, że dobra relacja ojca z córką wpływa na jej poczucie własnej wartości.
2: Dokładnie.
1: Więc to jest rzecz kluczowa, bo za tym idą dobre wybory, takie, które są budujące, które są trwałe często i mające dobre owoce. Jak ojciec może wzmacniać pewność siebie córki, jej samoocenę i poczucie własnej wartości?
2: Jednym z kluczowych elementów, które odkryłem całkiem niedawno, a dzisiaj go jeszcze pogłębiłem, jest chociażby, co dla mężczyzn może być trudne, bo to jest zupełnie inny świat, jest słuchanie. Stworzenie córce takiej przestrzeni, w której może poczuć się wysłuchana. I to niezależnie od tego, co mówi, niezależnie od tego, ile mówi, niezależnie od tego, jak mówi, to jeżeli ojciec jest tym, który słucha i to słucha uważnie, nawet to słowo uważnie ma w sobie pewną wagę, ważność, tak? To córka czuje się ważna. Czuję się wysłuchana.
1: No właśnie, ja bardzo lubię słuchać mojej córki, kiedy opowiada mi o różnych zawiłościach i tajnikach biologii, bo to jest jeden z jej kierunków studiów, które ukończyła. Ale na pewno dla niejednego ojca trudniej jest, kiedy przychodzi to dziecko z przedszkola i mówi, tata, to coś tam, i opowiada rzeczy dla osoby dorosłej trudne do pojęcia, prawda? Bo dziecko ma jednak inny świat postrzegania, inny świat przeżywania tego, co widzi, tego, co się zdarzyło. I tu jest chyba duży problem, bo można sobie zadać pytanie, kiedy zaczyna się budowanie relacji ojca z córką, i tutaj trzeba odpowiedzieć, że właściwie już w fazie prenatalnej. Trzeba też chyba się zapytać, i tutaj poproszę cię o twoją opinię i refleksję, jakie błędy najczęściej popełniają ojcowie małych dziewczynek?
2: Ojcowie małych dziewczynek. Właściwie ja mam, mogę, znaczy odpowiadając na to pytanie, powiem, że mam dwie córki, spośród tych sześciorga dzieci, to dwie są właśnie dziewczynki. Jedna jest w tym momencie już nastolatką, ma 16 lat, a druga jest w wieku, będzie miała za chwilkę 8 lat. Jakie popełniają, wydaje mi się, jeśli chodzi o małe dziewczynki.
1: No małe, tak do 6 lat mniej więcej.
2: Tak,
1: no to wydaje mi się, podstawówki.
2: Do podstawówki, że to będą błędy, znaczy do pewnego wieku to będą błędy uniwersalne, w takim sensie, że to się nie będzie jakoś bardzo mocno różniło, jeśli chodzi o chłopców czy dziewczynki, przynajmniej takie jest moje doświadczenie. Ta różnorodność, ona z wiekiem bardzo mocno narasta. No, największym błędem jest właśnie jakaś nieobecność. No, to jest chyba jakby podstawowa kwestia. Jeżeli teraz tak patrzę na swoje życie, na przykład zabieranie kreatywności, próbowanie wtłoczyć w jakieś ramy, które my chcemy narzucać.
1: No ale wiesz, chłopcy z ojcem się dogadają, na przykład, a tato, chodźmy pograć w piłkę, chociaż z córką też grałem w piłkę i bardzo fajnie nam szło, nawet nie ograła. Tak jak graliśmy w parku z Karyszewskim, tak jeden na jednego i Natalia mnie regularnie ogrywała. Więc to było to ciekawe. Ale chłopcy mają, że tak powiem, więcej możliwości zahaczenia ojca jakimś zainteresowaniem, bo chłopcy mają też specyficzne zainteresowania męskie od małego. I ta skłonność właśnie chociażby tej wspólnoty płci już jakoś powoduje, że ojcowie mimowolnie angażują się może łatwiej w to, co chłopcy jakoś proponują, czy przekazują, informują, mówią, czy w jakiś sposób ojca stymulują. No i właśnie tutaj zastanawiam się nad tą sferą kontaktu z małymi dziewczynkami. Czy tutaj wymaga to przypadkiem jakiejś większej inicjatywy od ojców, to znaczy większego zainteresowania, przekroczenia swoich granic, takich wyjścia poza tą męską sferę?
2: Wydaje mi się, że tak, że to jest rzeczywiście, to jest coś takiego, co jest istotne, żeby, znaczy po pierwsze, to wydaje mi się, że należy znaleźć czy szukać takich przestrzeni, które będą ze świata tej małej dziewczynki, ale też będą trochę wspólne, żeby to nie było takie mocne siły. Bo rzeczywiście z chłopakami jest trochę łatwiej, bo te zainteresowania, czy ta piłka. Nie chodzi o to, żeby ta dziewczynka grała w piłkę, nie musi grać w piłkę, ale może robić różne rzeczy. Na przykład moja młodsza córka bardzo lubi skakać na trampolinie chociażby, tak? I to jest już coś takiego, co możemy razem robić i co jest z jej świata, nie? Więc jakby ważne jest to, żeby szukać w jej świecie rzeczy, które możemy robić wspólnie i które też mi sprawiają przyjemność, bo wtedy to będzie, ona to wyczuje. Czy ja to robię jakby troszkę tak z przymusu, czy robię to też naturalnie i w tym odnajduję też swoją radość. I najfajniej jest, kiedy ta radość jest wspólna. Ale oczywiście też są takie przestrzenie, gdzie próbujemy wejść w jej świat. Chociażby, nie wiem, ja mam taki zwyczaj, że staram się często czytać dzieciom na dobranoc, więc jakby no, dobieram treści tych książek odpowiednie do, no, czy to jest chłopiec, czy dziewczynka, tak? Chłopakom czytam co innego, córce czytam co innego. Więc jakby to jest chociażby taka kwestia, nie? Czy też szukam takich rzeczy, na przykład moja córka lubi jakieś prace plastyczne, lubi takie wyklejanki, więc ja, nie wiem, układanie puzli, no to może być już ta sama czynność, a może być inny motyw, nie, bardziej taki dziewczyński, że tak powiem, który będzie jej się podobał.
1: Po czym poznać według ciebie, że córka czuje się naprawdę ważna dla swojego ojca?
2: Po czym poznać, że czuje się ważna? Wydaje mi się, że po jej takiej pewnej swobodzie w relacjach z ojcem, po tym, że ona przychodzi bez pewnego skrępowania z taką naturalnością, że sobie jakby, że po prostu jest sobą, że nie gra, że może wychodzić z inicjatywą, która i wie, że ona ma przestrzeń na to, żeby być przyjęta. Bo jak tego nie będzie, to teraz mi się przypomniała jedna taka historia z moją właśnie młodszą córką, która kiedyś, rok temu, może dwa lata temu, poprosiła, że chciałaby dostać w prezencie, jakby z okazji Świąt Bożego Narodzenia, klocki, tak? Ja się trochę dziwię, bo ona nigdy jakiegoś klocku specjalnie nie układała, jakoś to mnie interesowało. Ale potem zacząłem łączyć fakty i okazało się, że parę dni wcześniej ja z dużym zaangażowaniem układałem klocki ze starszym jej bratem, który te klocki bardzo lubił. I ona zobaczyła mnie zaangażowanego w układanie klocków.
1: Też tak chciała.
2: I też tak chciała. Ona nie chciała tych klocków, tylko ona chciała, żebym ja robił coś z nią w sposób zaangażowany. Więc jakby potem to zrozumiałem. I oczywiście kupiłem jej te klocki, wykorzystując tą potrzebę i też się wtedy już angażując w to układanie.
1: To, proszę Państwa, krótka przerwa teraz. Wracamy za moment. Dzisiaj Dzień Ojca, więc o ojcostwie świadomie zaangażowanym w życie córek rozmawiam z Marcinem Chodkowskim, ojcem szóstki dzieci, w tym dwóch córek, żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej i trenerem w inicjatywie Tato.net. Na Facebooku pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus miejsce na Państwa komentarze.
0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.

0: that you ask me to.
1: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
2: Ten wieczór jest szczególny w Nocnych Światłach, zresztą nie tylko w Nocnych Światłach, w ogóle ten dzień jest szczególny, a osobliwie dla ojców, bo Dzień Ojca co prawda dobiega końca, ale my go jeszcze przedłużymy o godzinę, bo dzisiaj w Nocnych Światłach do pierwszej rozmawiamy o ojcostwie świadomie zaangażowanym w życie córek. Marcin Chodkowski jest z nami, ojciec szóstki dzieci, żołnierz WOT-u, trener, a przynajmniej trener w trakcie szkolenia.
3: Tak, w inicjatywie... Kandydat na trenera może bardziej, tak, ale...
2: Kandydat na trenera w inicjatywie Tatona.
3: Ale może to jest perfetyczne, co powiedziałeś, więc jakby... mam nadzieję.
2: I prawnik i menadżer. No i tutaj, biorąc pod uwagę liczbę funkcji odpowiedzialnych, które pełnisz, to trzeba sobie zadać pytanie, no dobra, ale jak to wszystko pogodzić? Bo no, trzeba tutaj dodać pewien szczegół, że przez długie lata byłeś prezesem spółki giełdowej i pewnego stowarzyszenia, które bardzo aktywnie działało i to były duże, duże przedsięwzięcia. Więc ta obecność, o której mówisz, to jest rzecz, która wynikała z pewnej oceny sytuacji, którą i bilansu, który dokonałeś, patrząc, tutaj wracam do przykładu ogrodu, czy to był jednak przemyślany wybór, który podjąłeś, bo widziałeś, że jednak twoja droga jako ojca jest ważniejsza niż jako biznesmena czy prawnika?
3: Tak po drodze to rzeczywiście tej pracy było bardzo dużo. Najpierw była ta praca adwokacka, takie bardzo mocne. Kierowałem dużym zespołem zajmującym się prawem karnym dla biznesu, co jest bardzo o tyle trudne, że angażujące bardzo emocjonalnie, bo to są sprawy, gdzie są jakieś areszty, jakieś sytuacje, 6 rano, nagłe zrywy, trzeba gdzieś jechać, coś robić. Więc to było bardzo, moja rodzina jakby płaciła tą cenę. Potem rzeczywiście spółka giełdowa, branża energetyczna, inne rzeczy. Natomiast, żeby tak po kolei o tym powiedzieć, to moja zmiana i pewna decyzja o rezygnacji z tego wszystkiego i zrobienie sobie takiego roku przerwy i w ogóle takiego całkowitego resetu, żeby przyjrzeć się na pewnym etapowi i w życie go zamknąć i otworzyć się na kolejny etap, ona w pierwszej kolejności wynikała bardziej z pewnego natchnienia, bo jakby w moim życiu też kluczową rolę odgrywa wiara i Pan Bóg, to jest jakby staram się, żeby był fundamentem i to była inspiracja pierwotna. Po prostu na pewnego dnia, kiedy jechałem leciałem właściwie do Katowic, do spółki, którą wtedy kierowałem, bo ma siedzibę w Zagłębiu Dąbrowskim konkretnie, no to wówczas udałem się na modlitwę takim swoim zwyczajem do kaplicy tej takiej już po tej kontroli bezpieczeństwa i tam poczułem takie natchnienie w sercu, że mam zostawić wszystko to, co robię, do połowy roku. No, było to dość takie mocne natchnienie, ale kiedy się temu potem przyglądałem, ten proces trwał około właśnie 6 miesięcy wychodzenia z tych wszystkich zaangażowań, które miałem, no bo one były dość mocne i głębokie, to właśnie wierzę, że Pan Bóg pokazywał mi po kolei po co, na co, jakie były konsekwencje. I właśnie wtedy na tych rekolekcjach, które już były pewnym zwieńczeniem tego procesu wychodzenia, zobaczyłem ten obraz tego ogrodu. I zrozumiałem, że brakowało w tym ogrodzie, którą była moja rodzina, tego ogrodnika, który i przez to on nie mógł tak przynosić takich owoców, jakie by przynosił, gdyby ten ogrodnik był. I pamiętam, że kiedy miałem tą myśl w trakcie modlitwy jednej, kiedy podjąłem taką decyzję już ugruntowaną, że chcę być tym ogrodnikiem, chcę wrócić i chcę się tym zająć, to w tym momencie za oknem usłyszałem, jak ktoś odpala kosiarkę i zaczyna kosić trawę w tym zarośniętym ogrodzie, więc dla mnie to było takie potwierdzenie, że ta intuicja była właściwa.
2: Znaki czasu.
3: Tak.
2: Umiejętność czytania znaków czasu. Znam osoby i także słyszałem o wielu osobach, które były bardzo mocno osadzone zawodowo w korporacjach, gdzie pełniły odpowiedzialną funkcję, były szefami firm bardzo dobrze prosperujących, były naukowcami z bardzo poważnymi osiągnięciami i tytułami naukowymi. Ja nie mówię tutaj, że oczywiście to jest rzecz powszechna, ale są takie osoby, które zostawiły to wszystko i wybrały życie zakonne, na przykład. Zawsze mnie to zastanawiało, jak odczytać taką wolę, która mówi, słuchaj, zostaw to wszystko i zrób coś innego. Bo tutaj włącza się zawsze coś takiego, co w piramidzie Maslowa jest na samym spodzie, w piramidzie potrzeb, mianowicie ta potrzeba bezpieczeństwa. Więc jeżeli rzucam wszystko i idę w kierunku absolutnie nieznanym, to jest to bardzo ryzykowne z punktu widzenia chociażby biologii mózgu, prawda? Mózg jest leniwy i mózg się boi podejmować decyzje, więc człowiek robi to na zasadzie doświadczenia i intelektu, ale tutaj no, trudno mieć jakiekolwiek doświadczenie, jeżeli coś się zmienia zero-jedynkowo.
3: Znaczy, ja miałem pewne doświadczenie podobnych decyzji wcześniej, w mniejszej skali. To w tym sensie mogę powiedzieć, że miałem pewne doświadczenie, że zdarzało mi się podejmować decyzje, no może podobnie radykalne, ale nie tak daleko idące w skutkach. Więc pewien trening, to wiesz, że to taka boża pedagogika, że takiego przygotowywania do tych kolejnych kroków. No ale kiedy patrzymy na karty chociażby Pisma Świętego, to tam mamy mnóstwo takich przykładów tego typu, chociażby Abraham, tak? Gdzie Bóg mówi, wyjdź, zostaw to, co masz i pójdź do ziemi, którą ci wskażę. No dobra, ale gdzie mam iść? Nie, najpierw wyjdź. Dopiero jak wyjdziesz, to ja ci wskażę, nie? Więc najpierw jest decyzja, najpierw jest działanie, zaufanie, a dopiero potem jest wskazówka. I tak było też w tym wypadku. Cortes chociażby to jest też taki przykład, który według jednej z legend, czy prawdziwa, czy nie, to mniejsza z tym, ale pokazuje pewną ideę czy koncepcję. Podobno kazał spalić swoje statki, aby jego ludzie nie wycofali się, kiedy napotkają trudności w odkrywanych lądach. Tak? Więc czasami trzeba właśnie podjąć decyzję, I być konsekwentnym. No w moim życiu było to kilka razy i zawsze te decyzje miały błogosławione skutki. Zawsze one były dobre i zawsze przynosiły dobre owoce, więc jakby było mi w tym sensie łatwiej trochę zaufać. Ale rzeczywiście ten lęk o byt, taką egzystencję, o utrzymanie rodziny, on oczywiście się pojawia i nieraz jakby był trudny dla mnie, tak? No, ale wystarczy sięgnąć do, nie wiem, chociażby wczorajszej czy przedwczorajszej Ewangelii, gdzie jest wprost napisane, że nie martwcie się o to, co macie jeść i pić, przecież Ojciec was wie, że tego wszystkiego potrzebujecie, więc no ufam, że tym razem też jakiś pomysł na mnie Pan Bóg ma i uwzględnia w tym potrzebę mojej rodziny.
2: No dobrze, no, ale trzeba przyznać, że to wymaga jednak odwagi, bo zaufanie Panu Bogu to jest rzecz, której uczymy się przez całe życie. To nie jest tak, że człowiek się nawróci już na moment raz i już ma wszystko z głowy, bo idzie jak po sznurku. No nie, gdyby tak było, to w ogóle by była bardzo prosta sprawa. A wiadomo, pewnie te osoby, które jakoś czują, że idą w stronę Pana Boga, wiedzą doskonale, że muszą się zmagać o to codzienne nawracanie się od rana do wieczora, każdego dnia. I ta przestrzeń na podejmowanie decyzji to jest właściwie mniejszych czy większych te 24 godziny à la longue. Natomiast takie ważne, wielkie życiowe decyzje to jest jednak duża sztuka. Bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś, że właściwie jak całe życie przygotowuję przez kolejne różne znaki, sytuacje do tego, żeby nauczyć się decyzje podejmować coraz większego kalibru. I też mam takie przekonanie, że to jest taka Boża pedagogika, jak tutaj expressis verbis powiedziałeś, bo

0: jest aktualne, czy nawet relacje z dziećmi, z córkami chociażby, o których rozmawiamy, też to jest bardzo ważne, żeby właśnie się rozwijać. Poza tym wszędzie, gdzie czytamy, a propos już, jeżeli jesteśmy przy temacie właśnie wiary, no to Jezus mówi, pójdź za mną. Nie mówi, stań za mną, tylko mówi, pójdź za mną, czy on jest w ruchu. I kiedyś sobie zdałem z tego sprawę, że jeżeli ja stoję w miejscu, w swoim rozwoju, w wierze, a Jezus jest w ruchu, ja też się z nim oddalam, od niego, no tak, chociażby.
1: Ciasnota przekonań, nazwijmy to religijnych, nie duchowych, religijnych, wynikających nawet ze znajomości Pisma Świętego, ale taka porcja zamkniętej egzegezy, która nie jest otwarta na własne życie, na obserwację świata, tak jak tutaj chociażby użyłeś tych przykładów ogrodu, czyli przeczytałem i wszystko wiem. To jest rzecz, która myślę... No, nie jest rozwojowa. I trudno się dzielić czymś takim, chociażby z dziećmi, jeżeli mówimy o ojcostwie. Dzisiaj dzielimy się, a ojcostwo to jest również dzielenie się własnym doświadczeniem, wiedzą i duchowością, wszystkimi przestrzeniami, całym spektrum tego, jakim jest osoba ojca. No to bez otwartości na rozwój w tych wszystkich sferach, no trudno zadbać o dzieci.
0: Jeżeli ktoś mówi, że przeczytał i coś wie i koniec, to tak naprawdę no, ja tego trochę nie rozumiem, bo moje doświadczenie jest inne. Im więcej wiem, tym mam większą świadomość, że ta moja wiedza to jest jakby jakimś ułamkiem. Im więcej doświadczam, tym nabieram większej pokory do tego, co mnie spotyka, tak? I im więcej wchodzę w jakąś sytuację, w rodzicielstwo na przykład, tym wiem, że to jest taki ocean, którego ja nigdy nie jestem w stanie przebrnąć. Ja mogę próbować, mogę chcieć, ale to jest niemożliwe po prostu.
1: I nie gwarantuje to wszystko, że się nie popełni błędów. Nie,
0: inaczej, 100% się popełni błędy.
1: No właśnie.
0: Jest gwarancja 100% popełniania błędów. Znaczy nie da się robić czegokolwiek, nie popełniając błędów. Mamy gwarancję. A propos rodzicielstwa czy pro małżeństwa, ja czasami powtarzam takie zdanie, że trochę tak jakby pół żartem, pół serio, że jest takie jedno zdanie w Piśmie Świętym, które mówi, co zrobić, żeby nie mieć żadnych problemów małżeńskich. To jest zdanie ze świętego Pawła. On mówi, dobrze jest mężczyźnie pozostać bezżennym. To jest jedyny sposób na to, żeby nie mieć problemów małżeńskich. W każdym innym wypadku one będą. W każdym innym wypadku, kiedy jesteśmy rodzicami, będziemy też popełniali błędy jako rodzice. I to jest ważne, bo tutaj to jest jedna taka kluczowa rzecz, którą ja sobie zdałem sprawę. Szczególnie jeśli chodzi o relacje z moją córką starszą. Że ja w pewnym momencie mam wrażenie, że się troszeczkę z tej relacji wycofałem, bo... Ona zaczęła się zmieniać, zaczęła stawać się kobietą. I trochę się chyba tego przestraszyłem. I miałem w sobie jakiś lęk, o czym też pisze autorka naszej książki, Let's Talk, że jednym z takich typowych zachowań dla mężczyzn jest to, że ten lęk przed popełnieniem błędu może wstrzymać ich w działaniu. Znaczy, oni tak mogą się bać, że zrobią coś źle, że po prostu nie będą robić nic.
1: A no właśnie, bo widzisz, są dwa słowa Jezusa, które warto ze sobą połączyć, bo mówię, idź za mną, ale nie lękajcie się też.
0: Dokładnie.
1: Bo dobra, idź za mną, a w tym momencie wszystkie lęki się uruchamiają. No dobra, ale co tam będzie? Gdyby Józef nie ruszył do Egiptu z Maryją, no to ich los byłby marny. Nadal świat byłby w ciemnościach. Prawdopodobnie, oby nie. I na szczęście nie jest. Gdyby wspomniany przez ciebie Abraham nie ruszył, byłoby słabo, no bo znamy historię Abrahama, jego rodu i właściwie wszyscy jesteśmy jego dziećmi, czyli tymi gwiazdami na niebie i praskiem na plaży. No więc... Jest w tym wszystkim to bardzo istotne. Wielki znawca natury ludzkiej, świętej pamięci Jan Paweł II, no przecież swój pontyfikat zaczął od tego, nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi. No faktem jest, że Jezus sobie poradził z zamkniętymi drzwiami w wieczorniku i bez większego trudu. Ale też to powiedział, jak tylko wszedł, nie lękajcie się.
0: No właśnie, bo Bóg wierzy, że szanuje naszą naturę. On jest najlepszym ojcem, najlepszym takim pedagogiem i sposób najlepszy nas prowadzi. Więc z jednej strony robi swoje, ale z drugiej strony też uwzględnia naszą tą słabość. I chyba nie lękajcie się, to jest jedno z najczęściej wymienianych słów, czy poleceń, czy zaleceń przez Jezusa. On się pojawia wiele, wiele razy na wielu przestrzeniach. I to przed zmartwychwstaniem, i po zmartwychwstaniu. Więc ten lęk, ale to też to pokazuje, że lęk jest czymś, co po prostu jest.
1: Tak, katechiści mojej wspólnoty mówią zawsze, odwagi bracia, coraggio, odwagi. Tak. A propos Ewangelii, skoro odnosiłeś się do tych zmienionych dni, no to ta dzisiejsza Ewangelia też jest bardzo, bardzo ważna, bo Jezus mówi, wchodźcie przez ciasną bramę.
0: Tak.
1: Wchodźcie przez bramę ciasną, bo

0: szeroka brama i przestronna jest ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Więc znowu odwołam się do świętego Jana Pawła, który mówi, wymagajcie od siebie, choćby nawet inni od was nie wymagali, bo ta ciasna brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest tych, którzy ją znajdują. Czyli po prostu można, przekładając na temat, który dzisiaj podjęliśmy, pełnijcie swoje powołanie.
1: Dokładnie tak. I rzeczywiście to pierwsze czytanie też mówiło o zaufaniu chociażby, tak na marginesie, ale rzeczywiście tak jest, że ojcowie, którzy na przykład, chociażby, których spotykam w inicjatywie Tato.net, to są ojcowie, którzy są pełną awangardą. No, sam fakt, że oni próbują coś zrobić, że się spotykają razem, rozmawiają, dzielą się swoimi problemami ojcowskimi. To nie są idealni ojcowie. Absolutnie. Oni są tacy sami jak każdy inni. Ale
0: szukają.
1: Czyli są świadomi tego, że potrzeba im czegoś. Są świadomi tego, że sobie nie radzą z wieloma rzeczami i próbują coś z tym zrobić. A to już jest jakby absolutnie pewien wyjątek. I oni są w tym zakresie wyjątkowi i fantastyczni, że widzą tą potrzebę. Można ją zrealizować na różne sposoby, bo jakby takie jedno zdanie, które w ramach Tato.net powtarzamy, że nigdy nie jest za późno na to, żeby być lepszym ojcem. Oczywiście nie zawsze się nadrobi pewne rzeczy, no bo jakby dzieciństwa swoich dzieci jeszcze raz nie przeżyje, jeżeli się gdzieś było nieobecnym. Ale nigdy nie jest za późno na to, żeby być lepszym ojcem.
0: W tym kontekście warto tutaj przytoczyć pytanie, które na Facebooku zamieścił Norbert. Jeśli zaniedbało się relacje z córką w wieku dziecięcym i nastoletnim, to czy można nadrobić, gdy już jest dorosła?
1: No, ja odpowiedziałem i tak, i nie. Znaczy, nie da się cofnąć czasu, wiadomo. Pewnych rzeczy się nie zbuduje, no bo one już jakby się wydarzyły, ale na pewno można poprawić i stworzyć nową jakość tej relacji, która jest teraz. Jak widzę, chociażby no, w dniu wczorajszym byłem, mogę się podzielić tym świadectwem, takim doświadczeniem z moją córką, tą starszą, na takiej, powiedzmy, w cudzysłowie randce ojca z córką. Poszliśmy do kina, potem poszliśmy sobie na kolację. I to było po pewnym takim czasie, bo wcześniej mieliśmy tak, że regularnie chodziliśmy sobie do tego kina. Przynajmniej raz w miesiąc staraliśmy sobie mieć taki czas jeden na jeden i jakoś tak... No to trwało przez jakiś czas. Potem jakoś ten temat zanikł z różnych pewnie powodów. Wydaje mi się, że właśnie mnie trochę przeraziło to, że ona po prostu staje się kobietą. Nie do końca wiedziałem, jak się do tego zabrać, że tak powiem, jak w tej relacji na nowo jakby zaistnieć. Ale udało mi się jakby to przełamać i to była niesamowita dla mnie przyjemność, te wczorajsze nasze spotkanie. Zobaczenie, jak ona się rozwija, jak wzrasta, no było super, więc jakby wydaje mi się, że tak jak powiedziałem, nigdy nie jest za późno, żeby być lepszym ojcem i pewne rzeczy się pewnie nie dorobi, ale można na nowo budować. To trochę to znowu pewna analogia do Pana Boga. On potrafi stwarzać na nowo. Jest taka sztuka w ogóle, japońska, nie pamiętam, jak ona się nazywa teraz, uciekło mi to słowo, ale polega na tym, że jeżeli się jakaś waza zbije, czy jakiś wazon, to oni ją na nowo lepią, używając jeszcze do tego złota, pewnych takich okruszków złotych, które wplatają w te spoiwo, które jest lepione. I ta waza polepiona, ona jest jeszcze bardziej cenna, jeszcze bardziej wartościowa, chociażby przez tamten kruszec, niż ta pierwotna.
0: Kintsugi,
1: dokładnie.
0: Tak. Wiesz co, to mi bardzo przypomina inny fragment pisma, gdzie
1: o garncarzu.
0: O garncarzu, tak, gdzie że no, mamy skarb złożony w naczyniach glinianych i rzeczywiście jest tak, że no, jesteśmy krusi, no co by nie mówić, upadamy, jesteśmy grzesznikami. Jeżeli wyciągamy dobre wnioski z tych naszych upadków, no to jest szansa, że ich nie powtórzymy, ale też nabywamy dzięki temu pokory, bo wiemy doskonale, jak wygląda nasza pozycja wobec Boga. I to też jest bardzo cenne dla niejednej osoby, która ma bardzo dobre mniemanie o sobie. To może być szkoła pokory. Ale do czego dążę? Mianowicie dawniej w naszej kulturze, tutaj bardziej europejskiej, sklejano pękniętą ceramikę żywicą. I jeżeli to była na przykład lampka oliwna, bo ta ceramika była droga, i wstawiło się tam płomień do środka, źródło światła, no to co otrzymywaliśmy? Piękną mozaikę światła. Przez to z wnętrza widać było światło. I trochę jest tak z człowiekiem, myślę, który korzysta ze swoich doświadczeń trudnych. Tu odwołam się do tytułu książki Anselma Greena, Zamienić rany na perły. To te rany, czyli te pęknięcia, one mogą się okazać perłami, czyli światłem. Chociażby taki przykład tutaj przytoczę. Najlepszymi terapeutami uzależnień są osoby, które wcześniej były uzależnione. Bo oni doskonale wiedzą, co przeżywają osoby, które są chore na uzależnienie. Mają empatię i wiedzą, jak wygląda ich życie, ich ogląd rzeczywistości. Więc ta sztuka kintsugi to jest, myślę, czy ten obraz tej ceramiki posklejanej, to jest, myślę, też takie odniesienie dobre, które możemy tutaj użyć do doświadczenia ojcowskiego. Że ja mogę tutaj powiedzieć, że mnóstwo błędów popełniłem jako ojciec. Ale no może już jest za późno na ojcostwo moje w tym wieku. Nie przypuszczam, żebym miał więcej dzieci. Ale no jednak od pewnego momentu, kiedy zacząłem tak podchodzić do tych błędów w sposób konstruktywny, a nie wypierać je albo nie zauważać w ogóle, nie przejmować się nimi, albo w ogóle nie widzieć, że popełniam błędy, no to było to dla mnie takim bardzo poważnym budulcem i asumptem do rozwoju, do tego, żeby dbałość o moją córkę, o dziecko jakby podnosić na wyższy poziom. Już nie chodziło mi o rozwój mój osobisty, bardziej o dobro mojej córki właśnie. No,
1: tu przykładów można podać bardzo wiele, ale ja bym to podsumował jednym takim zdaniem, które usłyszałem dzisiaj w szkole moich młodszych dzieci, bo byliśmy na Dniu Rodziny z okazji Dnia Ojca. Był Dzień Rodziny zorganizowany i taki był cały piknik, całe takie wydarzenie i była piękna inscenizacja. I tam padło jednak zdanie, które aż sobie zapisałem, bo mnie bardzo mocno poruszyło. I oni powiedzieli tak, w kontekście rodziny, ale to można wszystko to ułożyć, ojcostwo, macierzyństwo. I zdanie było takie, rodzina nie musi być idealna, bo prawdziwa miłość nie polega na perfekcji.
0: Tak, człowiek, który chce być perfekcyjny, jest po prostu przerażający. Bo ten jego pęd do wyimaginowanej doskonałości powoduje to, że jest okrutny dla siebie. A to okrucieństwo dla siebie potem się wylewa i ten osoba, która ma bardziej sprawy do załatwienia niż relacje do zbudowania, jest po prostu okrutna dla innych.
1: No dokładnie, a właśnie tam było to pewne dopowiedzenie, że pomimo błędów wybieramy każdego dnia siebie nawzajem, bo w tym świecie, który jest pełnym hałasu, pełnym takiego zamętu, najcenniejsze są te osoby, przy których możemy być sobą. Realnymi, a nie idealnymi.
0: Dzisiaj w Nocnych Światłach z okazji Dnia Ojca podjęliśmy temat ojcostwa świadomie zaangażowanego w życie córek. Marcin Chodkowski jest z nami, ojciec szóstki dzieci. Trener w trakcie szkolenia w inicjatywie Tato.net. Wracamy do Państwa za chwilę i zapraszamy jak zawsze na Facebook pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radio Plus.
2: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dzień ojca, a w nim jeszcze przez kilkanaście minut, a nawet nie tylko, bo przedłużyliśmy dzień ojca do pierwszej, bo do ponad godziny jeszcze będą trwały nocne światła. W tym dniu ojca mówimy o ojcostwie, rzecz jasna, ale świadomie zaangażowanym w życie córek. Marcin Chodkowski nam pomaga przyjrzeć się tej przestrzeni, ojciec szóstki dzieci i trener w trakcie szkolenia w inicjatywie Tato.net. Państwo, jak zawsze, jesteście zaproszeni, mile widziani na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus, pod pierwszym postem od góry, gdzie Jan Konrad napisał: wspólne hobby na pewno zbliży ojca do córki. No tutaj mówiliśmy już o tym, że łatwiej jest może ojcom z synami to taką wspólną przestrzeń do hobby czy jakiejś pasji znaleźć, ale ja tutaj z moją córką muszę powiedzieć, że miałem taką wspólną przestrzeń przez długie, długie lata i ona została u każdego z nas z osobna. Już chodzimy osobnymi szlakami, że tak powiem, górskimi, ale wyprawy górskie to było coś takiego, co nas bardzo pociągało i fascynowało i do dzisiaj nam zostało każdemu już z osobna. Czasami jeszcze gdzieś tam się wybieramy w góry wspólnie, no ale wiem, że Natalia to bardzo, bardzo lubi i bardzo ceni, chociaż właśnie akurat w tym roku wyjechała sobie na Mazury, skąd mi przysłała dzisiaj zdjęcie z wypoczynku nad jeziorem. Niemniej jednak ojciec z córką też może mieć wspólne przestrzenie. Rower nas bardzo zbliżał. Gotowanie wspólne. To mieliśmy tutaj bardzo dużo przestrzeni, nie tylko do tego, że wspólnie coś robiliśmy, ale po prostu spędzaliśmy czas razem i to był czas taki bardzo wysokiej jakości, bo byliśmy tylko i wyłącznie skupieni na sobie i mieliśmy dużo czasu do porozmawiania o rzeczach, które my w sobie nosimy po prostu. Nie tylko o tym, że zobacz, jak jest ładnie dookoła, prawda? To też miejsce na to było, ale właśnie taka spokojna egzystencja, kiedy mogliśmy sobie odpocząć po górskiej wędrówce, czy gdzieś tam położyć rowery na trawie i sobie poleżeć przez pół godziny gdzieś tam w słoneczku na łące, czy w lesie, no to była taka okazja do tego, żeby pobyć blisko w taki sposób, w jaki może na co dzień nie za bardzo mieliśmy okazję, prawda? Żeby zagłębić się w jakąś historię, w jakąś myśl, pogłębić jakieś pytania, które gdzieś tam nosiliśmy w sobie. To jest bardzo fajna rzecz. No.
2: Ja się absolutnie zgadzam, że jeśli chodzi o jakieś wspólne hobby, no to jest coś, co na pewno łączy. Wtedy mamy też taką podobny poziom pewnej fascynacji. Czerpiemy przyjemność z samego faktu tej podróży, a przy okazji jesteśmy ze sobą, więc jest o wiele łatwiej. Ale jakby, żeby chciałbym uniknąć takiego wrażenia, że to jest jedyna alternatywa. Znaczy, bo to nie do końca tak jest, nie? Że
1: no właśnie, tutaj książka Let's Talk, do której się czasami odwołujemy, proponuje kilkadziesiąt pomysłów na tak zwane randki ojcowskie.
2: Dokładnie. Że właśnie chodzi o to, że, bo może ktoś nas słucha i mówi tak, kurczę, no nie wiem, góry, hobby, teraz to jest coś, co jest nie do garnięcia, jest to niemożliwe. Albo na przykład mogą być tak osoby różne, że się nie spotkają we wspólnym hobby. Też to jest możliwe, tak? Bo na przykład tata lubi chodzić po górach, a córka woli na przykład zupełnie coś innego. I czy to oznacza, że ma nie podać racji? No oczywiście, że nie. No, trzeba znaleźć inną przestrzeń. Więc ja na przykład teraz taki sposób, który sobie jakiś tam wypracowaliśmy, chociaż oczywiście fajnie byłoby znaleźć wspólne hobby i nawet mam pewien pomysł na to, dlatego że moja córka trochę po mnie, tylko że się minęło to w czasie, lubi jeździć bardzo konno. Ja też przez wiele lat jeździłem konno, potem jakoś tam zaprzestałem. Więc to jest jakaś, mówię teraz o starszej córce, jest to jakaś przestrzeń, która mogłaby nas połączyć. No ale żeby to nie odkładać, no to na przykład możemy pójść sobie wspólnie do kina na jakiś film, który lubimy, a potem po prostu zjeść kolację i zwyczajnie porozmawiać. Pobyć ze sobą. Ten czas jeden na jeden jest kluczowy. Oczywiście, jak go zaaranżujemy, to jest inna kwestia. Tu jeszcze możemy potem o tym porozmawiać, chociażby w ramach inicjatywy Tato.net jest wiele propozycji, konkretnych, gotowych rozwiązań, jak ten czas dobrej jakości zaaranżować. Natomiast no, książka pokazuje na wiele tematów do rozmowy. Chodzi o to, żeby się też poznać, no bo jeżeli się poznamy, jeżeli pewne rzeczy, a też ja odkrywam właśnie chociażby, Znowu odwołam się do tego wczorajszego mojego doświadczenia. No przecież znam swoją córkę, ale wczoraj ją poznałem z innej strony, jakoś inaczej. Jakoś na nią spojrzałem inaczej. Dostrzegłem naprawdę ogromne zmiany, które w niej zaszły. Dostrzegłem też, że naprawdę stała się dojrzałą kobietą po prostu, mimo tego, że jeszcze ma dopiero 16 lat, ale ona zawsze była bardzo samodzielna. Pamiętam, że chyba trzecie słowo, jakiego się w życiu nauczyła, to była sama, że ja sama, wszystko chciała robić sama, więc trochę wcześniej może ten proces niektóre u niej zachodzą, nie? Więc ważne jest, żeby od czegoś zacząć, zrobić pierwszy krok, wygospodarować jakąś przestrzeń, w której możemy pobyć tylko razem, z pewną taką otwartością. I jeżeli nie wiem, jak zacząć, to ta książka ma po prostu gotową receptę. Ona może nie jest idealna, może nie jest jedyna.
1: Ale jest czego wybierać.
2: Ale jest czego wybierać, dokładnie. Jest jakiś pierwszy krok. Jest takie łacińska paremia, że nic nie robiąc człowiek uczy się źle robić, nie? To nie jest tak, że jak nic nie robię, to się nic nie dzieje. No właśnie nie, dzieje się. Jest zaniedbanie, jest coś jak zaniechanie. Nawet w kategoriach, można powiedzieć, grzechu przez zaniedbanie, tak? Można coś zrobić. Więc moim obowiązkiem jako ojca jest nie tylko, znaczy dzieci nie zostały, jak założycie mojej wspólnoty, to czasami powtarza, a propos darów, charyzmatów, ale to się tyczy dzieci. One nie zostały nam dane, ale trochę zadane i nie są naszą własnością. One nam zostały powierzone, bo ich ojcem takim prawdziwym jest Bóg. Nam i dał te dzieci, abyśmy się nimi jakby zaopiekowali. I będziemy z tego musieli zdać kiedyś sprawę, jak to robiliśmy, więc dlatego ta książka, chociażby Let's Talk, zawiera w sobie pewne gotowe scenariusze. I co ważne, książka jest napisana przez kobietę. Kobietę, która rozumie troszkę kobiecy punkt widzenia. A ten punkt widzenia kobiecy, a męski jest zupełnie, zupełnie inny. Zdałeś w tym pierwszym wejściu takie pytanie, co przeszkadza, tylko potem odniosłeś do małych dziewczynek, ale szczególnie w starszych, co przeszkadza w rozmowie. Szukanie rozwiązań na przykład przeszkadza. Ja to widzę w relacjach ze swoją żoną, ja to widzę w relacjach ze swoją córką. Typową reakcją męską na sytuacji, kiedy w jakimś problemie ktoś nam opowiada, tak, czy to żona, czy córka, to my chcemy natychmiast znaleźć rozwiązanie. A tu nie chodzi w ogóle o szukanie rozwiązania. Tu chodzi o bycie wysłuchaną. Tu chodzi o podzielenie się czymś. I to rozwiązanie jest w ogóle nieistotne. Nie? I to jest na przykład coś, co dla mnie jest bardzo trudne i czego się absolutnie dopiero uczę i nie zdaję tych egzaminów kolejnych, ale mam coraz większą świadomość tego, o co tu chodzi. Więc jakby ważne jest, żeby zacząć. Ważny jest pierwszy krok. I to nie muszą być wielkie rzeczy. To mogą być nawet najmniejsze kroki. To może być raz w tygodniu jakaś, nie wiem, wspólne wyjście na spacer. To nie musi być nie wiadomo co. Żebyśmy nie mieli takie wrażenie, że teraz musimy, nie wiem, obejść cały świat wspólnie, nie? Możemy obejść, to jakby, jeżeli mamy, to jak najbardziej. To też jest jakaś propozycja. Ale czas jeden na jeden jest bardzo ważny. Zwłaszcza jak ja mam 6 dzieci, no to też ten czas muszę podzielić między całą tą ekipę.
1: To jest coraz bardziej wymagające. Tutaj.
2: Dokładnie, więc jakbym teraz z każdym próbował jakieś mieć hobby, no to pewnie będzie to trudne, tak? Ale to nie oznacza, że nie mogę pewnych rzeczy robić wspólnie.
1: Jeśli mowa o książce, to dodam jeszcze, że link do książki zamieściłem na Facebooku. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, to wystarczy kliknąć w ten link i od razu przeniesiecie się na stronę inicjatywy Tato.net, a konkretnie strony dedykowanej temu tytułowi. Tam jest więcej informacji, tam jest również fragment tej książki. Więc zachęcam wszystkich ojców, którzy chcą szukać, pogłębiać swoją relację z córką. Ja bym tutaj jeszcze parę kwestii dodał dotyczących właśnie tego, o czym mówiliśmy, czyli budowania poczucia własnej wartości u córki, bo oczywiście można powiedzieć, że dla wielu ojców córka jest po prostu księżniczką i no, czasami to aż przeginają niektórzy, bo to jest takie robienie z córki laleczki, co wiadomo, że no, nie jest to dobre, ale jest to asumpt do tego, żeby postawić takie pytanie, jak chwalić córkę, żeby nie sprowadzać jej wartości wyłącznie do powierzchowności, do wyglądu.
2: Pytanie, czy budowa wartości się będzie realizowała przez chwalenie. Pewnie przez jakieś dobre słowo, na pewno tak, ale na pewno nie tylko. Znaczy, to nie jest jedyny i chyba nawet nie najważniejszy sposób na to, aby to poczucie wartości w swojej córce budować. Wydaje mi się, że o wiele ważniejsze jest no właśnie chociażby poświęcenie czasu, danie uwagi, wysłuchanie. To sprawi, że ona się poczuje ważna, bo jakby jeżeli poświęcam czas, no to czas jest dobrem skończonym. To jest ktoś dla mnie ważny. Nawet jak ja nie będę poświęcał czasu, a będę mówił najpiękniejsze komplementy, to jakby to będzie tylko puste gadanie, z którego nic nie wynika. Więc to jest po pierwsze. A po drugie, jeżeli już mówimy coś miłego, to też na pewno warto to zauważać. To wydaje mi się, że to jest ważne i to w ogóle jest ogólna jakby taka myśl, nie tylko co do córek, w ogóle co do ludzi, żeby to było prawdziwe, żeby to nie było pochlebstwo, żeby to nie było takie no właśnie puste, tylko żeby to było prawdziwe. I ktoś, no kto ładnie śpiewa na przykład i usłyszy, że ładnie śpiewa, no to jakby to go wzmocni, no potwierdzi, no wie, że ładnie śpiewa.
1: No tak, jestem dumny.
2: Wydaje mu się, nie? Dumny, tak, dokładnie, jestem dumny, że pięknie śpiewasz. No, jeżeli to jest prawda, no to buduje. A jeżeli ktoś wie, że no w cudzysłowie ryczy, tak? A to się mówi, że pięknie śpiewasz, no to...
1: No tak.
2: No brzmi to sztucznie, nie? Cokolwiek. Więc ważna jest tutaj na pewno autentyczność i prawdziwość. Takie bycie prawdziwym i autentycznym tej relacji. Bycie i pewnie lepiej czasami mniej powiedzieć, a mądrzej, a jakoś tak bardziej trafnie niż za dużo. Wydaje mi się, że pochlebstwo to nie jest jakby najlepszy kierunek.
1: No dobrze, to skoro jesteśmy przy przekazie werbalnym, jakich słów według ciebie córki najbardziej potrzebują od swoich ojców?
2: Jakich słów potrzebują? Na pewno każda kobieta potrzebuje poczucia tego, że jest piękna, bo tak mi się wydaje przynajmniej. Potrzebuje być jakby wyjątkowa, potrzebuje być zauważona właśnie. Więc potrzebują takich słów, które gdzieś to uwypuklają, czy to podkreślają.
1: A jeżeli córek w rodzinie jest więcej? To każda, znaczy, jak powiedzieć córkom, które są jeszcze na tyle małe, że każda z nich jest wyjątkowa i to jedna z drugą nie musi o tą wyjątkowość rywalizować?
2: No jest na pewno pewne wyzwanie, natomiast każdy, jak patrzę na moje dzieci, każdy z moich dzieci ma jakąś rzeczywiście jedną, czy może nie jedną, ale jakiś obszar, jakąś wyjątkową przestrzeń, czy wyjątkowe talenty. Każde jest inne i każde jest w czymś dobre. I teraz ważne jest, żeby to, tak mi się wydaje, żeby to jakby wyłapać i wzmocnić, i pokazać, bo nikt nie będzie uniwersalny, nikt nie będzie dobry we wszystkim, więc da się to pogodzić, tak? Da się to pogodzić w takim sensie, że obserwować te właśnie predyspozycje, talenty i troszkę je wzmacniać, pomagać je rozwijać.
1: No jeśli mowa o talentach, to nie dalej jak wczoraj tutaj była Iza Antosiewicz, trenerka mocnych stron w Instytucie Galupa. No mówiliśmy jak zwykle z Izą, no różne zagadnienia poruszamy, ale właśnie często w kontekście talentów, czyli tego jak z nich korzystać w dobry sposób, o synergii. I o ile mówiliśmy wczoraj o relacjach i to takich, które są naznaczone odmiennymi cechami charakteru, o tyle relacje w rodzinie, szczególnie w rodzeństwie, cechują się jednak nieco inną energią, tak to nazwijmy, prawda, nieco inną dynamiką i mają swój charakter odmienny od relacji, które tworzy mężczyzna z kobietą jako para. Więc tutaj tą synergię, myślę, odpowiedzialność za tą synergię, czyli zdolność łączenia tych różnych talentów, jak powiedziałeś, u każdego dziecka innego, to jest bardzo duże wyzwanie dla rodziców, bo może to powodować bardzo poważne konflikty między dziećmi. Jeżeli będzie jedno chwalone za to, drugie za tamto, a nie będzie jakiegoś poczucia, że można wspólnie korzystać z tych talentów na rzecz wspólnego dobra. To jest no, duża rzecz. No, znam rodzeństwa, które będąc już dorosłymi ludźmi, nie mają dobrego kontaktu ze sobą, bo rywalizowali, bo ojciec kogoś faworyzował, przynajmniej tak mówią. No, ja słucham wielu osób, które miały trudną przeszłość w dzieciństwie, głównie z rodzeństwem. Mhm. Wcale nie z rodzicami, ale widocznie jakieś błędy rodzicielskie były popełnione.
2: Pewnie cała masa tych błędów mogła być popełniona. Natomiast ja widzę pewną taką prawidłowość, że jeśli chodzi o tę rywalizację, no to często się też tym dzielę, tym doświadczeniem własnym, że ono największe była, ta rywalizacja była największa między moimi dziećmi, kiedy było ich dwójka. Jak się pojawiło trzecie, akurat trzecia była córka, mam jeszcze dwóch starszych synów, potem trzecia była córka, o której dzisiaj opowiadałem, to bardzo wyraźnie było widać, jak to napięcie pomiędzy tymi dwoma starszymi braćmi spadło, nie? Trochę się śmiałem zawsze, że nic tak nie łączy jak wspólny wróg, więc... więc dlatego może to z tego może to wynikało, ale było bardzo wyraźnie widać, że jeżeli się pojawiło troje dzieci, no to już były, na przykład pojawiły się sojusze. Raz był jeden z drugim, raz drugi z trzecim. No
1: tak, układ trójkowy to tak, jest, to
2: już,
1: tak.
2: To już się, na szachownicy są różne scenariusze. Raz są wszyscy przeciwko sobie, raz wszyscy są razem i tak dalej, i tak dalej. To też bardzo mocno rodziców zmienia, bo w tym, przy trojgu dzieci zmienia się model rodzicielstwa całkowicie. Bo dlaczego? Dlatego, że jak mamy dwójkę, no to jedno się może zająć jednym, drugie drugim i mamy taką bardzo mocną, sfokusowaną tą uwagę na dzieciach, a kiedy mamy trójkę, no to już musimy się nauczyć troszeczkę innego sposobu funkcjonowania.
1: Tak, coraz bardziej traci się możliwość kontroli nad przebiegiem wydarzeń.
2: Dokładnie tak. Poza tym jest taki, to taki też, często podaję ten przykład, taka trochę, taki kawał, tak? Jak się zmienia podejście rodziców do dzieci, kiedy się pojawiają kolejne, to i na przykładzie puknięcia monety, tak? Że przy pierwszym się wzywa pogotowie i żąda się prześwietlenia, przy drugim się spokojnie czeka, aż wydali, a przy trzecim się odejmuje z kieszonkowego, więc jakby to jest taka różnica między podejściem rodziców do rodzicielstwa. I trochę jest tak, że to nie jest w ogóle, to nie tylko problem rodzicielstwa, to bo też dotykamy kwestii wspólnoty i tak dalej, darów, charyzmatów. One są zawsze dane dla dobra wspólnoty. Nigdy nie są moją własnością.
1: A no widzisz, no i tutaj dotknąłeś rzeczy, powiedziałbym, fundamentalnej. Mianowicie kwestii stworzenia wspólnoty. I to jest, tak. To jest zadanie rodziców. To jest zadanie często ojca właśnie. Jako wspomniałeś tutaj o pasterzu, no to bycie pasterzem, bycie ogrodnikiem, to jest to zadanie dla ojca. I porozmawiamy o wspólnocie za chwilę, bo już północ minęła, więc teoretycznie Dzień Ojca się skończył, ale jak już wspomniałem parokrotnie, przedłużamy Dzień Ojca do godziny pierwszej, bo dzisiaj podjęliśmy w Nocnych Światłach temat ojcostwa świadomie zaangażowanego w życie córek. Marcin Chodkowski, ojciec szóstki dzieci, jest z nami. Trener w trakcie szkolenia w inicjatywie Tato.net. Nawiązujemy do książki Let's Talk, czyli 60 pomysłów na rozmowy z córką autorstwa Michelle Canfield. Link do tej książki przypominam na Facebooku. Tam wystarczy kliknąć i również tam Państwa zapraszam do dyskusji, do zamieszczania komentarzy, myśli, wątków, pytań. Profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Cruise. Nocne światła. Nocne światła.
1: Od prawie 11 minut mamy środę, 24 czerwca. No i wczoraj kalendarzowo mieliśmy Dzień Ojca, ale dzisiaj mamy uroczystość. Co prawda dzień powszedni to jest w kalendarzu, ale w Kościele to jest dzień uroczysty, bo dzisiaj mamy święto narodzenia świętego Jana Chrzciciela. I to jest bardzo ciekawa uroczystość, bo zazwyczaj wspominamy świętych w dniu, w którym narodzili się dla nieba. I oprócz Pana Jezusa, które świętujemy 25 grudnia, to tylko jedynego świętego wspominamy, i to w sposób uroczysty, świętego Jana Chrzciciela. I to jest ciekawy asumpt do tego, żeby się zastanowić właściwie dlaczego. Bo to jest w ogóle ciekawa postać, ten święty Jan Chrzciciel. On rodziny nie założył, ale można powiedzieć, że był w pewien sposób ojcem przygotowania na przyjście Jezusa. On przecież chrzcił w Jordanie, on nawoływał do nawrócenia, a więc urabiał jakby grunt, a jednocześnie mówił o tym, że wśród was jest ten, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandała. A co nie ustrzegło go również przed jakimś zwątpieniem w pewnym momencie, kiedy posłał do Jezusa i pytał, czy jesteś tym, którego oczekiwania mieliśmy, na którego mieliśmy oczekiwać, prawda? Więc to też mówi nam o tym, że w tej ludzkiej rzeczywistości jesteśmy skazani na to, że możemy błędy popełniać, możemy błądzić, możemy się zastanawiać, czy dobrze zrobiliśmy, i do tego jest potrzebna bardzo istotna rzecz, która została nam dana i do której nas Bóg zaprasza jako przestrzeni, w której możemy się rozwijać. Mówię tutaj o wspólnocie. Natomiast słowo wspólnota w kontekście rodziny to nie jest rzecz, obok której można przejść obojętnie, bo może być rodzina, która jest wspólnotą, i może być rodzina, która jest wspólnotą, zupełnie nie jest. A wspólnota jest o tyle ważna, bo we wspólnocie się po prostu rozwijamy.
2: To prawda. Wspólnota też jakby weryfikuje bardzo mocno, uczy pokory, ale wspólnota jest taką przestrzenią, w której się możemy rozwijać i w której
1: przede wszystkim
2: powinniśmy się rozwijać.
1: Bo spotykamy się z drugim człowiekiem, w którym możemy się przejrzeć, z którym możemy się zetrzeć i zobaczyć dlaczego, z którym możemy być blisko, też zobaczyć dlaczego. Bardzo dużo uczymy się w relacjach i w rozumieniu samego siebie i drugiego człowieka we wspólnocie.
2: No właśnie, i w tym kontekście można powiedzieć to, że w takiej wspólnocie rodzinnej, czy w tych relacjach, które budujemy w rodzinie, o ile, no bo mówiliśmy o tym, co daje świadome ojcostwo dzieciom, tak? Co daje córkom. Ale to działa w obie strony. No to nie jest tak, że to rodzicielstwo to jest tylko dawanie i nic w zamian. To też ja osobiście bardzo dużo widzę, czerpię na wielu obszarach. Pierwsza rzecz, którą widzę na przykład, jest taka, że w tym momencie mam, akurat tak się poskładało, że mam dzieci właściwie na każdym etapie rozwoju, bo najstarszy ma 20 lat, we wrześniu skończy 20 lat, a najmłodszy w sierpniu, 1 sierpnia będzie miał 5 lat, więc można powiedzieć, że jest przestrzeń taka duża. I teraz ja, kiedy obserwuję ich życie, dostrzegam różne fragmenty swojej historii. I teraz, kiedy mogę wyjść naprzeciw tym potrzebom, które w nich dostrzegam, zaopiekować się nimi, zarazem niejako opiekuję się samym sobą. W tych obszarach, które nie zostały kiedyś tam z różnych powodów zapiekowane. I to dla mnie na przykład działa też tak terapeutycznie i kojąco, w takim sensie, że to mnie buduje też bardzo mocno, widzę. Czyli kiedy widzę jakiś brak, który ja miałem, kiedy ja mogę go zaspokoić u swoich dzieci, to zarazem poniekąd zaspokajam go w tym dziecku wewnętrznym, które mam w sobie. Taki pewien proces psychologiczny jakby zachodzi, nie? Więc w tym sensie to też jest bardzo dużo na tym zyskujemy. Na przykład widzę, że moja córka też mnie uczy pewnych rzeczy, które mogę wykorzystać w dobrym tego słowa znaczeniu w relacjach z moją żoną. Po prostu mi pokazuje różne aspekty swojej kobiecości. mała, czy ostatnio, teraz mi się przypomniała taka jedna z niespraw, to chodziło o syna najmłodszego, bo kiedyś tam coś powiedział i on ma 5 lat, będzie miał w sierpniu 5 lat, tak? Ja tak jakoś westchnąłem, więc takie... I on mówi do mnie, wiem dlaczego wzdychasz. A mówię, a dlaczego? Bo bycie tatą jest... Nie, bo bycie rodzicem jest trudne.
1: Dobre, dobre.
2: Więc to pokazuje, że te dzieci też są świadome i...
1: dzieci naprawdę potrafią wyłowić takie rzeczy, takie niuanse,
2: tak,
1: które my w ogóle nie zwracamy uwagi. Ale wiesz co, to jest dobry moment, żeby zadać pytanie a propos tych obserwacji, bo mówimy, że dobry przykład buduje, że dzieci uczą się przez przykład, a nie przez nauczanie, jakieś tam ciosanie głowy, moralizmy i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że obserwacja dobrych zachowań budujących pociąga dzieci za sobą i można powiedzieć wdrukowuje w nie, ale czy według ciebie istnieją jakieś szczególne słowa, gesty, które ojciec może wypowiadać bądź robić, nie wiem, nawykowo, nieświadomie, a które mogą zranić szczególnie córkę, bo o nich mówimy dzisiaj na lata, długie lata.
2: Na pewno takie gesty istnieją. Teraz jakby tak sobie, kiedy o tym myślę, to trudno mi jakiś konkretny przykład podać, ale na pewno wszelkie jakieś, nawet nieświadome uwagi, chociażby tak mi się wydaje, co do kobiecości, zwłaszcza w tym okresie wzrastania czy rozwijania, czy jakieś tego typu uwagi, no one mogą być bardzo, bardzo raniące, czy jakaś nieopatrzna, nie wiem, uszczypliwość, jakaś złość, coś powiedziane w złości.
1: Może byś schudła trochę, prawda?
2: Na przykład, no, chociażby, tak? Albo no tego typu, tak? Czy nie wiem, skrytykowanie jakiegoś działania, nie wiem, obrazu, śpiewu.
1: Tak,
2: nie,
1: kiedy przestaniesz być matołem i weźmiesz się za naukę.
2: Na przykład, przestań ryczeć, nie? No można wymyślać różne jakieś takie historie. Ale to pewnie ma wpływ na wszystkie dzieci, a na córki zwłaszcza. No bo one mają też pewną taką tą kobiecą wrażliwość, która jest jakby zupełnie odmienna od męskiej. Nie? Znaczy, na pewno ojcom, przynajmniej tak mi się wydaje, mi przynajmniej tak jest łatwiej budować relacje z synami. Zdecydowanie łatwiej. A z kobietami, z córkami jest trudniej, bo też się muszę tej kobiecości ich uczyć, nie? Dzisiaj był Dzień Ojca i z żoną dawaliśmy prezenty swoim tatom. No i tam kupiłem na przykład dla mojego taty tam dwie paczki kawy, bo już wiele rzeczy z uwagi na swój stan zdrowia nie może, na przykład alkohol nie może pić, więc mówię, no to kupię, nie wiem, co mu kupię, kwiatów mu nie dam, no bo dziwnie trochę, alkoholu nie pije, no to kawa zostaje, kawa jest zawsze dobra.
1: Albo dobra herbata,
2: on kawę jeszcze lubi i mówi, kupię dwie paczki kawy, nie? No żona mówi, no może jakoś to opakował i tak dalej, ja mówię, a po co? Znaczy, jakby to było na dzień mamy, to koniecznie.
1: To i kokardka, i ładna torba, i tak
2: a
1: dalej.
2: A na dzień taty? A po co? I moja żona się spytała mojego
1: taty. Masz łociec.
2: Dokładnie. Ona się spytała, moja żona spytała się mojego taty, czy nie przekazać, że tak uda? A on mówi, a po co? No bo jakby w tym świecie męskim, no to nie ma znaczenia żadnego. To szkoda śmieci, nie? Robić niepotrzebnie. A moja mówi, a mi by zależało na tym, żeby to było ładnie opakowane, tak? Więc jakby... No to jest ta różnica, to jest ten pewien trud. To jest to, że my wchodzimy na grunt, o którym nie mamy zielonego pojęcia, tak naprawdę, jako mężczyźni. Jeżeli jeszcze mam jakieś doświadczenia, no to może sióstr, no to trochę łatwiej. Ja mam młodszą siostrę, ale jedną tylko. I z różnych powodów te relacje różnie się układały na różnych etapach. Ta rywalizacja tam też między nami była dość intensywna w pewnym czasie. I ja powiem szczerze, że no ja tego świata czasami nie rozumiem, dlatego takie pomoce, jak chociażby ta książka, o której dzisiaj troszkę rozmawiamy, która pomoże mi spojrzeć na czy trochę się nauczyć tego kobiecego świata, pewnego spojrzenia na ten kobiecy świat. Ja na przykład pytam mojej żony, czy tak to działa? No ona mówi, tak działa, no w końcu. No, jak ja ci to mówię, to nie rozumiesz, a jak to musisz przeczytać, nie? Na przykład.
1: No, czy to jest w takim razie, myślisz, ten trud, który dla wielu ojców jest jakąś barierą, jeśli chodzi o rozmowy z córkami o emocjach?
2: Na pewno jest to duża bariera, bo w ogóle rozmowa dla mężczyzn o emocjach jest trudna sama w sobie już, a jeszcze w tym świecie takim kobiecym to jest w ogóle już jakby wyzwanie podniesione do kwadratu, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, więc tak naprawdę...
1: No ale czekaj, jeżeli ojciec ma być tym pasterzem, ogrodnikiem, czy jakkolwiek go nazwać, tutaj używając różnych porównań takich obrazowych bardzo, no to jak nauczyć córkę rozpoznawania i nazywania uczuć? No bo oczywiście matka w tym powinna mieć duży udział, ale ojciec też.
2: Oczywiście ojciec, znaczy kwestia emocji, kwestia uczuć, sfera taka ta właśnie, no to jest przede wszystkim domena matki, tak przynajmniej ja to rozumiem, no, bo ona po prostu jest tym lepsza zwyczajnie. Naturalnie ma pewne predyspozycje i pewną intuicję, którą po prostu i Pan Bóg dał w pakiecie, nie? Ojciec oczywiście też, no ale no to też wymaga najpierw pewnej świadomości samego ojca, znaczy...
1: Otóż to, no bo idąc za tym, no przecież mężczyzna też ma emocje, no
2: oczywiście ma emocje.
1: A więc pytanie, czy ojciec powinien pokazywać swoje emocje własne, prawda? Trudne na przykład. Czy ojciec może płakać przy córce? O, widzisz.
2: Jak najbardziej, że może płakać przy córce. Znaczy, powinien pokazać emocje, tylko może nie w każdym czasie, nie w każdy sposób.
1: Nie, no jasna sprawa, ale rozumiesz, wielu mężczyzn może powiedzieć, no dobra, ja nie mogę sobie na to pozwolić, bo bym poderwał swój autorytet u córki, no.
2: No to pytanie, jak ten autorytet rozumiemy i co jest tym autorytetem?
1: A no właśnie.
2: I co jest dla tej córki ważne, nie? Czy to, że ojciec jest wrażliwy i że widzi i że czasami współodczuwa?
1: Czy ojciec ma być taranem?
2: Czy ma być taranem jakimś takim kołkiem nieczesanym, który, nie wiem, co będzie tam szedł. Czasami też takim trzeba być. Znaczy czasami ten ojciec też musi być taranem, tylko trzeba wiedzieć, kiedy być taranem, a kiedy
1: tak,
2: być...
1: Wybić tunel w górze. Tak,
2: tak a kiedy być i odczuwać pewną wrażliwość, więc świadomość tych emocji... Znaczy tutaj dochodzę do... To chyba jest zdanie księdza Blachnickiego, albo przynajmniej bardzo mocno zakorzenione w jego takim nauczaniu, że żeby móc dać siebie, trzeba siebie posiadać najpierw.
1: Otóż to.
2: Czyli ja muszę być świadomy samego siebie, świadomy swoich emocji, uczuć, potencjału, po to, bym mógł dać siebie, nie? I na przykład no tutaj też ważne jest to, aby mieć tą przestrzeń do wzrastania, tak? Do wzrastania w tej swojej w swojej świadomości, tożsamości, w swojej poczuciu wartości, po to, żeby móc dalej to przekazywać. I tylko, że tu się właśnie tworzy ten efekt synergii. To co mówiłem troszkę wcześniej, że jeżeli ja wchodzę w te relacje z dziećmi, wychodzę na ich przeciw, zarazem sam siebie w jakiś sposób koję pewne zranienia, które miałem w sobie historycznie. I to sprawia, że jestem jeszcze lepszym ojcem. I ten mechanizm się zaczyna jakby pozytywnie uzupełniać. Więc jakby no, jakakolwiek ta aktywność, ale poza tym mówię, wiedza. Jeszcze raz taka, czy doświadczenie innych ojców. To jest to, co, to właśnie to jest to, co jest tatunet.
1: Czy też wspólnota
2: ojców.
1: Wspólnota, która też tak pomaga być w innej wspólnocie, czyli tej rodzinnej. A również na odwrót, czyli doświadczenie rodzinne można wnieść tę wspólnotę ojcowską.
2: Mamy znowu efekt synergii, nie?
1: Tak, efekt synergii, dokładnie.
2: Bo właśnie pamiętam, że dla mnie to było odkrycie, że synergia to jest coś więcej niż suma potencjałów, nie? Że suma
1: oczywiście,
2: potencjałów,
1: tak,
2: a synergia
1: tak,
2: są dwie inne rzeczy. I teraz ja to właśnie wyraźnie widzę, że kiedy idę na takie spotkanie ojcowskiego klubu chociażby, tak? Czyli taki raz w miesiącu jest takie spotkanie w ramach inicjatywy Tatonet, kiedy ojcowie się spotykają. To spotkanie tam trwa około 2 godzin, ma pewien swój tam rytm. Jednym z takich punktów jest, dzielimy się swoimi jakimiś tam radościami czy trudnościami, które przeżywamy w swoim ojcostwie. I kiedy ja słyszę historię innych ojców, no to kurczę, to mówię w sumie, to wszystko, co się u mnie dzieje, to jest takie normalne, tak? To nie jest jakieś takie...
1: Że nie jestem po prostu ostatni.
2: Nie jestem jakimś,
1: albo zwariowany, czy w ogóle tak, wybrakowany. Tak?
2: Dokładnie, więc mam takie poczucie, że kurczę, że to w sumie jest normalne, nie? I,
1: dokładnie,
2: i przez
1: tak,
2: to jest niżej.
1: To jest znakomity efekt wspólnoty. Znakomity.
2: Dzieje się, dzielę
1: bardzo
2: się
1: budujący.
2: Doświadczeniami, oni dzielą się swoimi doświadczeniami, czasami jakieś pomysły, słuchaj, u mnie to zadziałało, u mnie to nie zadziałało, ale jesteśmy razem w tym wszystkim, nie? I to nam bardzo pomaga wzrastać. A poza tym chociażby kwestie, no tak jak powiedziałem, no ktoś, kto sadzi trawę, będzie w stanie studiować godzinami nad tym, jak tam ją pielęgnować, żeby był piękny trawnik, tak? No to mamy mnóstwo narzędzi do tego, żeby też wzrastać w kompetencjach rodzicielskich, no, podręczników, książek, chociażby w inicjatywie Tatonet są warsztaty.
1: No też brałem w nich udział swego czasu.
2: No właśnie. Tak, gdzie
1: wiem, na czym to polega. I
2: dokładnie.
1: To jest bardzo cenna rzecz.
2: Gdzie dostajemy pewne narzędzia i wiedzę, i świadomość, jak pewne rzeczy funkcjonują, no bo jakby one po prostu tak funkcjonują. I kiedy wzrastamy w tym, no to stajemy się coraz lepsi. Potem łączymy to ze swoim jakby doświadczeniem plataniem w życie pewnych rozwiązań i w konsekwencji nastajemy, budujemy kolejne doświadczenia, z którymi wracamy znowu do tych ojców i to się tak zaczyna napędzać. Ale trzeba zrobić jakiś krok. To jest jakby wszystko zaczyna się od decyzji, że ja chcę.
1: No właśnie, decyzja. Decyzja, bardzo istotna rzecz. Wrócimy do Państwa za chwilkę po piosence. Będziemy jeszcze dalej rozmawiać o emocjach, no bo tutaj ojciec odgrywa bardzo istotną rolę w wielu aspektach tych emocji, szczególnie trudnych, których myślę kobiety przeżywają dużo więcej niż mężczyźni, młodzi czy chłopcy. Mówię tutaj o pewnej grupie uczuć czy emocji, ale będę konkretyzował to dopiero po przerwie. Przypomnę, że tego wieczora w Dniu Ojca, jeszcze przedłużonym o godzinę, rozmawiamy o ojcostwie świadomie zaangażowanym w życie córek. Marcin Chodkowski jest z nami, ojciec szóstki dzieci i trener w trakcie szkolenia w inicjatywie Tato.net. Na Facebook Państwa zapraszam. Pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radio Plus.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Tego wieczora, w trakcie którego świętujemy jeszcze przedłużony Dzień Ojca w Nocnych Światłach, mówimy o ojcostwie świadomie zaangażowanym w życie córek. Marcin Chodkowski nam pomaga przyjrzeć się tej przestrzeni, ojciec szóstki dzieci. Przypominam, że to jest żołnierz również Wojsk Obrony Terytorialnej, bo to pomijałem czasami przy przypominaniu przedstawiania gościa. Trener ojcowski, a właściwie trener w trakcie szkolenia w inicjatywie Tato.net, o tym już mówiliśmy. No ale tutaj do tego wojskowego doświadczenia chciałbym się odwołać teraz, bo mówiłem, zapowiadając tę część dyskusji, o tym, jak sobie radzić z trudnymi emocjami. I no stawiam tutaj pytanie o tym, jak rozmawiać z córką o lęku, o zagrożeniu, o smutku, o porażkach, o strachu, już czasami konkretnym. No trudną mamy sytuację za naszą granicą i nawet rozmowy w szkole z dziećmi mogą wygenerować bardzo poważne problemy psychiczne u dziecka. Tutaj takie żołnierskie doświadczenie może być bardzo dobrym asumptem do tego, żeby mieć tę umiejętność, ale nie każdy jest żołnierzem. Nie każdy też przechodził szkolenie wojskowe. No, w naszych czasach to myślę, że większość mężczyzn nie przechodziła. Ale dlaczego to jest tak istotne? Bo ja pamiętam z dzieciństwa, i to jest, myślę, doświadczenie wielu z nas, czy to synów, czy córek, że kiedy były jakieś tam problemy takie, no, że coś tam się działo nie tak, no to, ale tak jeszcze w takiej wersji soft, no to się leciało, że tak powiem, trzymać się mamy spódnicy. Ale jak sytuacja była grubsza i to się wiązało z jakimś tam już strachem poważniejszym, zagrożeniem czy czymś, no to wiadomo, że wtedy się chowało za tatę. Bo tato miał bronić, tato miał chronić, tato miał rozwiązać sytuację również tą męską siłą, odwagą, męskim autorytetem i no, wszystkimi cechami męskimi, jakie są mu dane. Więc tutaj to pytanie o to, jak być tym opiekunem takim, który chroni, tym żołnierzem, ojcem żołnierzem dla córki, właśnie w sytuacjach dla niej trudnych, właśnie zagrożenia, strachu, lęku, smutku czy porażek.
2: Trochę odpowiadając na to pytanie, powrócę do tej tezy, którą zaczerpnąłem z ojca, z księdza Blachnickiego, że żeby siebie dać, to trzeba siebie posiadać. I dla mnie właśnie ta decyzja o tym, żeby wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej, zostać żołnierzem WOT-u, była właśnie chyba podyktowana pewnie wieloma kwestiami, ale jedną z istotnych elementów było to, że no, widzę, co się dzieje za granicą. Widzę, że w razie czego, jeżeli jakieś zagrożenia się będą pojawiały, no to ja nie będę siedział w domu albo nie będę uciekał raczej, znając siebie. Więc żeby móc na to odpowiedzieć w sposób odpowiedzialny, to muszę zdobyć kompetencje. I się dobrze zdobywa, kiedy jest czas pokoju. Jest takie powiedzenie łacińskie, si vis pacem, parabellum, czyli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. I ona jakby doskonale oddaje to, co się dzieje. Widzę, jak to doświadczenie wojskowe i coraz większa świadomość i kompetencja w zakresie właśnie obrony siebie, czy

0: być takim przewodnikiem, także w świecie no, córek. Oczywiście w takim najbardziej naturalnej sytuacji najczęściej jest tak, że ta córka jak przychodzi z jakimiś problemami, to nie po rozwiązania, tylko po to, żeby się po prostu podzielić i być wysłuchaną. To jest jakby podstawowa rzecz. Ale są takie sytuacje i takie sprawy, kiedy to jakby się odmienia. I teraz wracając do tego wojska, to ja jeszcze mogę powiedzieć tutaj w kontekście takim duchowym, że ono mnie trochę uczy też pewnej rodzaju uległości wobec, taki trening uległości wobec też i Pana Boga zarazem, przez to, że poddaje się pewnym rozkazom. No ja zazwyczaj byłem tym, który kierował, tym prezesem spółek, szefem czy właścicielem kancelarii jakimiś, a tu nagle jestem najniższym.
1: Cała hierarchia.
0: Tak, najniższym, jestem szeregowym, który zupełnie jest na samym dole całej tej struktury. No i muszę wykonywać polecenia, które niekoniecznie uważam w mojej ocenie za jakieś czasami najmądrzejsze, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo to mnie uczy pewnej właśnie takiej uległości, pewnego posłuszeństwa, które też jest potrzebne, bo odkryłem, że tutaj właśnie brakuje mi często pokory i no i że ta umiejętność, czasami oczywiście trzeba się postawić, ale czasami trzeba umieć być uległym, a miałem z tym duży problem. Nie? Ja teraz służę w ramach 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, która ma siedzibę w Ciechanowie, ale jestem w batalionie, który jest w Zegrzu, to jest 54. Batalion Lekkiej Piechoty. I tam spotykam naprawdę niesamowitych ludzi, którzy są bardzo oddani, bardzo zaangażowani, bo jak mamy się przygotować na pewne zagrożenia, w myśl też tego powiedzenia, chcesz pokoju, szykuj się do wojny, to im będziemy lepiej przygotowani, tym mniejsze ryzyko, że ktoś nas zaatakuje. Jakby to jest dość oczywiste. I no nie da się, oczywiście żołnierze zawodowi mają o wiele większe szkolenie, są bardziej zaangażowani, no bo poświęcają cały swój czas na to, żeby być przygotowanym. Ale nie ma innej przestrzeni poza wojskami obrony terytorialnej tak mocnej, która by pozwalała połączyć życie zawodowe, taką codzienną funkcjonowanie ze służbą i z przygotowaniem się do bycia właśnie takim obrońcą. Ale też widzę bardzo mocno, jak to wpływa pozytywnie na moją rodzinę, jeśli chodzi o budowanie siebie, po to, żebym mógł bardziej siebie dawać. Ja staję się bardziej pewny siebie przez to, bardziej osadzony w sobie, a w konsekwencji mogę też dawać siebie bardziej. Zresztą motto, czy hasło WOT-u, można powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo mocno pasuje do ojcostwa. Bo to zawołanie, czy motto Wojsk Obrony Terytorialnej, to jest zawsze gotowi, zawsze blisko. I to można powiedzieć, że każdy ojciec powinien być zawsze gotowy i zawsze blisko. Jego obecność w domu nie musi być obecnością taką proaktywną, że ja będę co chwila, nie wiem, organizował czas dzieciom, tam coś robił, nie wiem, wymyślił jakieś zabawy, nie? Czasami wystarczy, że po prostu jestem.
1: No tak, ale też nie, może nie proaktywną, ale również nie reaktywną.
0: Nie, no to jakby trzeba oczywiście zachować balans, ale do czego zmierzam? Pamiętam taką sytuację, kiedy byłem ze swoimi dziećmi. I ja jakieś robiłem pracę przy domu. Mam, jakby z każdej strony domu mam jakąś kawałek działki, tak? I tam coś sobie jakoś skosiłem trawę, czy coś tam kopałem i tak dalej. I teraz jak przychodziłem na jedną stronę domu, to moje dzieci, te mniejsze zwłaszcza, poszły do takiej swojej piaskownicy i tam się bawiły. One nie chciały się jakoś ze mną bawić, miały swoje zadanie, swoje zajęcia, ale były po tej stronie, po której ja byłem. Jak ja zmieniłem stronę na drugą stronę domu, no to one dalej mi jakąś sprawę, ale się przeniosły na drugą stronę domu. I ten obraz mi pokazał, że czasami nawet to, że ja po prostu jestem i ta świadomość, że mogę zareagować, jak będzie taka potrzeba, stwarza taką przestrzeń, w której oni się mogą poczuć bezpiecznie i sobie robić swoje rzeczy. Nie muszę za każdym razem ja tam być. Oczywiście to też nie oznacza, że ja ich nie widzę. To oczywiście tak. Natomiast nie zawsze to musi oznaczać taką bardzo aktywną obecność. Więc czasami ten tata po prostu, jego obecność też oznacza pewną taką gotowość, nie? I do działania.
1: Widzisz, tutaj bardzo istotny aspekt się wyłania z tej opowieści, mianowicie jak budować bliskość bez nadopiekuńczości.
0: Dokładnie. Znaczy też trzeba zostawić tym dzieciom przestrzeń, tak? To też jest ważne. A zwłaszcza dorastającym córkom, to już szczególnie trzeba tą przestrzeń zostawić.
1: No tak, no bo one potrzebują intymności, gdzie mężczyzna jednak jest na tyle inny, że ta dorastająca, pokwitająca kobieta młoda, no, potrzebuje bardzo takiej osobistej przestrzeni.
0: Dokładnie, więc musi mieć tą przestrzeń zostawioną. Ten świat jest dla mnie czasami zupełnie niezrozumiały. Ja

0: go poznać i chcę go poznawać coraz bardziej, ale to dlatego na przykład mamy z żoną taki podział, że w takim bieżącym zarządzaniu domem, to ja bardziej się skupiam na synach i na relacjach z nim, a na córkach skupia się bardziej żona, jak tam jakby pewne rzeczy trzeba zrobić, bo ma po prostu większe wyczucie, większą wrażliwość, większe zrozumienie dla pewnych procesów, tak? Natomiast to nie oznacza znowu, że ten ojciec ma być nieobecny, tak? Bo to jest znowu... Znaczy, w każdym z tych rozwiązań można dojść do skrajności, tak? Można jakby popełnić ten błąd, że będziemy albo na to piekuńczy, albo nas wcale nie będzie, tak? Znaczy, to nie jest alternatywa.
1: No właśnie, ale jak budować zaufanie, gdy córka zaczyna mieć własne tajemnice?
0: Wydaje mi się, że to się nie wyklucza. Znaczy, po pierwsze... jest pewne wyzwanie, żeby stworzyć taką atmosferę i taką przestrzeń, żeby chciała się nimi dzielić. To już jest wyzwanie. Oczywiście no tego właśnie, się nie da zrobić na siłę.
1: Pierwsze uroczenia, pierwsze rozczarowania to są często bardzo poważne przeżycia tak dla jest. Młodych kobiet. No i tutaj pytanie, czy zostawiać matce tą rozmowę o seksualności i granicach i rozwoju kobiecości, czy jednak też na przykład rozmawiać z córką o randkach i tak dalej.
0: Zdecydowanie rozmawiać. Znaczy, to się nie wyklucza. Miałem takiego klienta, który kiedyś powiedział, że kawa nie wyklucza herbaty. Jak się na pytanie, czy kawa, czy herbata.
1: W moim przypadku tak. Znaczy, herbata wyklucza kawę.
0: Okej, okay, no to w jego przypadku nie wykluczało. I do czego zmierzam? Zarówno jest zadanie dla mamy, aby porozmawiać o seksualności chociażby, jak i jest zadanie dla taty. Dlatego, że nasze perspektywy spojrzenie na tą przestrzeń są odmienne. I mama jej nie pokaże, czy nie pomoże zrozumieć perspektywy, nie wiem, mam nadzieję, męża przyszłego, tak? Nawet nie chłopaka, no bo w moim świecie i w moim poczuciu wartości i w tym zasadach, które wyznaję, jakby ta przestrzeń seksualna jest zarezerwowana dla małżonków. Natomiast no nie pomoże jej to wzrastać. Musi mieć tą perspektywę męską i perspektywę żeńską. One są obie potrzebne i obie są kompatybilne. Ja na pewno nie będę się od tych rozmów uchylał. Zresztą jeden z tematów, jeden ze scenariuszy, bo ta książka, o której mówimy, Let's Talk, ona zawiera 60 gotowych scenariuszy na rozmowy z córkami. Na randkę z córką, tak? To może brzmi trochę tak sztucznie, że mam jakiś gotowy scenariusz.
1: No jest to asum do tego, żeby zbudować wokół tego tematu.
0: Ale ja rozmawiałem ze swoją córką wczoraj właśnie między innymi o tym, żebyśmy sobie poszli takimi scenariuszami i jakby nie widziałem żadnego tej buntu ani sprzeciwu, że nie. Jeden z tematów, który tam jest kwestią chociażby tej seksualności, która jest też ważna. I wydaje mi się, że córka, która nie będzie miała okazji doświadczyć czy poznać tej męskiej perspektywy, tego spojrzenia ojca na tą, podzielenia się jakimś swoim doświadczeniem czy obrazem, no to będzie uboższa. Znaczy nie będzie miała pełnego obrazu, więc jakby to też jest bardzo, bardzo ważne. Więc zdecydowanie to jest rola i dla mamy, i dla taty. Znaczy no, każde dziecko potrzebuje w rodzinie obojga rodziców. No, dlatego jest tak to jest skonstruowane, tak Pan Bóg to wymyślił, że każdy ma swoje funkcje, swoje role i one nie do końca są zamienialne. Czy one w pewnym obszarze można, tak sądzę, się mogą różnie rozkładać, ale najlepsza mama nigdy nie będzie tatą i najlepsza tata nigdy nie będzie mamą. Jakby to się tak nie da. Zwłaszcza tutaj jest jeszcze kwestia psychologiczna, to przywiązania do matki, to jest w ogóle jeszcze inny element. Natomiast co tu jeszcze widzę? Jedno takie odkrycie, że jak na przykład mamy to zranienie, to doświadczenie do takiej dziewczyny, to świadomość, że jest ojciec, który zawsze będzie, który jest stały, który co by się nie działo, będzie jej ojcem. I co by się nie działo, to powinien, jeżeli jest to dobrze zorganizowane, kocha ją, tak? I przyjmuje taką, jaka jest. Pozwala jakby raz, że chyba szybciej trochę pozbierać z jakichś takich zranień emocjonalnych, a po drugie pozwala nie kształtować sobie tego spojrzenia na mężczyzn przez pryzmat jakiegoś jednego doświadczenia, bo jest jakaś równowaga w tym doświadczeniu relacji właśnie z mężczyznami, w tym wypadku z ojcem.
1: Proszę Państwa, za 16 niespełna minut minie pierwsza. Robimy krótką przerwę i to ostatnią tego wieczora, bo Po piosence wrócimy na finał już dzisiejszego spotkania w Nocnych Światłach. Ostatnia część dzisiejszej audycji, która z okazji Dnia Ojca, który przedłużyliśmy jeszcze do mniej więcej pierwszej, w Nocnych Światłach poświęcony jest ojcostwu świadomie zaangażowanemu w życie córek. Marcin Chodkowski jest z nami, ojciec szóstki dzieci, trener w trakcie szkolenia w inicjatywie Tato.net i żołnierz i za chwilkę jeszcze Państwo macie możliwość dołączenia do nas. Do godziny pierwszej czynnej z Forum Wymiany Myśli dla Świetlików, czyli tam, gdzie zwykle, pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus, możecie Państwo do nas jeszcze pisać przez około kwadrans.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Ostatnie minuty dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, które poświęcone są z okazji Dnia Ojca, ojcostwu świadomie zaangażowanemu w życie córek. Marcin Chodkowski jest z nami, ojciec szóstki dzieci, żołnierz WOT-u i trener w trakcie szkolenia w inicjatywie Tato.net, trener ojcowski. Państwo też macie jeszcze przestrzeń do tego, żeby napisać do nas pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. My zaś wracamy do kwestii, które w tej ostatniej części musimy jakoś zaznaczyć, bo trzeba zapytać o to, jak zmienia się rola ojca, gdy córka staje się już dorosłą kobietą.
2: No to jest dobre pytanie, ja się tego jakby uczę dopiero, więc tutaj żadnych rad.
1: Ale bądź na to przygotowany.
2: Tak, jestem na to, znaczy, ale patrzę na to z fascynacją, znaczy odkrywam, że te doświadczenie obserwacji swojej córki, która właśnie staje się kobietą, jest fascynujące. Mnie osobiście napełnia naprawdę to dumą, jak widzę, jak moja córka się rozwija, jak widzę, kim się staje, jak widzę, jak się zmieniają jej rzeczy, czasami trochę czasu zajmuje, żeby to dostrzec, ale kiedy się to dostrzeże, to naprawdę wygląda, znaczy ja jestem pod wrażeniem, tak mogę powiedzieć, swojej córki i zachwyca mnie coraz bardziej. To też daje wielką satysfakcję taką rodzicielską. Kiedy dzieci, no bo o czym mówimy o książce, mówimy o narzędziach, mówimy o tym, że jak być dobrym ojcem i jak to wpływa na dzieci, tak? Ale potem jest tego efekt w postaci tego, że te dzieci lepiej sobie radzą, lepiej się rozwijają, śmielej wchodzą w życie, podejmują mądrzejsze decyzje i my zaczynamy odczuwać tego pozytywne skutki, bo zaczynamy być po prostu dumni ze swoich dzieci. Czujemy się spełnieni jako rodzice.
1: Bartek napisał na Facebooku: ojciec wtrącający się w życie córki zakrawa o patologię. Oczywiście osobiście mam alergię na tatuszków zazdrosnych o swoją księżniczkę. Bez urazy mówię ogólnie. No dobrze, ja za tym pójdę. Mhm. Jak nie wtrącać, a jednocześnie pozostać obecny?
2: No, pytanie to, czy wtrącać. No, jeżeli wtrącanie rozumiemy jako próbę
1: ingerowania w związek na przykład.
2: Czy modelowania, czy ustawienia nie wiem, córki
1: według własnego pomysłu,
2: tak? No to absolutnie jest to bez sensu mam wrażenie, nie dotyczy tylko córek, tylko w ogóle to dotyczy dzieci jakkolwiek, tak?
1: W ogóle jakiejkolwiek relacji. No.
2: Tak, bo to nie o to chodzi. Znaczy, musimy pamiętać o tym, że mamy do czynienia z autonomicznymi osobami, że każdy ma prawo do tego, żeby w jakimś tym zakresie, zwłaszcza im jest starszy, im bardziej świadomy, no kształtować to po swojemu. I bardzo dużo jest sytuacji, nie wiem, czy to chyba jeszcze częstsze przypadki, jak mi się przynajmniej wydaje, mamy czasami problem mam, które nie potrafią się od swoich synów odciąć za bardzo i potem ingerują w ich relacje.
1: Programy tutaj dotyczące tego zagadnienia przeszły do historii. Naprawdę są najczęściej odtwarzanymi w internecie.
2: No właśnie, więc jakby to jest problem i tu pełna zgoda z autorem komentarza, że to nie o to chodzi. Tylko nie mówimy o tym. Znaczy, to, o czym my mówimy, to nie chodzi o wtrącanie się, to nie chodzi o kreowanie, nie wiem, po swojemu, naginanie i nie wiem, i nakazywanie konkretnego działania, tylko to chodzi o budowanie relacji. To chodzi o obecność w życiu tej córki. To obecność taka, która jest obecnością w pewnym sensie taką usługową, nie chcę powiedzieć usługową, ale taką obecnością, która jest nastawiona na drugiego, tak? Jakby argument, który podałem, pamiętam, na forum Tato.net, o którym jeszcze chciałem potem dwa słowa powiedzieć, za tym, dlaczego warto być obecnym, bo koronny argument, który podałem, był dla mnie taki, że to jest obecność, to jest imię Boga. Bo Bóg mówi:
1: ja jestem.
2: Jestem. Jestem, który jestem. Jestem obecny. I to nie jest obecność byle jaka, tylko to jest obecność dla. I ta obecność dla jest właśnie źródłem i naszym jakby takim zaproszeniem tego, by być obecnym dla drugiego. Moja obecność w relacji z moją córką jest obecnością dla niej. A jak to jest obecność dla, no to jest i miłość, no to musi być wolność zarazem. Nie ma tej miłości bez tej wolności. Ja mogę pewne rzeczy sugerować, mogę się dzielić, mogę zapraszać, ale po prostu mam być obecny. I obecny aktywnie dając dobry swój czas. I to jakoś wydaje mi się, że wtedy nie ma tego ryzyka, o którym tutaj autor komentarza mówi, jeżeli to jest taka obecność, tak? Jeżeli to jest tego typu obecność. No, nie chodzi o to, żeby, mówię, na swoją modłę naginać. Ale to wszystko, no to są właśnie te takie detale i te niuanse, które my musimy, których się musimy uczyć. Będziemy popełniać błędy? Na pewno tak. 100% gwarancji, że będziemy popełniać błędy. Czy to oznacza, że mamy nic nie robić? Wręcz odwrotnie. Mamy jak najwięcej robić po to, żeby popełniać więcej błędów i na tych błędach się jeszcze uczyć i wyciągać wnioski i potem być coraz lepszymi ojcami, bo nie ma innej drogi. I wydaje mi się w ogóle, że z perspektywy relacji to, że popełniamy błędy, nie jest problemem i że w ogóle to nie będzie też problem naszych córek, bo jeżeli będą widziały, że my się staramy i robimy, to samo to sprawia, że czują się ważne. Że jeżeli coś robię, próbuję, nawet jak mi nie wychodzi, ale próbuję, to znaczy, że mi zależy.
1: Skoro mowa o błędach, no to one mogą, na pewno mogą, nie zawsze powodują, ale mogą powodować zranienia, jakieś zadry, które się nosi w pamięci. Mówię tutaj o dzieciach, które czasami z tego powodu nagle, kiedy poczują się już silne i na tyle autonomiczne, zaczynają rodziców rozliczać. Jak rozmawiać o dawnych zranieniach? Czy ojciec powinien przepraszać córkę?
2: No absolutnie, zdecydowanie tak. Znaczy nie tylko córkę, w ogóle każdego.
1: Nie, ale rozmawiamy o córkach.
2: No. Córka zdecydowanie tak i jak najbardziej. No, te przeprosiny są ważne. Znaczy w ogóle jakby to dochodzimy do takiego pewnego takiej ogólnej konstatacji, że to nawet można powiedzieć, że definicja chrześcijaństwa. No, chrześcijanin to nie jest ten, który nie upada, tylko to jest ten, który wstaje po upadku. Też nie własną mocą, a mocą zmartwychwstałego Chrystusa, nie? To jest definicja chrześcijaństwa. I ojciec to nie jest ten, kto nie popełnia błędów. Dobry ojciec, tylko to jest ten, który się umie do tego błędu przyznać, który umie je przeanalizować, który umie przeprosić, powiedzieć, skrzeniłem, wybacz mi. I każda relacja, także ta z córką, polega na nieustannym wybaczeniu sobie nawzajem i próbowaniu na nowo. No, jakby nie ma innej drogi. Będziemy zawsze się ranić, będziemy się przepraszać i będziemy próbować po raz kolejny popełniać moich błędów ze świadomością, że tak tego nie unikniemy.
1: Czy córki oczekują od ojców czegoś innego, innych rozmów niż synowie?
2: Wydaje mi się, że trochę tak. Że trochę, znaczy na pewno są inne tematy tych rozmów, ale ta relacja jest inna. Znaczy ja ze swojego doświadczenia obserwuję, że oczekują czegoś innego. Bo tak na przykład syn raczej nie przychodzi, chociaż znaczy to jest inna forma, ale nie przychodzi po taką bliskość do ojca. Czasami przychodzi po bycie razem, po podzielenie się różnymi doświadczeniami, zainteresowanie, czasami przychodzi poradę. A wydaje mi się, że córka przede wszystkim przychodzi po to, żeby pobyć. Żeby właśnie pobyć blisko, żeby móc się poczuć ważną, tą najważniejszą przynajmniej przez tę chwilę. No i chociażby tutaj jeszcze korzystając, że mamy chwilę czasu, dosłownie w ostatnie minuty, chciałbym też zaprosić naszych słuchaczy do takich
1: w Nocnych Światłach czas jest elastyczny, aczkolwiek nie będziemy przeginąć.
2: To dobrze.
1: Zegar nam nie rządzi, my rządzimy zegarem tutaj.
2: To ojciec Baszabora powiedział kiedyś.
1: Co według trenerów Tato.net, inicjatywy Tato.net najbardziej pomaga budować silną relację. Tutaj skupmy się na córkach, ale ogólnie.
2: Wydaje mi się, że generalnie jeśli chodzi o dzieci, to akurat będzie uniwersalne, co powiem. Po prostu takie relacje i ten czas jeden na jeden, on jest niezwykle potrzebny. Czyli takie przestrzenie.
1: Czas wysokiej jakości.
2: Tak. Wysokiej jakości i indywidualny, skierowany na osobę. To się tyczy, zwłaszcza gdzie mamy rodziny, to jest wyzwanie dla rodzin wielodzietnych, tak jak moja, żeby wygospodarować ten czas, kiedy jesteśmy tylko tata z konkretnym dzieckiem, tylko jeden na jeden. To nie musi być dużo, to nie musi być długo, ale dobrze jest, żeby to było w miarę regularnie i w pewnej powtarzalności. Ja staram się w każdym roku kilka dni wspólnie spędzić tylko z każdym z dzieci. No teraz już z tymi najstarszymi trochę mniej, ale z tymi młodszymi jak najbardziej, tak? Właśnie jeden na jeden. chociażby na jakimś spływie kajakowym, czy na jakiejś wycieczce w góry, czy nie wiem, na po prostu pojechaniu do zoo i przenocowaniu w jakimś hotelu, no wszystko jedno, co to jest za rodzaj aktywności, ale taki, żebyśmy mieli tą przestrzeń, żeby dać ten dobry czas.
1: Jakie wartości? Ponieważ zbliżamy się do końca, no to takie fundamentalne pytania na koniec zostawiłem. Jakie wartości ojciec powinien przede wszystkim przekazać córce własnym przykładem?
2: Na pewno powinien. Wydaje mi się, że szacunek, to jest taka pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy. Szacunek do drugiego człowieka, do drugiej osoby. Na pewno kwestia wiary, to jest coś, co jest absolutnie fundamentalne.
1: No przy chrzcie to przecież zobowiązujemy się.
2: Tak, ale to jest szczególna rola ojca tutaj jest.
1: Przy małżeństwie też, tak, przy sakramencie małżeństwa. Tak.
2: Przykład powinien przekazać chociażby relacji z własną tutaj, z matką, z dzieci, z żoną. Miłość, jak ją kieruje. No i taką, bym powiedział, poczucie bezpieczeństwa, pewnej stabilności, pewnego takiego takiego backgroundu i tego doświadczenia właśnie pewnego męskiego wzoru postępowania, znaczy budowania tej relacji, nie? Znaczy jeżeli przejdziemy chociażby nawet tylko przez te 60 randek, no wyobraźmy sobie 60 spotkań godzinnych czy dłuższych w konkretnych tematach, które nam proponuje chociażby ta książka, o której rozmawiamy, to jest program na ileś miesięcy tak naprawdę.
1: Tak, takie rekolekcje można powiedzieć.
2: I to nam, co się stanie dalej, to nam zrodzi kolejne tematy. Znaczy, bo jeżeli wejdziemy, zaczniemy eksplorować poszczególne obszary, to niejako naturalnie wejdą kolejne. I to, i te wartości też nam się będą tutaj wyświetlały. Wydaje mi się, że takie poczucie tego, że ten tata jest, że można na niego liczyć, że jest w pewnym sensie niezawodny, że może się czasami gubi, może czasami popełnia błędy, ale jest, ale mnie kocha, ale jest dla mnie, ale jestem dla niego ważna, że to jest coś, co potem buduje i potem bardzo ułatwia naszym córkom wchodzenie w relacje z przyszłymi mężami chociażby.
1: Sporo mówiliśmy o twojej historii w drugiej części dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, ale gdybyś tak spojrzał na takie bardzo specyficzne aspekty twojego ojcostwa, to czego sam musiałeś nauczyć jako ojciec? Co uważasz za, że było najważniejsze dla twoich dzieci i w ogóle dla tej rodziny jako wspólnoty i dla ciebie jako ojca?
2: No to trudne pytanie, tak no to żeby na koniec grube pytanie, żeby tak odpowiedzieć krótko, ale wydaje mi się, że to, co było dla mnie najtrudniejsze, chyba to nauczenie się konsekwencji takiego działania i pewnej takiej stałości. Jest taka książka Kena Canfielda, męża akurat chyba, żeby kojarzę, autorki Let's Talk, ona się nazywa 7 sekretów efektywnego ojcostwa. I tam jest różnych kilka filarów, na których te takie efektywne ojcostwo się opiera, no, które są jakby wyłonione z badań pewnych takich empirycznych. I na przykład dla mnie wyzwaniem była pewna taka stałość i pewna taka, no właśnie stałość, rozumiana jako...
1: Przewidywalność.
2: Pewna przewidywalność, tak. Mhm. Czasami, że zachowanie się...
1: Również emocjonalne.
2: Emocjonalna, zwłaszcza emocjonalna była dla mnie,
1: no tak,
2: dla mnie wyzwaniem.
1: To jest rzecz bardzo istotna dla dzieci.
2: Natomiast tutaj chciałbym to podsumować taką jedną, tą myślą, że jeżeli byśmy sobie, weźmiemy sobie, na przykład w tej książce też jest na przykład taka ankieta, gdzie można sobie swoją efektywność ojcowską jakąś tam zbadać, jest pewna taka możliwość. Natomiast tak naprawdę kompletnie nie ma znaczenia, gdzie jesteśmy dzisiaj. Dzisiaj możemy być na samym dole. I im jesteśmy niżej, tak naprawdę tym łatwiej nam osiągnąć jakiekolwiek efekty pozytywne, bo każda zmiana będzie dobra, nie? To Pan Jezus powiedział, że nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, co się źle mają. A ostatnio byłem w szpitalu z jednym z dzieci, to tam jest jak triaż i tam się kwalifikuje, nie? Że tam pacjent żółty, pomarańczowy, czerwony i tak dalej.
1: To trudny temat ostatnio.
2: No, ale powiem tak, no, zdecydowanie. Ale z tej perspektywy, jeżeli połączymy ten triaż z tymi słowami Jezusa, to im pacjent czerwony bardziej, tym szybciej dotrze do lekarza, więc może jest większa szansa, że zostanie mu ta pomoc udzielona. No i tutaj jest ważne, żeby zacząć. Ważne, żeby zrobić chociażby ten pierwszy krok, bo wtedy mamy jakby jakikolwiek progres. I Ken Canfield w tej książce mówi o jednej rzeczy ważnej. Nawet jak zdajesz sobie sprawę, że masz zaległości w, nie wiem, w każdym z 7 tych obszarów, które on tam wskazuje, to do poprawy wybierz jeden. I tylko część tego obszaru. Ale bądź tym konsekwentny.
1: No tak, nie to, że bierzesz wszystko naraz, bo...
2: To się na pewno nie uda.
1: To się rozleci. To po prostu porażka emurowana.
2: Więc wybierzmy jeden i wierzymy tutaj, że z Bożą pomocą wtedy jakby pójdziemy do przodu.
1: Jak opowiadać o własnych słabościach bez utraty autorytetu u córki?
2: Wydaje mi się, że jakby w ogóle opowiadanie o swoich słabościach spokojne i świadome i w taki sposób no właśnie otwarty, szczery, prawdziwy, to raczej nie powoduje utraty autorytetu, tylko buduje wręcz. Bo żeby mówić o słabościach, trzeba być silnym. Ktoś, kto nie jest silny, nie będzie mówił o swoich słabościach. Jest takie powiedzenie, że groźny pies mało szczeka. Dlaczego? Bo nie musi. Nie musi, po prostu nie. Jest groźny, ma tego świadomość.
1: Co córki chciałby najbardziej usłyszeć od swoich ojców?
2: Chyba to, że to może bardziej podejdą moje córki niż dowie, ale wydaje mi się, że to po prostu, że jesteśmy dla nich i że cokolwiek się działo, jakkolwiek ich losy by się nie potoczyły, jakkolwiek by głupot nie narobiły w swoim życiu, że popełniły błędów, to że to nic nie zmienia.
1: Że kochamy cię po prostu.
2: Że kochamy cię realną, a nie idealną i że zawsze, niezależnie co zrobisz, to będziesz naszą córką i tego nic nie zmieni.
1: Jeśli za 20 lat twojej córki miałby o tobie powiedzieć coś jednym zdaniem, to jakie to miałoby być zdanie? Co chciałbyś, żeby powiedziały?
2: Ja bym chciał, żeby powiedziały, że byłem w ich życiu obecny. Po prostu, żeby tata był. I że kiedy potrzebowały, to był. Taki, nie inny, ale był.
1: Amen. A teraz o tatonet.
2: To właśnie dla tych wszystkich, którzy być może pod wpływem naszej rozmowy poczuli jakąś taką potrzebę, żeby cokolwiek zacząć działać, coś zmienić, a może zrobić pierwszy krok, bo wierzę w to, że jakby jeśli ktoś nas słucha, zwłaszcza o tej porze, to już na pewno nie jest przypadek. Zresztą się mówi, że gdyby Pan Bóg miał drugie imię, to by się nazywał przypadek. Więc skoro to nie jest przypadek, no to może to jest moment dobry, aby właśnie podjąć pierwsze działanie i zapraszamy tutaj serdecznie do wszelkich inicjatyw realizowanych przez Tato.net. Można wejść na stronę tato.net i tam będzie...
1: Link na Facebooku.
2: Link jest na Facebooku, tak, i tam jest wiele różnych propozycji. Mamy wakacje, w ramach wakacji jest taka szczególna seria, która się nazywa Wielka Przygoda. To są takie zazwyczaj 3-dniowe wyjazdy, wypady w różnej formie. Bywają góry, bywają kajaki, chyba dwie najczęstsze takie formy, czyli te wielkie przygody i tam możemy spędzić 3 dni jeden na jeden z dzieckiem. To są czasami tylko dla córek, tylko dla synów, albo czasami są warianty mieszane. Ja się na przykład wybieram chyba na 3 takie wyjazdy z 3 młodszych dzieci w tym roku. Na jednym też będę miał przyjemność prowadzić ten wyjazd jako tak zwany komandor tego wyjazdu. I to jest niepowtarzalny czas, kiedy mamy 3 dni tylko dla siebie, jeden na jeden, według pewnego programu, który jest prowadzony. Ale inną propozycją jest chociażby, forum Tato.net. Raz do roku, w tym roku także w Kielcach, duża impreza, chyba największa impreza w Europie, gdzie mamy zebranych kilkuset ojców, online jeszcze kolejne setki, gdzie są poruszane tematy właśnie około ojcostwa. Wiem, że dzisiaj chyba ruszyła sprzedaż biletów już na najbliższe forum, które będzie na jesieni. Oprócz tego są warsztaty, czyli takie miejsce, gdzie możemy budować swoje kompetencje jako ojcowie, zdobywać wiedzę zwyczajnie na pewne obszary. Ich jest kilka. W kontekście córki jest coś takiego jak tato-córka. Ja w takim warsztacie właśnie z moją córką brałem udział. I to jest warsztat, który właśnie pomaga nam przełamać pewne bariery, pomaga nam dowiedzieć się na swój temat więcej. Bywa zaskakujący i na pewno jest warte polecenia. Wszystkie te warsztaty, wielkie przygody, czy fora, czy audiobooki, książki, chociażby tą, o której dzisiaj mówimy, to wszystkie informacje są na stronie Tato.net, więc każdy, kto chce, może tam zajrzeć, ale to, co jest najważniejsze, to żeby zrobić pierwszy krok, nawet najmniejszy, żeby podjąć decyzję, bo jeżeli nie podejmiemy decyzji, no to będziemy stać w miejscu i to nic nie zmieni, bo jest takie powiedzenie, że żeby coś zmienić, to trzeba coś zmienić.
1: Dokładnie tak. Jan Konrad napisał: wszystkiego najlepszego wszystkim Janom z okazji imienin. Akurat tutaj w studiu Janów nie ma, ale my też się przyłączamy do życzeń. Spokojnej nocy, ciepłego dnia na podsumowanie sezonu. Przyjdzie czas w czwartek. Dobranoc wszystkim, napisał Jan. Dobrze. My też mówimy dobranoc, ale zanim się pożegnamy, to ja przeczytam tutaj bardzo poruszające świadectwo. Niedługie, ale wystarczająco dosadne, żeby w tych paru zdaniach zawrzeć maksimum treści. Tadeusz napisał: jestem trzeźwiejącym alkoholikiem od 23 lat. Byłem przekonany, że moja córka wstydziła się, że jej tata chodzi na terapię i do anonimowych alkoholików. Kiedy się zapytałem, czy jest jej wstyd, że ma takiego ojca, odpowiedziała, że jest dumna, że zrobiłem coś dobrego dla mnie i dla naszej rodziny. Bardzo kocham moje dzieci, chociaż z synami jest trudna relacja. Bóg, mój najlepszy ojciec, pomoże. Pozdrawiam. A my ciebie, Tadeuszu, pozdrawiam.
2: Możemy powiedzieć amen.
1: Amen, tak jest. Proszę państwa, przedłużone o godzinę i 10 minut dzień ojca.
2: Ja jeszcze jedno zdanie chciałbym tylko powiedzieć na sam koniec. Też z dzisiejszego wydarzenia, z dzisiejszego tego dnia rodziny w szkole moich dzieci. Tam w trakcie tego przeczytania też padło jeszcze jedno ważne zdanie, które chciałem tutaj przytoczyć. Może być pewną puentą. Ono jest takie, że najpiękniejszy portret rodziny maluje się nie farbami, ale codzienną obecnością i miłością.
1: Bardzo pięknie. Dziękuję. Marcin Chodkowski był z nami. Ojciec szóstki dzieci, żołnierz WOT-u, prawnik, menadżer, uczestnik ruchu ewangelizacyjnego Gloriosa Trinita i trener ojcowski, a przynajmniej w trakcie szkolenia, w inicjatywie Tata.net. Serdecznie, gorąco ci dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję Pawle, dziękuję państwu. Dobranoc.
1: Ojcostwo świadomie zaangażowane w życie córek. O tym dzisiaj rozmawialiśmy w Nocnych Światłach. To było 2078 wydanie tego programu, które dobiegło końca. Zapraszam państwa od poniedziałku do czwartku, czyli do końca tygodnia spotkamy się jeszcze dwukrotnie i to będzie koniec 13 sezonu Nocnych Świateł przed wakacjami. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus można się dosłuchać Radia Plus w całym kraju, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Forum wymiany myśli dla świetlicy zamykamy. Będzie czynne jutro od 23. Tego wieczora środowego wrócimy do cyklu Miłość w praktyce. Jutro o granicach w miłości będziemy rozmawiać, czy można kochać i mówić nie. Doktor Mira Jankowska będzie z nami, mentor w Mistrzowskiej Akademii Miłości oraz Izabela Kobierecka, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.